SK2. SK2. Kraków.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,

Korek z farsą, ja krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: się patrzą mocno. Ej, co to poprąk? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Znakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Uciekł z zakładu psychiatrycznego. W jego samochodzie znaleziono narkotyki. Został skazany za udział w zabójstwie człowieka, a teraz czwarty raz stanie przed sądem. Małopolscy łowcy głów namierzyli mężczyznę poszukiwanego w związku ze sprawą napadu na Lombard w Nowym Sączu. Do jego zatrzymania doszło w sierpniu w Wiedniu, gdzie 40-latek ukrywał się pod innym nazwiskiem. Teraz czeka na ekstradycję do Polski.
2: Aspirant na zbroję Zagórską, małopolska policja. Ten mężczyzna jest znany policji od 2006 roku. To wtedy właśnie po raz pierwszy stanął przed wymiarem sprawiedliwości. W 2006 roku popełnił przestępstwo. Brał udział w zabójstwie człowieka i został skazany przez sąd. W jego przypadku była to kara pozbawienia wolności. Został ze względu na stan psychiczny umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, gdzie odbywał swój wyrok. Z ustaleń policyjnych wynikało, że ten człowiek w 2015 roku uciekł z tego zakładu, zniknął i można powiedzieć, zaszył się pod ziemię. Trwały jego poszukiwania. Policjanci, którzy zajmowali się tymi poszukiwaniami, ustalili, że ten człowiek może znajdować się w Wielkiej Brytanii. Wiedzieliśmy, że ten człowiek zaczął tam nowe życie, zmienił swoją tożsamość i zaczął tam funkcjonować jako zupełnie inny człowiek. Natomiast po jakimś czasie został tam zatrzymany właśnie na terenie Wielkiej Brytanii i z powrotem poddany ekstradycji do Polski. Po powrocie do naszego kraju dostał dodatkową karę za ucieczkę z tego zakładu psychiatrycznego i tą karę zamieniono mu na karę prac społecznych. Jednakże mężczyzna nie pracował i nie odbył tej kary zasądzonej, w związku z czym policja zatrzymała tego mężczyznę, a sąd wymierzył mu nową karę, to karę już pozbawienia wolności.
3: Taki niepokorny człowiek.
2: Bardzo niepokorny. W 2019 roku dochodzi do kolejnego przestępstwa. Tym razem ten mężczyzna zostaje zatrzymany podczas kontroli drogowej. Okazuje się, że w jego samochodzie znajduje się prawie 4 kg środków odurzających różnego rodzaju. Mężczyzna trafia do aresztu, po kilku miesiącach opuszcza areszt i ślad po nim zanika. Potem kolejna historia, kilka lat później, 2022 rok, dochodzi do bardzo brutalnego napadu na Lombard w Nowym Sączu. Sprawcy wchodzą do środka, terroryzują personel, mają przy sobie broń palną, z której oddają strzały w kierunku właśnie pracowników tego Lombardu. Łupem złodziejów pada tam prawie 200 tysięcy złotych i od tego czasu rozpoczynają się poszukiwania sprawców. Jak się okazało, policjanci ustalili, że w tym napadzie brał udział właśnie ten poszukiwany 40-latek.
3: Tak jak liczę, to już czwarte jego tego typu działanie.
2: Tak, to już jest czwarte jego przestępstwo i mężczyzna znika. Policjanci, którzy pracują nad tą sprawą, podejrzewają, że ten człowiek znowu opuścił Polskę, że wyjechał za granicę. W maju w 2022 roku wystawiony jest za nim list gończy, a rok później, czyli 6 lutego 2023 roku, wystawiony jest za nim europejski nakaz aresztowania. W związku z tym, że zachodzi podejrzenie właśnie, że znajduje się poza granicami kraju. Wiedzieliśmy, że ten mężczyzna znajduje się w kraju niemieckojęzycznym. To były ustalenia policjantów i trop nas doprowadził aż do Austrii. Mężczyzna doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że jest poszukiwany. Zresztą był doświadczonym przestępcą, jak można tak powiedzieć. Zmienił swój wizerunek, ponownie zmienił swoje dane personalne, zeszczuplał, ogolił głowę, a twarz pokrył tatuażami, tak właśnie, aby utrudnić jego rozpoznanie jego tożsamości. Wcześniej mężczyzna posiadał na twarzy taką charakterystyczną bliznę, na podstawie której bał się, że zostanie rozpoznany, zidentyfikowany, w związku z tym poczynił takie, a nie inne kroki właśnie, żeby zamaskować ten swój wygląd. Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą, to nasi policyjni łowcy głów, małopolscy łowcy głów, czyli policjanci, którzy zajmują się takimi nieuchwytnymi przestępcami, którzy od dłuższego czasu unikają wymiar sprawiedliwości.
3: 4 lata trwały poszukiwania tego mężczyzny od tego ostatniego napadu na Lombard w Nowym Sączu. Jakie były te działania policji?
2: Policyjni łowcy głów to policjanci elitarni z Wydziału do Spraw Poszukiwania i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Oni zajmują się takimi trudnymi poszukiwaniami. Szukają sprawców, którzy od dłuższego czasu ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości i są sądzeni za bardzo poważne przestępstwa. No i wykorzystują w swoich działaniach nowe metody poszukiwawcze, no, których też ciężko mi tutaj mówić, są to metody również operacyjne. Przełom nastąpił kilka miesięcy temu, to właśnie wtedy zaczęliśmy współpracować z biurem NFAS, to jest biuro kryminalne w Komendzie Głównej Policji, które pomogło nam zawęzić ten obszar poszukiwań tego mężczyzny. I tak 28 sierpnia, dzięki ścisłej współpracy właśnie z policją węgierską i austriacką, na terenie Wiednia zatrzymaliśmy tego 40-latka, który teraz znajduje się w areszcie na terenie Austrii. Teraz czekamy na dyspozycje dalsze, kiedy nastąpi właśnie jego ekstradycja do kraju, kiedy będzie mógł podjąć tutaj wyrok, który ma wcześniej zasądzony za popełnione przestępstwa.
3: Jest też szansa, że on usłyszy usłyszy jakieś nowe zarzuty tutaj w Polsce i ta kara będzie jeszcze większa?
2: W tej kwestii już wypowie się sąd, dlatego że ten mężczyzna tutaj jest skazany prawomocnymi wyrokami już za wcześniej popełnione przestępstwa. Co do dalszych decyzji, no tutaj takim odpowiednim organem będzie sąd, który dalej będzie tą sprawę tego mężczyzny prowadził.
1: A z Anną Zbroją-Zagórską rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. Młodzi krakowianie ruszyli do urn. Uczniowie krakowskich szkół ponadpodstawowych głosują w prawyborach prezydenckich. Z młodzieżą z Technikum Komunikacyjnego nr 25 rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
4: Dlaczego ty dzisiaj tutaj głosujesz?
5: Głosuję, ponieważ uważam, że młodzi ludzie powinni też żyć trochę tym, co się dzieje w polityce. I ktoś może twierdzić, że on się nie interesuje polityką i tak dalej, ale polityka interesuje się nim. I to jest też ważne, żeby zwiększać świadomość młodych ludzi, bo tak naprawdę od nich zależy nasza przyszłość. Niestety, ale jak my nie będziemy chcieli czegoś zmienić, to może być różnie.
4: A co się powinno zmienić w Krakowie? Czego oczekujesz od nowego prezydenta Krakowa?
5: Na pewno uważam, że ceny biletów komunikacyjnych to jest dość ważna sprawa, bo dużo uczniów korzysta z tej komunikacji, a jak wiadomo, no, ceny są dość duże.
4: Co powinno się zmienić dla młodych szczególnie?
6: Wydaje mi się, że powinni być przede wszystkim wysłuchani i brani mocno pod uwagę, ponieważ no, to my jesteśmy tą przyszłością tego Krakowa, jako osoby, które miałyby faktycznie tutaj zostać i osoby też, które przyjeżdżają na studia, chciałyby też, podejrzewam, mieć jakieś takie lepsze poczucie, że ci młodzi są tutaj wysłuchani i też czuć się w tym wszystkim dobrze.
4: Dotąd tak nie było?
6: Wydaje mi się, że na pewno w jakimś stopniu było i to nie jest tak, że do tej pory było jakoś bardzo źle, ale wydaje mi się, że cały czas jest miejsce na rozwój tego.
4: Co się powinno w Krakowie zmienić? Co nowy prezydent powinien zmienić?
7: Prezydent powinien słuchać głosu młodego pokolenia. Wiemy, jak to w tym momencie wygląda po prostu, no musi się to zmienić.
8: Na pewno dużym problemem dla mnie są hulajnogi elektryczne jeżdżące po chodnikach normalnych dla ludzi. Nie po ścieżkach rowerowych, nie po wytyczonych pasach, a po chodnikach, gdzie jeżdżą one czasem z większą prędkością niż zwykły, przeciętny rower miejski.
9: Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, którzy jeszcze nie skończyli 18 lat, żeby pokazać im, jak się głosuje. A dla uczniów, którzy są już pełnoletni, będzie to bardzo fajna próba generalna i przede wszystkim chcemy też informować w ogóle o samych wyborach. Cała ta kampania Wyjrzyj za głosy, którą prowadzimy wraz z Akcją Uczniowską, ona skupia się właśnie na tym, żeby informować mieszkańców, przede wszystkim młodych, ale ogólnie mieszkańców Krakowa, o tym, że te wybory się zbliżają i że już 27 września powinniśmy pójść do urn. My też bardzo naciskamy jako Młodzieżowa Rada Krakowa na to, żeby te prawybory były prowadzone w jak najbardziej realistyczny sposób. Więc szkoła powołuje komisję, która zajmuje się liczeniem głosów, która zajmuje się przygotowaniem tego wszystkiego, sprawdzaniem, czy odpowiedni uczeń odpowiednio głosuje. Mam tutaj na myśli oczywiście, czy ten uczeń jest w ogóle uprawniony do głosowania w tej szkole. Mamy nadzieję, że będzie to dosyć sporo, żeby ta próbka badawcza była naprawdę, naprawdę duża i chcemy, żeby te prawybory pokazały, jak wyglądałby magistrat, gdyby to młodzi ludzie decydowali w tych wyborach. Według badań Ipsos w ostatnich wyborach samorządowych ogólnopolsko tylko 40% młodych osób głosowało. To są bardzo, bardzo złe wyniki, patrząc właśnie na to, że przynajmniej według mnie ten samorząd lokalny jest tym, którym powinniśmy najbardziej się zajmować, bo to on ma bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Szkoły, drogi, szpitale, wydarzenia miejskie, no to wszystko to jest właśnie samorząd lokalny.
10: Beata Śliwa, dyrektor zespołu szkół nr 1 imienia świętego Rafała Kalinowskiego w Krakowie. Od lat organizujemy prawybory w szkole po to, żeby promować przede wszystkim samorządność, postawę obywatelską, postawę prospołeczną. Młodzi angażują się bardzo w te akcje i chcemy, żeby przygotowywali się do przyszłego życia właśnie dla samorządów lokalnych, żeby umieli działać na rzecz drugiego człowieka, żeby mogli skorzystać ze swoich przywilejów obywatelskich, które mają. No i przede wszystkim pamiętać o tym, że mieszkamy w demokratycznym kraju i nasza decyzja jest bardzo ważna dla ich przyszłości i dla przyszłości naszego kraju.
4: A jest duże zainteresowanie ze strony głosujących uczniów?
10: Oj, bardzo duże. Nie tylko dlatego, że wychodzą w czasie lekcji, ale przede wszystkim dlatego, że to jest ich głos, tak? Że ktoś słyszy to, co oni mają do powiedzenia. Wydaje mi się, że młodzi ludzie chcą teraz decydować o swojej przyszłości bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ze względu na sytuację polityczną, sytuację gospodarczą, chcą się angażować, chcą po prostu wiedzieć, że ich głos słyszany jest przez dorosłych ludzi.
1: Najpiękniejszy dach w Polsce, tak nowy dach krakowskiego teatru imienia Juliusza Słowackiego określił dyrektor tego teatru Krzysztof Głuchowski. Wizytówka Krakowa zyskała nowe poszycie, które zostało odtworzone na podstawie oryginalnych projektów pierwszego architekta budynku Jana Zawiejskiego.
11: Cały ten dach w zasadzie jest nie tylko przywróceniem tego, co było na samym początku, ale też przywróceniem planów i zamierzeń samego architekta, czyli Jana Zawiejskiego. Dodaliśmy wszystkie ozdoby, jakie były. To było duże śledztwo prowadzone przez Arkonę, taką firmę, która wygrała przetarg na dokumentację dachu, na podstawie niezliczonej ilości fotografii, często prywatnych fotografii, ludzi, którzy, wiecie, no to były początki fotografii w ogóle też, fotografowali ten dach, więc porównywanie tej fotografii, powiększanie doprowadziło, że odkryliśmy elementy, które istniały na dachu ponad 100 lat temu i zostały zapomniane. Więc teraz te wszystkie elementy pozbierane do kupy zostały na nowo zaprojektowane, na nowo wykonane przez niesamowitych dekarzy, ale też przez kowali, przez rzemieślników zajmujących się blachą. To jest wszystko ręczna robota. Chcemy zrobić platformę widokową, oczywiście tak zrobioną i tak zaprojektowaną, że ona nie będzie psuć i niszczyć piękna tego dachu, wtopi się w niego całkowicie, a chcemy zrobić tak, żeby mieszkańcy Krakowa i turyści mogli wejść na dach i zobaczyć z bliska, ale zobaczyć też niesamowitą panoramę Starego Miasta. Ale przede wszystkim dotknąć, no jakby dotknąć i wzrokowo i nawet i organoleptycznie tego niesamowitego dachu, bo on jest po prostu przepiękny. Pewne detale, które będą no też można zobaczyć z bliska.
12: Na imię mam Robert Dudek i wspólnie z bratem Krzysztofem tworzymy markę Blachman.
13: Jak przebiegały te prace?
12: Na początku, no to oczywiście jakby do realizacji był przewidziany remont pokrycia dachowego, ale nie tylko. Tutaj też było bardzo dużo robót takich wielobranżowych, począwszy od wykonania izolacji cieplnych, też na stropach, wykonaniu w niektórych miejscach posadzek pod kopułą, zabezpieczeniu przeciwpożarowym całej konstrukcji stalowej, bo tutaj, jak wiemy, jest konstrukcja stalowa dachu. To, co pod kopułą, to, co na dachu, no to oczywiście blacha miedziana, pokrycie dachowe, plus wszystkie instalacje, które tutaj były do wykonania. Była to instalacja elektryczna, instalacja przeciwodgromowa, ale była też instalacja iluminacji, czyli oświetlenia całego teatru, żeby też nie tylko w dzień on pięknie wyglądał, ale również w nocy, żeby go można było podziwiać, więc tutaj była też cała iluminacja wykonana. Były też systemy takie przeciwoblodzeniowe, więc takie trochę nowe technologie też tutaj były wprowadzane po to, żeby ten dach zabezpieczać. Czyli wszystkie koryta odwadniające posiadają system przeciwoblodzeniowy, który tutaj jest monitorowany przez kilkadziesiąt czujników, które są czułe na wilgoć, na temperaturę. No i wisienka na torcie. Odtworzenie tych wszystkich elementów metaloplastycznych. No to tu było tak naprawdę z tym najwięcej pracy. Kopuły frontowe również otrzymały nowe pokrycie. I tak mogę powiedzieć teraz, że bardzo duża zasługa komisji konserwatorskich. Zaproponowaliśmy rozwiązanie takie trochę nowatorskie, jeżeli chodzi o obiekty zabytkowe. Nie ma drugiego takiego jeszcze obiektu w Polsce pokrytego. Tutaj pierwotnie miała znaleźć się łuska, ale podczas komisji konserwatorskich stwierdziliśmy, że ona nie odzorowuje tego, co jest na zdjęciach i też nie do końca byłaby tutaj jakby dobrym pokryciem. Zrobiliśmy próby z taką dachówką karpiówką miedzianą. Ona się sprawdziła świetnie. Najbardziej odzorowała to, co jest w projekcie Jana Zawiejskiego i taka karpióweczka tutaj na te kopuły frontowe trafiła i to jesteśmy tak szczególnie dumni z tego elementu.
13: Czy jest to w takim razie najcięższy projekt pana i pana brata?
12: Powiem tak, z perspektywy czasu, po realizacji tego obiektu tak, możemy powiedzieć, że to był bardzo trudny projekt do realizacji. Bardzo trudny ze względu na to, że tak naprawdę odtwarzaliśmy te wszystkie elementy w bardzo dużym stopniu z fotografii. Nie było form, od których mogliśmy to odwzorować, odbić i skopiować, tylko mieliśmy fotografie. Spotkaliśmy się na godzinach komisji konserwatorskich, gdzie ze zdjęć odwzorowaliśmy każdy jeden z elementów, które tutaj, tak jak wspomniał pan dyrektor wcześniej, były zaprojektowane, ale niektóre z tych elementów nigdy na ten dach nie trafiły, ale były w projekcie na Zawiejskiego. I było takie marzenie właśnie, żeby te wszystkie elementy odtworzyć tak, jak one były w projekcie.
11: Za chwilę zaczniemy bibliotekę. Bibliotekę zaprojektowaną przez Tomasza Koniora. Bibliotekę, która będzie takim, to też jest takie szaleństwo, niestety moje, bo ja jestem, zawsze byłem

0: Tak jak w XIX wieku, elegancki, piękny, wspaniały kląb, który będzie, mam nadzieję, wizytówką tego miasta.
1: A na dach Teatru imienia Słowackiego wspinał się nasz reporter Oleg Kamiński. Niemal 500 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Parku Grzegorzeckiego. Obecny stan tego miejsca krakowianie określili jako przeciętny i chcą, aby teren został dostosowany do ich potrzeb. Urzędnicy wybierają teraz wykonawcę dokumentacji prac. W parku ma powstać m.in. plac zabaw, altana oraz kawiarnia.
2: Aleksandra Mikulaszek, zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Konsultacje, które odbyły się na przełomie kwietnia i maja, dotyczyły zagospodarowania Parku Grzegorzeckiego i w trakcie tych konsultacji prezentowaliśmy taką wstępną koncepcję tego, jak Park Grzegorzecki może się zmienić. Bo rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że od wielu lat już krakowianie czekają na tą zmianę. Park Grzegorzecki to taka przestrzeń bardzo naturalna, nazywana przez mieszkańców parkolasem, miejscem takim bardzo zacienionym, tuż przy bulwarach wiślanych. I rzeczywiście ta sprawa już trochę trwa.
3: Ponad 460 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących Parku Grzegorzeckiego. Co tam planujecie zrobić?
2: W trakcie konsultacji można było skorzystać z różnych form partycypacji. I ankiety, i spotkań, dyżurów telefonicznych, takich eksperckich, i stacjonarnych. Myślę, że taką bardzo przystępną formą rozmowy z mieszkańcami był spacer, w który wyruszyliśmy właśnie po Parku Grzegorzeckim i odpowiadaliśmy na pytania dotyczące tej koncepcji, bo chociażby plac zabaw, który tam został zaplanowany, gdzieś budził na początku mieszkańców wątpliwości, natomiast w trakcie spaceru, jak można było sobie to wszystko zobrazować, gdzie co powstanie, to dochodziliśmy do porozumienia.
3: Mieszkańcy tutaj określili stan teraz tego parku jako w sumie przeciętny i jednak też zwracali uwagę, że to dla nich miejsce takiej codziennej rekreacji, spacerów, spędzania po prostu wolnego czasu. Jak mieszkańcy widzą ten park? Czy właśnie jakoś zagospodarowany, tutaj mówiłaś o placu zabaw, czy wręcz przeciwnie, bardziej w tę stronę naturalną, tych naturalnych ścieżek, co mieszkańcy, na co tutaj zwracają uwagę, jak chcą, żeby ten park wyglądał i jak to się pokrywa też z waszą koncepcją, co by tam mogło powstać?
2: To, co przez mieszkańców najbardziej było podkreślane i my też w tej koncepcji w tym kierunku zmierzamy, to zachowanie takiej naturalności, dzikości. To jest bardzo mocno zacieniony park, co ma tutaj bardzo dużo zalet. Chcą mieszkańcy pozostawić jego taki naturalny, dziki charakter. W taki sposób jest też planowana ta koncepcja, bo te strefy, które są wyznaczone, jakby temu nie przeczą. Projekt jest tak poprowadzony, żeby nie ingerować w drzewostan. To miejsce do zabaw jest wyznaczone właśnie w takiej przestrzeni parku, w której tych drzew jest mniej, tak żeby tutaj nie prowadzić właśnie jakiejś intensywnej gospodarki drzewostanem. Tego byśmy nie chcieli. W taki sposób ta koncepcja tutaj powstawała, żeby właśnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, pokazać trochę historii, wydobyć tożsamość tego miejsca, natomiast zachować przede wszystkim naturalny, taki dość dziki charakter tego miejsca, ale sprawić, żeby było ono bardziej dostępne.
3: A z tej infrastruktury, oprócz tego planowanego placu zabaw, coś jeszcze?
2: Są tam strefy takie bardziej naturalne. Jest strefa zabaw, którą jest właśnie ten plac zabaw. Jest też bardzo duże wykorzystanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury. Będzie też taka ścieżka ala dydaktyczno-historyczna, więc tutaj te elementy historii, zaznaczenia fortu będą wplecione w zieleń, tak żeby zanadto nie ingerować. Będzie też altana, o której rozmawialiśmy z mieszkańcami i też budynki, które znajdują się w tym parku, zostaną zaadaptowane na cele kawiarniane. Więc myślę, że tu w tej koncepcji udało nam się połączyć oczekiwania mieszkańców i przestrzeń, w której to zagospodarowanie będzie realizowane.
3: Teraz przetarg na dokumentację projektową. Jak to się będzie terminowo potem działo?
2: Do 26 sierpnia można było składać oferty właśnie w tym przetargu dotyczącym dokumentacji. To jest dokumentacja wielobranżowa, bo tam w związku właśnie z zagospodarowaniem budynków nie mówimy tylko o zieleni. Dodatkowo w tej dokumentacji jest też mowa o ekspertyzach, inwentaryzacji, więc to są te rzeczy, które w ramach dokumentacji zostaną wykonane. Pierwsza jej część pojawi się jeszcze w tym roku, jak pomyślnie wybierzemy wykonawcę. Natomiast Park Grzegorzecki ma finansowanie na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Te środki są zapisane do 2029 roku, więc po opracowaniu dokumentacji i dopracowaniu przez nas takiej już koncepcji i projektu będziemy mogli w kolejnych latach realizować już to zamierzenie. Na ten moment środki są na to zabezpieczone, więc mamy nadzieję, że ten rok otworzy już takie konkretne działania dla tej przestrzeni.
1: Zakończenie prac w Parku Grzegorzeckim planowane jest jest w 2020

0: W 2009 roku, a z Aleksandrą Mikolaszek rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Atak dronów, wtargnięcie pseudokibiców. Z takimi scenariuszami mierzyli się strażacy w czasie pierwszych Mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym, które odbyły się w Krakowie. Wzięły w nich udział aż 32 zespoły ratownictwa medycznego z całej Polski.
1: Te zawody, które się odbywają w Krakowie, to są pierwsze zawody o randze mistrzowskiej. Starszy aspirant Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zorganizowała wielką imprezę, jeśli chodzi o przygotowanie specjalnych scen, na których mamy pozorowane sytuacje z dnia codziennego. Jest to około 17 scen, na których właśnie strażacy mogą sprawdzać swoje umiejętności w praktyce.
2: Jak dużo drużyn jest?
1: Mamy 32 drużyny reprezentujące strażaków z całej Polski. Wśród nich jest m.in. również Służba Ochrony Państwa.
2: Jak dużo właśnie tych zadań jest takich rzadkich?
1: Jeżeli chodzi o scenariusze, które są przygotowane, czy ten przykład pseudokibiców, czy inne zdarzenia, my się staramy przygotować na każdą ewentualność. W tym przypadku na szczęście niecodziennie dochodzi do ataku z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w naszym mieście, ale jednak widzimy historie, które pokazują, że zdarza się, że dochodzi do takich sytuacji, więc również w tym przypadku ważne jest, aby wiedzieć, jak postępować, ale jednym z założeń jest również upadek niezidentyfikowanego statku powietrznego drona i też odpowiednie zastosowanie procedur. Nie mieliśmy takiego zdarzenia, które by niepokoiło tutaj naszych mieszkańców, ale chcemy się przygotować na każdą ewentualność, stąd niekonwencjonalne scenariusze, z którymi być może możemy się kiedyś spotkać, oby nie.
3: Cześć, Sebastian, Komenda Powiatowa PSP Proszowice. Reprezentujemy w tym roku na zawodach Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
2: Jak zadania?
3: No, bardzo fajne, bardzo realistycznie, rozbudowane, bardzo na myślenie, trzeba się rozglądać dookoła i naprawdę mieć się na baczności.
2: Ciężkie są?
3: Myślę, że tak, no sprawdzają taką wiedzę z całego zakresu KPP, no wiele procedur, które musieliśmy wykonywać podczas zadań, no to praktycznie całe spektrum tych założeń, które musimy umieć, no było już zawarte do tej pory.
2: Dzisiaj jest tych zadań 10, wczoraj też już się zaczęły. Czy były jakieś, które zaskoczyły?
3: No myślę, że pierwsze zadanie było takie mocne, bo to był wypadek masowy. Dużo się działo, dużo hałasu, duży natłok ludzi i działań. Też oczywiście presja czasu. Warunki też nie sprzyjające, było ciemno, już przynajmniej jak my podejmowaliśmy zadanie. Więc no mocno się zaczęło i wczoraj też również pozostałe zadania były bardzo ciekawe.
4: Ja myślę, że ostatnie było najciekawsze w naszym przypadku, gdzie w szkole doszło do ataku grupy kibicowskiej. Było kilka osób poszkodowanych, no i w trakcie udzielania pierwszej pomocy napastnicy weszli, iż udawali się w naszą stronę z maczetami. Tam naprawdę trzeba było się wykazać szybkim i sprawnym myśleniem.
5: Nazywam się Ligmanowski Mateusz, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu w województwie kujawsko-pomorskim. Reprezentuję Komendę Wojewódzką PSP Toruń i województwo kujawsko-pomorskie. Jeżeli chodzi o konkurencję, one są bardzo różne. W tym roku jest bardzo dużo urazów, ale myślę, że są one spowodowane tym, że za naszą granicą jest konflikt zbrojny. Z tego powodu scenki też są dopasowane do aktualnej sytuacji, z którą funkcjonariusze zespołów ratownictwa medycznego, jak i Państwowej Straży Pożarnej mogą na co dzień się spotkać w swojej pracy.
2: Czy jest coś w takim razie, co Was zaskoczyło?
5: Na chwilę obecną zaskoczyło nas najbardziej scenka w zakładzie karnym, ponieważ my jesteśmy akurat w takim rejonie Polski, gdzie dookoła się z tym nie spotykamy i była to dla nas zupełnie nowa rzecz. Działanie na pewno pod presją. Ratownicy medyczni spotykają się bardzo często z agresją, niestety funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej również coraz częściej, ale każda scenka praktycznie jest w takiej sytuacji, gdzie jest agresor bezpośrednio z narzędziem i on się kieruje w stosunku do nas, jest agresywny w stosunku do nas. No jest to tak niekomfortowe działanie, że łatwo popełnić błąd i się rozproszyć po prostu nie wykonać zadania na czas, a dwa, nie zadbać o własne bezpieczeństwo, co na pewno będzie błędem krytycznym.
6: Młodszy chorąży Sławomir Kulik, Wojskowa Straż Pożarna, 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie.
2: Panie Kosędzia, wiadomo, że rozlicza tych wszystkich ratowników z tego, jak robią te zadania. W jaki sposób pan to robi?
6: Jeżeli chodzi o, to jest punktacja do każdego zadania, sprawdzamy procedury, które są do danego założenia, do danego zdarzenia. Zespoły, które przyjeżdżają, wykonują pierwszą pomoc, kwalifikowaną pierwszą pomoc, zgodnie z procedurami, które obowiązują na na chwilę obecną i my patrzymy, czy to wykonują krok po kroku zgodnie z procedurą i jeżeli tak, za każdy dobrze wykonaną czynność dostają punkt. Jeżeli tego nie zrobią, nie dostają punktów, ewentualnie może być jakiś błąd krytyczny.
2: Co to znaczy błąd krytyczny w takim razie?
6: To znaczy, że to jest moment, w którym tak naprawdę możemy powiedzieć, że ten poszkodowany stracił szansę na przeżycie, na przejście do stanu zdrowia.
2: Wiadomo, że te błędy się popełnia, no bo to są tylko ludzie, ale to są też profesjonaliści. Dużo się tych błędów tutaj zdarza?
6: Na szczęście nie dużo. Wiadomo, to są mistrzostwa, to są zadania. Tutaj jest czas. Tutaj jest czas również jest w normalnych zdarzeniach. Natomiast tu każdy chce wypaść jak najlepiej. Każdy chce zdobyć jak największą ilość punktów. I czasami właśnie tutaj ta presja gdzieś gubi zespoły, które popełniają bardzo drobne błędy, bardzo niewielkie, ale się zdarzają.
0: A na miejscu był Olek Kamiński. 440 projektów walczy o głosy w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pomysły, które spodobają się nam najbardziej, możemy wybierać aż do 28 września. Aby głos był ważny, wystarczy wybrać jeden projekt ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, a nie po trzy, jak to było do tej pory. To nie jedyne zmiany w zasadach głosowania w tym roku.
7: Mateusz Puskonka, Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego. W piątek 11 września rozpoczynamy głosowanie o północy w tegorocznej 13. edycji budżetu obywatelskiego. Do wyboru naszych mieszkańców i mieszkanek pozostawiamy 440 projektów, w tym 73 projekty ogólnomiejskie i 367 projektów w charakterze dzielnicowym. Do rozdysponowania niebagatelna kwota 54 milionów. W związku z tym jest o co walczyć. Głosowanie tradycyjnie w formie elektronicznej, czyli budżet.kraków.pl, logowanie i oddawanie głosów za pomocą aplikacji przez komputer, tablet, telefon, to już według woli i uznania. I oczywiście głosowanie stacjonarne, które w tym roku w ponad 100 punktach instytucji publicznych i urzędach. I to pierwsza zmiana dotycząca tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie i punkty do głosowania są obsługiwane tylko i wyłącznie przez urzędników Urzędu Miasta Krakowa. I druga istotna zmiana w głosowaniu, bez względu na to, czy to będzie głosowanie elektroniczne, czy papierowe. Co do zasady, oczywiście w dalszym ciągu mamy możliwość wybrania 3 projektów ogólnomiejskich i 3 projektów dzielnicowych, ale i to, co warto podkreślić, głos będzie ważny nawet wtedy, kiedy ktoś skreśli minimum jeden projekt dzielnicowy i jeden projekt ogólnomiejski. Więc trochę większa elastyczność. Jeżeli ktoś będzie chciał oddać głos tylko na jeden projekt dzielnicowy i ogólnomiejski, taki głos też będzie ważny.
8: Czyli wystarczy ten wybór jednego projektu, a mówił Pan o tym, że jak zawsze czekają nas te projekty ogólnomiejskie, te dzielnicowe, czyli te niejako mniejsze, lokalne. Czego dotyczą w tym roku te projekty?
7: Mamy pewne tendencje, które obserwujemy co roku. Na pewno 3-4 ostatnie lata to zarówno na etapie składania projektów, jak i później wyboru projektów pierwszą, pałeczkę pierwszeństwa mają projekty, nazywamy je zielonymi, ale oczywiście one są bardzo zróżnicowane, bo dotyczą różnego typu działań od parków kieszonkowych, rewitalizacji przestrzeni zielonych, sytuowania nowych miejsc do spędzania czasu, więc to jest na pewno ta grupa, która jest bardzo popularna. Kolejne projekty to projekty też związane z infrastrukturą, taką bardzo szeroko pojętą, bo to jest i infrastruktura trochę drogowa, i infrastruktura trochę sportowa. Mówimy o boiskach, mówimy o siłowniach na wolnym powietrzu, mówimy wreszcie też o placach zabaw, jako tych funkcjach, które uzupełniają między innymi też przestrzenie zielone. No, dużo projektów miękkich w obszarze szeroko pojętej kultury, które polegają na organizacji różnego rodzaju wydarzeń, no, kina plenerowe, które bardzo są popularne od kilku już edycji w Krakowie, cieszą się w dalszym ciągu bardzo dużą popularnością. Różnego rodzaju warsztaty, czy też wydarzenia związane z na przykład świętami dzielnic, czyli takie, które mają kultywować tradycje i też spoglądać w kierunku naszego kulturalnego dziedzictwa w mieście. No, parę projektów dla młodzieży, też takich raczej sportowych, skateparków na przykład, czy tego typu infrastruktury. No i takie projekty, które w obszarze społecznym pojawiają się i są związane z jakimiś określonymi, czy to grupami wiekowymi, czy jakimś określonym tematem, na przykład związanym z, nie wiem, udzielaniem pierwszej pomocy chociażby. To też są projekty, które są powtarzane przez wiele lat, więc duży wybór, duże zróżnicowane, chociaż pewnie ta zieleń w dalszym ciągu gdzieś będzie na pierwszych miejscach.
8: No to teraz wybieramy, głosujemy, a co później, kiedy poznamy te zwycięskie projekty?
7: Tak, rozpoczynamy 11 września, jak już mówiłem, o północy. Po tym okresie zespół do spraw budżetu obywatelskiego będzie te głosy zliczał, sprawdzał ich poprawność i oczywiście mniej mniej więcej w połowie października poznamy już wyniki, które, co istotne, będą wskazywały nam projekty, które będą realizowane w kolejnych dwóch latach, bo wiadomo, że te projekty inwestycyjne mają troszeczkę dłuższy okres realizacji i no, też w październiku będą wpisane, i to ważne, do projektu budżetu miasta na rok kolejny, tak aby merytoryczne jednostki mogły od nowego roku przystąpić już do ich realizacji.
8: A ten maksymalny termin realizacji to dalej jest 2 lata?
7: Tak, oczywiście co do zasady staramy się, aby te projekty były realizowane w ciągu roku budżetowego, natomiast mam świadomość tego, że szczególnie te projekty o charakterze inwestycyjnym, które wymagają większego przygotowania, różnego rodzaju uzgodnień, pozwoleń, projektów, potrzebują na to więcej czasu, w związku z tym zgodnie z regulaminem maksymalnie w 2 lata taki projekt wybrany w głosowaniu powinien być zrealizowany.
0: A z Mateuszem Płoskonką rozmawiała Ula Bieniania-Syczyńska. Blisko 1600 osób w kryzysie bezdomności co roku otrzymuje tu pomoc. Chodzi o krakowskie dzieło pomocy świętego ojca Pio, a zaczęło się od postawienia 2 baraków przy klasztorze braci kapucynów. 23 września obchodzić będzie 22 urodziny. Z tej okazji odbędzie się koncert. Pracownicy chcą też podarować czekolady dla swoich podopiecznych i tym samym osłodzić im nieco życie.
9: Aleksandra Wendel-Buła, dzieło pomocy świętego ojca Pio. Historia piękna i myślę, że niewiarygodna, dlatego że dzieło rozpoczęło swoją działalność w 2 przyklasztornych drewnianych barakach. W jednym można było wziąć prysznic, w drugim zjeść. I tak naprawdę dzięki pomocy darczyńców dziś mamy 2 centra w centrum Krakowa, które kompleksowo pomagają osobom doświadczającym bezdomności. Nie tylko pomagają się umyć i zjeść, ale też świadczą taką pomoc zawodową, socjalną, prawną, psychologiczną, psychiatryczną, więc można powiedzieć, że taką obejmującą całe życie człowieka, bo już po tych 22 latach wiemy, że człowiek potrzebuje wsparcia naprawdę wielu osób, żeby właśnie z tej bezdomności wyjść. Myślę, że te 22 lata temu nikt nie przypuszczał, że to tak się rozwinie. Te urodziny są takim czasem takiej wielkiej wdzięczności za to, że po prostu udało się to zrobić i że możemy pomagać.
10: Co się wydarzyło przez te 22 lata?
9: W pewnym momencie działania dzieła, na samym początku, zorientowano się, że tak naprawdę ta wydawana codziennie kanapka bez innych działań pomocowych może utrwalać bezdomność. Może rodzić takie przekonanie, że codziennie będę miał co zjeść, będę miał się gdzie umyć, więc tak naprawdę nie muszę się starać. I w pewnym momencie pojawiła się taka myśl, żeby zrobić coś więcej. Że nawet jeśli ta osoba w pierwszej chwili przychodzi tylko dlatego, że jest głodna, albo tylko dlatego, że jest brudna, to żeby zaoferować jej coś więcej, zaoferować wejście do środka, do budynku, porozmawianie z pracownikiem socjalnym, z doradcą zawodowym i takie odzyskanie swojego życia w całości. I myślę, że to, co jest takie piękne właśnie w historii dzieła, to to, że za tą myślą poszło działanie.
10: 23 września, kolejna rocznica działalności dzieła. Jaki to czas dla Was?
11: Julia Brombarek, koordynator działu wolontariatu Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie. Ja myślę, że to jest czas takiego świętowania, refleksji, zamyślenia nad tym, co zrobiliśmy do tej pory, jak działamy, w czym jeszcze moglibyśmy być lepsi, żeby nasi podopieczni, osoby w kryzysie bezdomności jeszcze bardziej mogli z tej naszej pomocy, naszej obecności skorzystać. Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio już tak na stałe wpisało się w panoramę Krakowa i jakby tutaj na szlaku tych wszystkich podmiotów, które pomagają, jest bardzo rozpoznawalne i też nasi państwo podopieczni wiedzą o tym i myślę, że to też daje im takie poczucie, że nie są sami w tym swoim trudzie, w tym swoim kłopocie i że mają to wsparcie no, tutaj od nas, od pracowników, od braci kapucynów, że jest ktoś o nich myśli i który interesuje się ich jutrem.
10: Co będzie się działo?
9: Od godziny 9 będzie działał punkt wydawania żywności. W tym punkcie wydawania żywności państwo będą mogli otrzymać śniadanie, gorący napój. Natomiast o godzinie 15 będzie msza święta, na którą są zaproszeni zarówno pracownicy, wolontariusze, jak i właśnie podopieczni.
10: Będzie czekać na nich słodki upominek.
9: Będzie to czekolada. Potrzebujemy około 250 sztuk. Dzięki pomocy darczyńców około 200 sztuk udało się nam już zebrać. Także jeśli ktoś jeszcze ma ochotę, prosimy o przyniesienie takiej czekolady do budynku dzieła przy ulicy Smoleńsk 4. Można również wykonać przelew na nasz numer konta z takim dopiskiem czekolada. Mamy takie doświadczenie, że państwo podopieczni w dziele bardzo lubią słodkości, więc myślę, że tutaj każdy smak, każdy rodzaj czekolady jest dozwolony. Liczy się taki gest, pamięć po prostu o tych osobach.
10: Będzie też koncert.
11: Będzie koncert rodziny pospieszonej. Pospieszalskich. Będzie to Lidia i Marcin Pospieszalscy z synami i zagrają piosenki, utwory z projektu Lidia Pospieszalska i synowie, ale też stare przeboje Lidii oraz Marcina, no i też jakieś takie solowe utwory, które przygotowali synowie. Chcemy przyjąć naszych Państwa podopiecznych przy jakiejś kawie, herbacie, przy wspólnym stole, żeby usiąść, porozmawiać. To nie pierwszy raz, kiedy właśnie rodzina Pospieszalskich występuje w Ziele. Już jakiś czas temu wystąpili dla naszych wolontariuszy, a teraz zdecydowali się zaśpiewać i wystąpić dla najważniejszych ludzi tutaj w Ziele, naszych podopiecznych osób, które na co dzień nie mogą skorzystać z jakichś takich wyjść kulturalnych, którzy mogą też poczuć się w tym dniu szczególnym dla dzieła ważni.
0: Dzieło pomogło m.in. ponad 100 osobom, które znalazły własne cztery kąty po skorzystaniu z mieszkań wspieranych i chronionych, rozmawiała Karolina Suder. Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii, bezpłatne kontrole rowerowe to m.in. czeka na uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. Hasłem tegorocznej akcji jest mobilność dla każdego.
12: Następny przystanek Armii Krajowej.
13: Jakubek Klaudia, Wydział Środowiska, Klimatu i Powietrza, kierownik referatu edukacji ekologicznej i klimatycznej. Tegoroczne hasło Europejskiego Tygodnia Mobilności przede wszystkim kształtuje nam tutaj taką teorię, która tłumaczy, że ta obecna mobilność, którą jakby kształtujemy w miastach, musi zostać dopasowana dla każdego. Niezależnie od wieku, umiejętności fizycznych i dostępności, każdy mieszkaniec, każda osoba, która chciałaby skorzystać z tego transportu publicznego, transportu miejskiego, musi mieć do tego prawo i możliwość.
14: Jakie najważniejsze wydarzenia i atrakcje edukacyjne czekają na uczestników tego wydarzenia, tego tygodnia, mobilnego tygodnia.
13: Więc tak, zaczynamy 16 września, czyli w środę. To jest taki pierwszy dzień, kiedy faktycznie kampania startuje. 17 września rozpoczynamy ten tydzień mobilności wydarzeniem pod tytułem Wszystko o transporcie. Jest to piknik edukacyjno-informacyjny, realizowany właśnie we współpracy z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Jest to takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy. Oraz dla aktywnych tego wydarzenia będzie możliwość po prostu wygrania roślinki darmowej.
14: Powiedzmy o tym, że 22 września jest dzień bez samochodu. Co na ten dzień zaplanowano?
13: 22 września faktycznie jest to dzień bez samochodu. Tego dnia każdy, kto porusza się faktycznie samochodem, będzie mógł przesiąść się na darmową komunikację miejską w Krakowie. Kasowniki tego dnia będą zablokowane, także nikt z nas nie powinien zapomnieć o tym, że ta komunikacja tego dnia jest darmowa dla wszystkich.
14: Powiedzmy jeszcze, że dla najmłodszych też czeka symulator tramwaju.
13: Tak, symulator tramwaju będzie dostępny właśnie dzięki współpracy z Politechniką Krakowską. 17 września w godzinach 14-17 Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej udostępni nam mieszkańcom taki symulator i każdy będzie mógł poczuć się właśnie jak osoba, która faktycznie poprowadzi wielką maszynę i przekona się, czy to jest łatwe, czy trudne zadanie.
14: W jaki sposób miasto chce zachęcić mieszkańców do porzucenia tych prywatnych samochodów na rzecz miejskiej komunikacji? Jakie to są działania? Czy to tylko ten dzień darmowej komunikacji?
13: Tutaj głównie stawiamy na te działania edukacyjne, ponieważ cała ta kampania w okresie 16-22 września kryje za sobą wiele, wiele atrakcji, wiele inicjatyw, które miasto Kraków realizuje na rzecz tutaj mieszkańców i osób, które chcą dowiedzieć się więcej. Tak jak wspominałam, rozpoczynamy od pikniku edukacyjno-informacyjnego Wszystko o transporcie, kończymy to dniem bez samochodu, ale w międzyczasie dzieje się w Krakowie wiele, wiele innych inicjatyw, które podnoszą świadomość i jakby zaangażowanie mieszkańca w to działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i po prostu poprawy jakości naszego środowiska. Dodam, że 20 września w niedzielę odbywa się też 10. Wielka Lekcja Ekologii pod Tauron Areną. Będzie moc atrakcji, bardzo dużo stanowisk edukacyjnych, bo to będzie ponad 40 namiotów wystawienniczych. Ponadto atrakcje na scenie. Dodatkowo w tym roku zorganizowaliśmy jeszcze taki namiot ekspercki, gdzie faktycznie w tym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji, jak bezpiecznie kosić trawnik, co robić z deszczówką. Także jest bardzo bogaty wachlarz edukacyjno-poradniczy dla mieszkańców. Zachęcam, ponieważ z roku na rok ta oferta jest coraz bardziej bogata.
14: Są to wydarzenia skierowane do wszystkich mieszkańców.
13: Tak, niezależnie od wieku, od małych do dorosłych, aż po seniorów, ze względu na to, że ta oferta jest dopasowana właśnie pod każdą tę grupę docelową.
0: Z Klaudią Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza Urzędu Miasta rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz, a szczegółowe informacje na temat harmonogramu akcji można znaleźć na stronie krakow.pl. Blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu. To po to, by promować bezpieczeństwo najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu. Podczas przemarszu policjanci przypominali o zasadach dotyczących poruszania się po mieście. Z uczniami krakowskich szkół rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
14: będziecie zwracać uwagę na przepisy ruchu drogowego.
15: Tak.
14: Co jest ważne? Na co uważać na ulicach Krakowa?
15: Trzeba uważać na drogi, zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
14: A fajnie tutaj jest?
15: Tak, bardzo fajnie, ekstra. No i fajnie, że są kolegi i koleżanki.
16: Jestem tutaj, ponieważ chciałem tutaj przyjść, z kolegami też. Chciałbym zobaczyć, co tutaj się dzieje. Chciałbym się zapoznać wszystkimi tymi większymi prawami na drodze i tak dalej.
14: Bezpiecznie jest na drodze, kiedy podróżujesz pieszo?
16: To zależy też, jacy są kierowcy, jak przestrzegasz swoje bezpieczeństwo też główne.
14: Na co trzeba uważać, twoim zdaniem?
16: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogółem to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
14: A kiedy należy odblaski nosić?
16: Wszędzie, idziesz ciemno, też lepiej, żebyś miał odblaski i tak dalej.
14: Dlaczego tutaj jesteś na tym marszu, dzisiaj się pojawiłeś?
17: Reprezentować bezpieczeństwo, żeby było bezpiecznie na drodze, żeby tych mniej wypadków z pieszymi oczywiście było.
14: A czujesz się bezpiecznie na ulicach Krakowa, kiedy podróżujesz pieszo?
17: Raczej tak. Ja zwykle jeżdżę na hulajnodze albo rowerze, no i całkiem bezpiecznie jest.
14: A nosisz odblaski na co dzień?
17: Tak. Przy plecaku noszę dużo ryloczków i tak dalej.
14: A co jest ważne oprócz odblasków?
17: Kask na rowerze to na pewno, na hulajnogach oczywiście. Ochraniacze czasami.
14: A fajnie tutaj jest?
17: Bardzo fajna atmosfera, dużo fajnych osób, policja fajnie pomaga tutaj nam.
18: Podkomisarz Paulina Dzikowska, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Krakowie. Z ogromną radością spotkaliśmy się tutaj, jeżeli chodzi o tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieciaki nawoływały hasła związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, mówiły, jak to należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę, że należy przechodzić na zielone świetle, że należy nosić odblaski. Same promowały to bezpieczeństwo, mając na sobie element odblaskowy, bo to jest przemarsz odblaskowy. Dlatego takie hasło, dlatego tak jesteśmy ubrani i właśnie dlatego też te hasła z ust dzieciaków wybrzmiewały. Z wielką radością przeszliśmy ulicami Krakowa i cieszyliśmy się, mówiąc o bezpieczeństwie, które jest bardzo ważne. Trasa została wybrana z uwagi na to, że mogą zobaczyć nas nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale także turyści, żeby też mieli świadomość tego, jak należy się u nas w kraju zachowywać. Nie będziemy tylko przypominać naszym obywatelom, jak ważne są zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale również turystom musimy dać informację o tym, że należy pamiętać o tym bezpieczeństwie na drodze, ponieważ jest ich w Krakowie bardzo dużo.
14: Chodzi o to, żeby dzieci same też chodziły pieszo, czy krakowskie ulice są bezpieczne, żeby te dzieciaki samemu wypuścić?
18: Oczywiście, że tak. Kraków jest miastem bezpiecznym, ale żeby móc mówić o bezpiecznym mieście, musimy mieć świadomość tego i musimy wiedzieć, że nasze dziecko jest gotowe na tą samodzielną drogę do szkoły, do sklepu, do znajomych. Także nie każde dziecko, niezależnie od wieku, jest gotowe na samodzielną drogę. To wy, rodzice, tak naprawdę odpowiadacie za moment, kiedy to dziecko może samodzielnie pójść i korzystać właśnie z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, korzystać z drogi. Na pewno nie każde dziecko już od 7 lat powinno samodzielnie po tych drogach się poruszać.
0: Organizatorzy zachęcali również do tego, by pokonując niewielkie odległości częściej wybierać spacer zamiast korzystać z samochodu. Ponad 200 zajęć edukacyjnych, nowe wystawy i kolejne edycje flagowych wydarzeń. Muzeum Krakowa zaprasza jesienią do swoich oddziałów. Za nami otwarcie wystawy plenerowej w Alei Róż, a od 18 września zajrzyj do Huty.
19: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa. Już po raz 18 w bardzo różne miejsca zaglądać będzie można. W bardzo różnej formie to się też będzie odbywać. 18, 19, 20 września będzie można skorzystać łącznie z ponad 130 wydarzeń, które zostały przygotowane przez prawie 50 instytucji. Tradycyjnie już od paru lat zwiedzamy także fragment ArcelorMittal, czyli dawnej terenu, gdzie dawniej znajdowała się huta imienia Lenina. No a w tym roku pojawią się także miejsca nowe, których do tej pory w ramach zajrzyj do huty nie było. No już niekoniecznie w centrum nowej huty, bo na przykład Stowarzyszenie Aktywne Wróżenice w tym roku po raz pierwszy pojawi się w naszym wydarzeniu, a zwiedzać będzie można i na piechotę tradycyjne wycieczki z przewodnikami, będzie można zwiedzać nową hutę na rowerze, pojawi się możliwość zwiedzania z perspektywy autokaru, tak? To znaczy będziemy jeździć na przykład po dawnych wsiach, na terenie których nowa huta została zbudowana. Dwie takie wycieczki w niedzielę 20 września się odbędą. Będą kajaki udostępnione dla Państwa w piątek, możliwość pływania kajakami. Będzie też możliwość na przykład zwiedzania szkół nowokuckich. No i nowością będzie także możliwość odwiedzenia wystawy również w ramach spaceru skronowego. albo na przykład gry terenowej, którą także dla Państwa przygotowaliśmy, nowej wystawy w ramach podziemnej Nowej Huty, która znajduje się tam w osiedlu szkolnym 22.
9: Pierwszy dzwonek już za nami i razem z nim muzeum bardzo serdecznie zaprasza wszystkich uczniów, ale również przedszkolaków do naszych siedzib, do naszych oddziałów, gdzie w tym roku od września przygotowaliśmy odświeżoną, nową ofertę edukacyjną skierowaną do tych młodszych, do tych średnich i do tych starszych. Ania Surma, Dział Edukacji Muzeum Krakowa. Od razu muszę zapewnić, że nie będę o nich wszystkich opowiadać, o tych ponad 200 zajęciach, bo tyle ich dosłownie jest, realizowanych w 14 naszych oddziałach. Ja po prostu chcę serdecznie zachęcić rodziców i nauczycieli do tego, aby zerknąć na naszą stronę, zerknąć do naszego nowego, świeżo wydanego, pachnącego jeszcze farbą drukarską informatora. Dla tych, którzy może mają trochę zbyt daleko, może nie są bardzo skomunikowani i trudno im dojechać, bo po prostu mają daleko. Dla tych mamy również przygotowaną od tego roku zupełnie nową ofertę zajęć online.
8: Jakie tematy będziemy poruszać na takich zajęciach?
9: Główna siedziba to jest Pałac Krzysztofory i on jest świetnie znany wielu rodzicom i wielu nauczycielom. Pałac ma przebogatą ofertę realizowaną przez cały rok w okresie również świątecznym, w okresie świąt niepodległościowych. Rynek podziemny razem z filiami wieżą ratuszową, murami obronnymi i barbakanem. Tam wszystko to, co dotyczy średniowiecznego Krakowa. Kamienica Hipolitów, oddział, który mówi o obyczajowości, o życiu codziennym w XVIII-XIX wieku. Trasa Pamięci, czyli fabryka Emalia Oskara Schindlera. Apteka pod Orłem i ulica Pomorska to trzy miejsca na mapie Krakowa, do których szczególnie zapraszamy młodzież. W aptece pod Orłem takie spotkanie, warsztaty antydyskryminacyjne. Bardzo gorąco Państwa zachęcam również wychowawców, aby na takie warsztaty uczniów przyprowadzać.
20: Bartosz Heksel, pracuję w Muzeum Krakowa, jestem kierownikiem oddziału fabryka Emalia Oskara Schindlera i kuratorem wystawy Fabryka Schindlera Historie Miejsca.
8: To najnowsza wystawa, która otworzy się 16 października właśnie w Fabryce Schindlera. Jakie tematy na tej wystawie poruszamy? Co my tam zobaczymy?
20: Przede wszystkim chcemy pokazać naszym widzom, że ta historia wojenna, która oczywiście dominuje w przekazie, w myśleniu o tym miejscu, nie jest jedyna, bo miejsce miało swoją historię przedwojenną, związaną z początkami przemysłu na Zabłociu, z rozwojem kolei, historię powojenną zakładów Telpot, które stały się jednym z takich największych w Krakowie zakładów przemysłowych, zatrudniały blisko 5000 osób. To jest też historia stanu wojennego, Solidarności, strajku w Telpodzie, później po 89 roku takiego stopniowego upadku przemysłu i zmian, które na Zabłociu można zauważyć, doświadczyć w przeciągu ostatnich kilkunastu lat. To jest to jeden z tych fragmentów miasta, który no dosyć taki dynamiczny sposób się przeobraził w ciągu ostatnich 20 lat. I stąd też tytuł może nieco taki zaskakujący, przewrotny. Nie jest to jedna historia, ale są to różne historie, które tak naprawdę splatają się na ulicy Lipowej.
0: A o tegorocznej ofercie z pracownikami Muzeum Krakowa rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. 6 półmisków autorstwa Pabla Picassa zobaczycie w kamienicy Szołajskich w Krakowie. Artysta znany głównie z obrazów i twórca kubizmu ceramiką zainteresował się w ostatnich latach twórczości. Na wystawie Picasso i Picasiaki zobaczycie także ceramikę polskich artystów z XX wieku.
21: Tomasz Ostrowski, zastępca dyrektora Muzeum Narodowe w Krakowie. To jest okazja do zobaczenia jednego z najbardziej znanych artystów w historii w trochę innej odsłonie. Picasso to artysta bardzo wszechstronny, a my pokazujemy jego oryginalną ceramikę, którą zajął się stosunkowo późno. Wystawa zderza jego oryginalne dzieła z dziełami, na które niewątpliwie odcisnęły duży wpływ. Niewielka, ale bardzo wysmakowana. Należy to zobaczyć. Na pewno wyjątkowe jest 6 talerzy i półmisków, które wyszły spod ręki Picassa. Należy to zobaczyć, ale też są one otoczone naprawdę klasykami polskiego wzornictwa z późnych lat 40. i 50. Ceramiki Picassa pozyskaliśmy głównie z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Zawsze dziękujemy przyjaciołom z Warszawy, z Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz od prywatnych kolekcjonerów.
1: Pabla Picassa kojarzymy raczej z obrazów, a ceramika to jest taka chyba jego jedna z ostatnich działalności. Powiedzmy sobie, co możemy zobaczyć w ogóle na tych półmiskach, na tych talerzach, na tej ceramice? Czy ona jest też taka abstrakcyjna, tak jak wiemy, że były obrazy Pabla Picassa?
3: Tak, rzeczywiście Picassa kojarzymy z malarstwem, ale on był bardzo wszechstronnym twórcą. Doktor Bożena Kostuch, kustoszka dyplomowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, kuratorka wystawy Picasso i Picasiaki, nowoczesna ceramika. Tworzył tkaniny, tworzył scenografię, pisał poezję, a w dojrzałym wieku, w wieku 65 lat, zainteresował się ceramiką i ona towarzyszyła mu przez następne lata. Współpracował z Atelier Madura na południu Francji. Tworzył, projektował takie niezwykłe naczynia rzeźbiarskie, antropomorficzne, zoomorficzne, a także wykorzystywał ceramikę jako, można powiedzieć, podkład pod obrazie dla swoich malatur. Możemy na niektórych jego pracach zobaczyć motywy abstrakcyjne, ale przede wszystkim to jest bardzo taka daleko posunięta, stylizowana figuracja. Tutaj mamy motyw koridy, kojarzący się, prawda, jednoznacznie i z Picassem, i z Hiszpanią. Pokazujemy ptaszka, można powiedzieć, że to jest pierwowzór czy prekursor gołąbka pokoju. To jeszcze nie jest ten picassowski gołąbek. Pokazujemy pojedynek centaurów, bardzo niezwykłą, dynamiczną kompozycję. One wszystkie mają bardzo piękne, intensywne kolory, także myślę, że spodobają się Państwu.
1: I to wszystko zestawione też z polskimi twórcami ceramiki. Jakie zbiory, czy talerze, czy wazony, co to takiego?
3: Staraliśmy się zestawić twórczość Pabla Picassa właśnie z polskimi artystkami, artystami. I ta pierwsza sala jest właśnie poświęcona zderzeniu, konfrontacji czy uzupełnianiu się tych wszystkich twórców. Pokazujemy w niej pracę w jakiś sposób nawiązujące do Picassa, czy mające podobną tematykę, czy podobną kolorystykę. No, będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak ma się twórczość Picassa właśnie do twórczości polskich artystek i artystów. Te obiekty są przede wszystkim dekoracyjne, to są dzieła sztuki, to są unikaty. Oczywiście pokazujemy, jak wspomniałam, ceramikę fabryczną, więc mamy wazony, czy mamy popielniczki, czy mamy komplet telewizyjny, czyli filiżankę z takim specjalnie rozwiązanym spodkiem, ale mamy także patery dekoracyjne, a więc przeznaczone do zawieszenia na ścianie.
1: W wystawie Picasso i Picasiaki towarzyszy też taki cały blok edukacyjny. No to co można robić? Bo nie tylko można oglądać tę wystawę, ale można tworzyć jakieś małe dzieła sztuki.
22: Po pierwsze zapraszam do samej kamienicy, ponieważ po przejściu wystawy można, co jest wyjątkowe dosyć, można usiąść przy wspólnym stole, porozmawiać, posiedzieć, pozastanawiać się oraz coś zrobić. Anna Berkowicz, dział edukacji MNK. Dysponujemy tutaj pisakami, kredkami i obrusem. Rozmawiamy o ceramice, ceramice użytkowej. Pokazujemy talerze Picassa, czyli obiekty, które służyły nam przy wspólnym spędzaniu czasu przy stole, przy jedzeniu, przy posiłkach. I chcieliśmy przywołać tę ideę przy tej wystawie. Czyli oglądamy, ale też możemy usiąść i porozmawiać i poczuć się tak, jak gdybyśmy siedzieli razem przy wspólnym stole, przy posiłku, przywołać takie wspomnienia i pomyśleć, zastanowić się, jak to doświadczenie tutaj w muzeum pomaga nam zastanowić się nad naszym życiem, naszymi relacjami z ludźmi i możemy to zrobić właśnie przy stole, używając kredek, pisaków, malować po wspólnym obrusie i chcemy, aby po tej wystawie powstał może jeden, może dwa, może trzy, zobaczymy ile, jakie będzie zainteresowanie, zachęcamy, by powstały obrusy.
0: Wystawę Picasso i Picasiaki Nowoczesna Ceramika możecie zwiedzić do 7 lutego przyszłego roku. Była już na niej nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. I jeszcze szybki wypad na Podhale, bo w weekend Nowy Targ stał się polską stolicą kolarstwa. To oczywiście za sprawą kolejnej edycji Małopolska Tour. Rowerzyści zmierzyli się w rajdach MTB i w wyścigu rodzinnym. Przez dwa dni można było odwiedzać miasteczko rowerowe i brać udział w różnych atrakcjach.
23: Pan jedzie dzisiaj.
24: Jadę rajd, tak.
23: Ile?
24: 25 kilometrów, ten mini dystans.
23: Skąd pan przyjechał?
24: Z Nowego Targu jestem.
23: A, czyli miejscowe.
24: Miejscu, tak, jak są takie imprezy na miejscu, to trzeba korzystać, bo zawsze można się zmierzyć z innymi rywalami.
23: Oczywiście, że tak. A Małopolska Tour pierwszy raz?
24: pierwszy raz.
23: No i jak się podoba, już nie patrząc na pogodę?
24: Super. Powiem tak, że pogoda nie ma znaczenia, ważne, żeby była dobra zabawa i też nie liczy się czas, w jakim się przejedzie, tylko żeby spróbować swoich sił. Tutaj Gorce mamy blisko, także trasa sprawdzona na miejscu, także spoko.
23: A czyli się pan nie obawia trasy?
24: Nie obawiam się trasy, bo wiem, co przede mną. Najbardziej będzie błoto dawało w kość, no i wiadomo, no śliskość z góry. Pod górę na luzie, a z góry trzeba zachować ostrożność.
23: Dlaczego warto wsiąść na rower dla tych nieprzekonanych?
24: Głowa odpoczywa, jedzie się. Niektórzy jeżdżą ze słuchawkami, ja nie preferuję tego, bo jadę po to, żeby odpocząć, tak, żeby głowa odpoczęła i tak, cisza przede wszystkim.
23: Okej, okay. Później zapraszam oczywiście do strefy eskowej, coś można fajnego wygrać, więc jak najbardziej.
24: Skorzystam jak najbardziej.
2: 3, 2, 1, start! Dobre zabawy!
4: Ja w sumie zaczęłam właśnie ściganie od takiego typu maratonów. Później troszkę przerzuciłam się na krótsze, czyli bardziej cross country. Później miałam taką dłuższą przerwę dwuletnią spowodowaną kontuzją, a później na studiach znowu wróciłam do ścigania.
23: No i teraz na jakim jesteś etapie? Przejechałaś dzisiaj jaki dystans i jak w ogóle się czujesz?
4: Dzisiaj przejechałam dystans mega. Uważam, bardzo ciekawa trasa.
23: Mówisz, że miałaś długą przerwę od jeżdżenia, taką wypadkową. Ciężko się było pozbierać i wrócić?
4: Myślę, że dla każdego sportowca kontuzje to ciężki etap. No ale właśnie nieraz się mówi, że się wraca silniejszym i głowa jest mocniejsza. Także myślę, że coś w tym jest.
23: Chłopak tutaj jest, tak? Super, tak. Który dzisiaj wygrał?
5: Tak, tak.
23: Jak można imię?
5: Benedykt Długosz.
23: Czyli wygrałeś dzisiaj ten dystans mega.
5: Tak.
23: No i jak się jechało i jak w ogóle trasa okiem eksperta?
5: Trasa ciężka na pewno fizycznie. Domyślam się, że była tak ułożona, żeby zjazdy były na tyle bezpieczne, że każdy jest w stanie z nich zjechać. Natomiast podjazdy w niektórych fragmentach miały naprawdę dużą ilość kamieni, takich śliskich, co w połączeniu z błotem i z deszczem powodowało to, że naprawdę trzeba było w ogóle wyjechać. To w niektórych miejscach to był sukces, żeby w ogóle przejechać nie zejść.
23: Po prostu poślizg, tak? Był.
5: No tak, tak, tak. Więc na pewno fizycznie było ciężko. No ja się cieszę, bo zrobiłem na pewno bardzo porządną jazdę i trening przed Mistrzostwami Polski w maratonie, które za 2 tygodnie.
23: Państwo tutaj dzisiaj startują w rajdzie rodzinnym, tak?
6: Tak jest, zgadza się.
23: I jaki dystans?
6: Chyba ten średni.
23: I w jakim zespole? Bo w radiu nie widać, to musi nam pani powiedzieć.
6: Mój mąż Tadeusz, córka Aleksandra, córka Emilia i ja.
23: Okej, okay. Jeździcie wspólnie na rowerach,
6: jeździmy
23: tak na co dzień?
6: Wspólnie, tak, jeździmy.
23: Okej, okay. Jak tutaj na Małopolska Tour się podoba? Czy już byliście na jakiejś edycji? Czy to jest wasza pierwsza? Skąd przyjechaliście?
6: Nasza pierwsza edycja, przykalaliśmy z okolic Myślenic.
23: I jak na razie wrażenia?
6: Całkiem pozytywne. Pogoda widzę, że się nam klaruje, więc liczymy na świetną zabawę.
23: Dziewczyny, przygotowane do rajdu?
7: Tak.
23: Co tutaj w tych pakietach startowych macie? Bo widzę, że fajne rzeczy. Co masz?
7: Ja mam koszulkę, jakąś wodę i batona.
23: Okej, okay, czyli taki dobry zestaw dla rowerzysty.
7: Tak.
23: Skąd to tutaj do nas państwo dzisiaj przyjechali?
25: Dzień dobry, my jesteśmy tutaj mieszkańcami Nowego Targu, także mieliśmy bardzo bliziutko. Cieszymy się z pięknej pogody, że troszkę cieplej się zrobiło i mamy nadzieję na super przygodę.
23: Pierwszy raz Małopolska Tour razem z nami?
25: Tak, jest to nasz pierwszy raz i myślę, że nie ostatni. Lubimy jeździć na rowerach, więc taka aktywna niedziela to jak najbardziej coś dla nas.
23: Co dzisiaj jedziecie? Jaki dystans?
25: No z racji tego, że jest to nasz pierwszy raz, to zaczynamy od tego dystansu najkrótszego, żeby się też nie zniechęcić w razie jakichś tam gorszych momentów.
23: Fajnie. Lubisz z mamą jeździć na rowerze?
7: Tak.
23: Chciałam zapytać, czy pani stąd, czy przyjezdna?
7: Stąd.
23: Okej. Okay. Pierwszy raz na Małopolska Tour z nami?
7: Nie, w tamtym roku.
23: No. Jak się w ogóle podoba ta impreza?
7: Super. Pięknie, z całą rodzinką jesteśmy, więc...
23: Dlaczego?
7: Bo lubią jeździć na rowerze, biorą różne zawody, udział w zawodach rowerowych, więc musimy tu też korzystać.
23: Okej. Dzisiaj jaki dystans?
7: 22.
23: Widzę rower, widzę pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
7: Najważniejsze kask i samopoczucie dobre.
10: Jarek Trański, ekspert Velo Małopolska. Święto rowerzystów Małopolska Tour, czyli taka naprawdę rajd rodzinny po tych najprostszych trasach, które mamy w Małopolsce, czyli Velo Dunajec i też fragmenty Szlak wokół Tatr. To są trasy, które specjalnie w Małopolsce się buduje po to, żeby każdy z nich mógł skorzystać, każdy niezależnie od wieku i umiejętności.
23: Co to są za trasy? Jakbyśmy tak mieli powiedzieć mniej więcej, które one prowadzą, jak to wygląda tutaj na Podhalu, gdzie można sobie dalej pojechać?
10: Ogólnie to jest taka sieć tras długodystansowych, która oplata całą Małopolskę. Taki jest plan, żeby wykorzystać wszystkie doliny rzeczne i takie najbardziej płaskie przebiegi, jakie mamy w naszym górzystym regionie i zrobić tam trasy właśnie takie długodystansowe, płaskie. Natomiast można je śmiało właśnie łączyć w krótsze pętle, krótsze wycieczki, miksować ze sobą. Tu właśnie w Nowym Targu najlepszym pomysłem jest zrobienie sobie takiej pętli w stronę Jeziora Czesztyńskiego i po Velo Dunajec z jedną stroną, powrót szlakiem wokół Tatr i mamy takie piękne 40 km. Albo można też jeszcze nad Jeziorem Czoczycim kolejne 40-30 km wokół Jeziora Czesztyńskiego, też pozostały trasy w ramach właśnie Velo Dunajec oraz takich dodatkowych inwestycji gmin.
23: Jak jest z trudnością tych tras? Tutaj dzisiaj jesteśmy na Małopolska Tour, przedział wiekowy jest bardzo duży i też umiejętności są różne, nie? Gdzie tak naprawdę możemy ruszyć, gdy jesteśmy początkujący? Czy jest się czego obawiać na tych trasach?
10: Staramy się właśnie, żeby te trasy były jak najbardziej płaskie, żeby były asfaltowe, bo jakość wykonania, żeby była jak najlepsza, po to właśnie, żeby na każdym typie roweru i każdy, niezależnie od umiejętności, mógł tą trasę pokonać bez przeszkód.
11: Marek Kosicki, ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. Ja tych Małopolska Tour zrobiłem 20, a wcześniej jeszcze pewnie ze 100 innych tych Małopolska, bo zaczęło się to chyba, nie wiem, z 15-17 lat temu, od rodzinnych rajdów rowerowych. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby ruszyć na rowerach Małopolan. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie przez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia, bo rzeczywiście no, nie ma niczego tak dobrego dla zdrowia.
0: Oczywiście odbył się też rajd dla dzieci SK Kids Race. Całej imprezie patronowało Radio SK, a na miejscu była nasza reporterka Dominika Baraniec. I to był już ostatni temat w tym programie.
12: SK2. Magazyn lokalny.
0: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Odbitki, negatywy, klisze oraz sprzęt fotograficzny. Ponad 1000 eksponatów możecie podziwiać w Muzeum Fotografii w Krakowie. Główna stała wystawa pod hasłem Co robi zdjęcie znajduje się w oddziale przy ulicy Rakowickiej. Poznacie na niej historię fotografii i tworzących ją artystów od XIX wieku do współczesności.
13: Dominik Kuryłek, główny kurator Muzeum Fotografii w Krakowie. Nasza instytucja wydaje się instytucją młodą, bo mamy nowy budynek już od kilku lat przy ulicy Rakowickiej, ale samo Muzeum Fotografii powstało formalnie jako instytucja w 1987 roku w Sylwestra. Zostało właśnie jako instytucja miejska powołane, ale historia muzeum jest związana z działalnością Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które właściwie działa od dwudziestolecia międzywojennego i w latach 70. już powstała idea muzeum, jeszcze taka nieformalna, więc no, nasze muzeum, można powiedzieć, jest jednak już dosyć wiekowe i mamy bardzo ciekawą i rozbudowaną kolekcję, jedną z ciekawszych kolekcji fotografii w Polsce, jak nie w całej Europie.
1: Sam temat fotografii jest dość oryginalny, bo w tych różnych instytucjach kulturalnych, jakie mamy w mieście, no to jednak wyróżniacie się tym, że stricte fotografią się zajmujecie i to nie tylko w tych przestrzeniach ekspozycyjnych, nie tylko pokazujecie fotografię, ale też zajmujecie się digitalizowaniem, badaniem fotografii.
13: Tak, w Krakowie jest sporo instytucji, które zajmują się fotografią, ale są to instytucje, dla których fotografia jest jedną z dziedzin w kolekcji. No, dla nas jest to medium kluczowe i rzeczywiście prowadzimy badania nad fotografią historyczną, nad fotografią amatorską, nad fotografią artystyczną. Interesuje nas to medium jako taki, powiedzmy, kluczowy element współczesnej kultury wizualnej i w ten sposób na to patrzymy, w odróżnieniu od innych instytucji, które patrzą tylko i wyłącznie historycznie albo estetycznie. Dla nas właśnie to szerokie spektrum spojrzenie na fotografię jest bardzo ważne i te historyczne aspekty są istotne, ale właśnie to spojrzenie na fotografię jako na to bardzo ważne medium współcześnie, które zmienia wszystko, jak mówimy często w naszej instytucji, całą naszą rzeczywistość, to jest dla nas bardzo ważne.
1: I macie kilka oddziałów w Krakowie, my dziś jesteśmy w siedzibie głównej. Czym się charakteryzują te wasze oddziały? Bo rozumiem, że tutaj na Rakowickiej to ta główna wystawa, ta przestrzeń wystawiennicza jest dość spora. W innych waszych oddziałach już troszeczkę mniejsza, ale jednak jest. Macie jakąś charakterystykę tych waszych oddziałów?
13: Tak, oczywiście. Jeśli mówimy o Rakowickiej, to jest oczywiście prezentacja czy wystawa główna. Tutaj organizujemy również wystawy czasowe. Dzieje się bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, również we współpracy organizowanych z innymi instytucjami. Tutaj na wystawie głównej prezentujemy naszą kolekcję, ale sama kolekcja czy zbiory muzealne znajdują się w budynku przy ulicy Józefitów 16 i to jest, można powiedzieć, takie serce muzeum, gdzie, tak jak powiedziałem, są zbiory, czyli kilkaset tysięcy obiektów zamkniętych w magazynach dedykowanych fotografii. I to centrum czy serce muzeum zawiera w sobie również pracownie konserwatorskie, pracownie inwentaryzatorskie, dział fotografii i pracownię fotograficzną, gdzie obiekty są digitalizowane. W budynku przy ulicy Józefitów koncentrujemy właśnie się na badaniu fotografii, na dzieleniu się tym, co uda nam się odkryć w tej fotografii. To zresztą można też zobaczyć w naszym katalogu online, gdzie mamy zdigitalizowaną prawie całą naszą kolekcję, więc zachęcam do zobaczenia. A jeśli chodzi o digitalizację fotografii, to nasza pracownia fotograficzna jest ekspertem w tej dziedzinie, w dziedzinie digitalizacji muzealnej, więc też zapraszamy wszystkie inne instytucje do współpracy.
1: Dziś mówimy o waszej głównej wystawie. Jest to wystawa stała u was w muzeum. Wystawa o tytule Co robi zdjęcie? Co to jest za ekspozycja?
13: Przede wszystkim jest to ekspozycja naszej kolekcji, tak jak już wspomniałem wcześniej. Przygotowując tę wystawę, musieliśmy się zdecydować, na jakim materiale będziemy pracować i stwierdziliśmy, że ta nasza kolekcja jest na tyle bogata, na tyle interesująca, że warto się nią chwalić, biorąc pod uwagę fakt, że też znajduje się w niej dużo skarbów fotograficznych w skali krajowej i międzynarodowej. Zdecydowaliśmy, że nasza wystawa nie będzie wystawą historyczną. Główną narracją na wystawie nie jest opowiedzenie o historii fotografii w Polsce, ale jeżeli ktoś chce przyjść i poznać historię fotografii w Polsce, to wybór obiektów jest bardzo precyzyjny i można znaleźć najważniejsze nazwiska na tej wystawie. Aczkolwiek my zdecydowaliśmy się spojrzeć na fotografię jako bardzo ważne zjawisko w kulturze wizualnej. Stwierdziliśmy, że zależy nam na tym, żeby nasza publiczność po wyjściu z wystawy świadomie przyglądała się fotografii, na przykład w centrach handlowych, kiedy fotografia reklamuje różne produkty, żeby świadomie na to spojrzeć. A żeby to zrobić, wystarczy zadać sobie kilka pytań, spoglądając na fotografię. To są proste pytania. Co zostało sfotografowane? Kto to zrobił? Jak to zrobił? Dlaczego coś sfotografował? I jakie możliwości ma fotografia? I właściwie te pytania, które sobie postawiliśmy jako zespół kuratorski i stwierdziliśmy, że one są bardzo ważne w kontekście medium fotograficznego, świadomego jego odbioru, te pytania ustrukturyzowały naszą wystawę i stąd też pojawił się ten główny tytuł Co robi zdjęcie? Czyli pytanie zachęcające widzów do wspólnej podróży, wspólnego zadawania sobie pytań w obliczu fotografii.
1: Przecież w dzisiejszym świecie ta fotografia nam towarzyszy w zasadzie każdego dnia. Każdy z nas może wziąć do ręki smartfon, no i tą przysłowiową fotkę cyknąć.
13: Tak, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy, dlaczego fotografujemy, co fotografujemy, w jaki sposób, a przede wszystkim taka drobna rzecz, na pewno nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, w jaki sposób technologicznie w tym małym telefonie aparat działa. Co my tak naprawdę robimy, co my tak naprawdę produkujemy, no a później jeszcze dochodzi rozpowszechnianie fotografii, świadomość tego, jak nasza fotografia później działa. Warto jednak pamiętać, co się robi, zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo poważna sprawa.
1: Przejdźmy sobie może troszkę przez tą wystawę, bo tutaj mamy kilka takich działów tematycznych, które pokazujecie na tej fotografii.
13: Tak, jesteśmy obecnie w dziale, który zatytułowaliśmy Technologia, który właśnie zachęca do zadawania sobie pytań o tym, jak się fotografuje, czyli w jaki sposób wykonuje się fotografię i stoimy na przykład teraz przed pierwszym obiektem na wystawie, najstarszą fotografią w naszej kolekcji, można powiedzieć, jest to daguerreotyp Karola Beyera, jednego z pionierów fotografii w Polsce. Jest to bardzo ciekawe zdjęcie, które powstało około 1860 roku. Jest to fotografia, tak jak powiedziałem, najstarsza i ona prezentuje technologię tą pierwszą publiczną, masową fotografię, która powstawała tylko w jednym egzemplarzu na srebrnej płytce. I była to bardzo pracochłonna technologia, bardzo niebezpieczna, bo między innymi wywoływanie fotografii następowało przy wykorzystaniu rtęci jej oparów, więc fotografowie wówczas się truli po prostu. I to zdjęcie jest niesamowite, bo ono też nawiązuje do współczesnego malarstwa, do miniatur, które sobie między innymi panie zamykały w medalionach i zawieszały na szyi. I ta fotografia właśnie nawiązując do malarstwa odtwarza tą estetykę, ale jednocześnie wprowadza coś zupełnie nowego, w czym no dzisiaj uczestniczymy. I na naszej wystawie przechodzimy powiedzmy przez ten dagerotyp, ale przechodzimy do kolejnych technologii i one są bardzo, że tak powiem, skomplikowane, jeśli chodzi o nazwy, ja kilka przytoczę. Fotografia kolodionowa, ambrotypia, ferotypia, izohelia, pseudosolaryzacja. My oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko jest bardzo skomplikowane i już tak na początku się usztywniamy, ale właśnie nasza wystawa jest po to, żeby zachęcić nas do poznawania tej fotografii. Naprawdę w prosty sposób wyjaśniamy, jak fotografowano od początku, tylko czyli od 1839 roku do czasów współczesnych i mamy naprawdę różne formy opowieści o tych technologiach, które myślę po wyjściu z naszej wystawy nie są już takie usztywniające.
1: Technologie to jedno, ale też możemy zobaczyć sprzęty, którymi kiedyś fotografowano.
13: Tak, między innymi na naszej wystawie oczywiście prezentowane są te aparaty wykorzystywane w XIX wieku, między innymi przez naszego patrona Walerego Żywuskiego, pioniera fotografii kolodionowej, ale na naszej wystawie prezentujemy nie tylko ten jeden aparat, ale 300 aparatów, wyobraźcie sobie Państwo. Spełniamy marzenie kustosza kolekcji technologii fotograficznej pana Marka Maszczaka, który zamarzył sobie, żeby 300 aparatów fotograficznych pokazać w jednym miejscu na naszej wystawie. Jest to możliwe w części przyszłość. Prezentujemy tam aparaty XIX-wieczne atelierowe, ale kończymy przechodząc przez różne aparaty z XX wieku. Kończymy na 12 modelu iPhone'a. A w części przyszłość prezentujemy te aparaty dlatego, że każdy kiedyś był niesamowitą technologią.
1: No to chodźmy sobie może dalej, bo tak zaczynamy chyba od tych najstarszych eksponatów i tak powoli przechodzimy sobie do tej rzeczywistości, którą znamy.
13: Tak, myślę, że dobrym takim momentem przechodzenia do tej rzeczywistości jest przejście części technologia do części fotografujący. Przechodzimy przez taką bardzo ciekawą instalację, można powiedzieć artystyczną, z wizerunkami osób fotografujących. To są osoby, których prace znajdują się w naszej kolekcji, ale w tej instalacji również są lustra. One sugerują, że my również jesteśmy w tym gronie, albo możemy potencjalnie być w tym gronie. Kiedyś nasze fotografie mogą trafić do jakichś zbiorów kolekcji muzealnych. I to jest rzeczywiście ta współczesność. To, że wszyscy teraz fotografują, to nie było takie oczywiste właśnie na początku fotografii. Dopiero pod koniec XIX wieku wynaleziono aparat, którym każdy mógł fotografować. To był słynny Kodak, wynaleziony przez George'a Eastmana w Stanach Zjednoczonych. W XX wieku dotarły oczywiście również do Europy, rozpowszechniły się na całym świecie i dzięki nim właściwie obecnie my też fotografujemy. Więc teraz możemy przejść jako również fotografujący do tej części przedstawiającej kilka sylwetek fotografujących z naszej kolekcji.
1: Jeszcze wrócę do technik Polaroid, który teraz w dzisiejszym świecie się odradza trochę. Ta moda na styl retro jest widoczna.
13: Tak, możemy właśnie powiedzieć o Polaroidzie, który właśnie wzrusza nas z taką estetyką gdzieś z lat 70. czy 80. i późniejszych. Aplikacje, które znajdują się w naszych telefonach, które trochę tak uszkadzają zdjęcia, prawda? One właśnie też odnoszą się do tej estetyki, która kiedyś była osiągana właśnie takimi formalnymi zabiegami, takimi manualnymi, praktycznymi. Więc też jest takie również sentyment, jeśli chodzi w ogóle o fotografię czarno-białą, o fotografię w sepii, prawda? No to są te estetyki, które gdzieś po prostu zostały wynalezione już dawno. No Polaroid oczywiście nas ujmuje tym, że podobnie jak współczesna fotografia jest fotografią natychmiastową, od razu widzimy to zdjęcie. Polaroid właściwie otwiera tą historię, że ktoś kiedyś fotografując wpadł na pomysł taki, żeby to zdjęcie jak najszybciej było widoczne. Ale Polaroid, który właśnie w latach 70. się pojawia, on odpowiada na takie zapotrzebowanie, które już było wcześniej. I takie fotografie jak ambrotypia, na przykład późno XIX-wieczna, również były takim Polaroidem ówczesnym. No trochę wolniej, dłużej się czekało na fotografię, no ale również no, to doprowadziło do Polaroida, a Polaroid doprowadził ostatecznie do fotografii cyfrowej w naszych aparatach telefonicznych.
1: No to
8: przejdźmy sobie do tej właśnie drugiej części. Technologia, fotografujący, to wszystkie te elementy fotografii, które tak naprawdę do zrobienia zdjęcia nam są potrzebne, no bo technologia musi być i człowiek, który robi to zdjęcie, też musi być.
13: Tak, oczywiście, chociaż współczesność nam pokazuje, że tego człowieka tak naprawdę też nie do końca trzeba. Są różne aparaty, które same robią zdjęcia po wcześniejszym ustawieniu ich, albo sztuczna inteligencja współcześnie sama robi taki obraz, który bardzo przypomina zdjęcie, a jeśli chodzi o autorstwo, no to albo nie ma tego autora, albo jest kilkadziesiąt tysięcy, albo setek tysięcy autorów, którzy zostali wykorzystani przez sztuczną inteligencję. Więc jakby to autorstwo rzeczywiście jest takim tematem, jeśli chodzi o fotografię, ważnym od samego początku, kiedy patrzymy na fotografię przez pryzmat biografii osoby fotografującej, trochę inaczej ją interpretujemy, no a już idąc tak, że tak powiem, jeszcze wyżej, no to tutaj się pojawia w ogóle cała ontologia obrazu generalnie. Jak do tego podejść na przykład w momencie, kiedy trudno nam ustalić autorstwo, kto tak naprawdę generuje te obrazy, co te obrazy z nami robią i tak dalej, i kto tak naprawdę nami steruje. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne i wracając do naszej wystawy, do tej części biograficznej, tutaj prezentujemy 6 sylwetek osób fotografujących, wśród nich jest artysta, amator z początku XX wieku, specjalista z lat 60., tak zwany fotografik, ale również jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, o której chciałbym tutaj specjalnie powiedzieć. Jest to fotografka z początku XX wieku, która właśnie chwyciła za ten aparat, który umożliwił proste fotografowanie i tak rozpoczęła się jej pasja do fotografowania. Była niesamowitą postacią, która fotografowała, wywoływała sama fotografię, retuszowała fotografię. Ona była, Klementyna Zubrzycka-Bączkowska, jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, córką burmistrza Limanowej, była nowoczesną dziewczyną, która jeździła na rowerze, na motorze, podróżowała. Razem ze swoimi siostrami bawiła się w teatr i fotografowanie. I bardzo ciekawa historia była taka, że kilkanaście lat temu ktoś zadzwonił do Muzeum Fotografii i powiedział, że babcia coś zostawiła na strychu w Limanowej. No i nasi kustosze pojechali i odkryliśmy ten skarb. I stwierdziliśmy, że na naszej wystawie Klementyna będzie zawsze, bo ona pokazuje, ile jeszcze jest do odnalezienia. Przede wszystkim jeśli chodzi o fotografie kobiet, które były często pomijane w historii fotografii czy historii sztuki. Ile jeszcze takich Klementyn Zubrzyckich, Bączkowskich jest na świecie, które zasługują na odkrycie. Tutaj właśnie apel, zwracajmy uwagę na nasze archiwa, na zdjęcia naszych babć, ciotek, mam itd.

0: Możliwość przekazywania pewnych informacji przy pomocy fotografii. Następowały manipulacje. Można było pokazać kawałek fotografii, kogoś można było wyretuszować, można było dodać odpowiedni opis, żeby zmienić to pierwotne znaczenie fotografii. Tutaj w tej części kuratorka wystawy, Marta Miskowiec, wybrała obiekty z kolekcji dokumentu i reportażu, między innymi fotografii też takiej historycznej, które są bardzo mocne historycznie, społecznie, politycznie i opatrzyła je komentarzami, które zwracają uwagę między innymi na takie pierwotne znaczenie fotografii i jak to zmieniało się w czasie. Więc tutaj naprawdę takie różne wydarzenia polityczne są brane pod uwagę, pochody pierwszomajowe, okupacja, powstanie warszawskie, stan wojenny w Polsce, ale też są takie interesujące fotografie, które przedstawiają otwarcie pierwszego supermarketu w Krakowie. Więc też warto tutaj przyjść i to zobaczyć. W tej części również prezentujemy początki fotografii, która o świecie informowała. Jest tutaj taki skarb z naszej kolekcji, mianowicie fotografie Konrada Brandla, które wykonał w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I to jest właściwie początek momentu, kiedy przy pomocy fotografii można komuś na przykład w Krakowie pokazać, jak wygląda w Warszawie. Wcześniej można było to zobaczyć tylko i wyłącznie na obrazie, do którego trzeba było się dostać. On był w jednym egzemplarzu, gdzieś zwykle u jakiegoś arystokraty albo ewentualnie w muzeum. I wtedy można było sobie zrobić wyobrażenie o jakiejś dalekiej krainie typu Warszawa. A fotografia, która jest już od XIX wieku multiplikowana, tańsza, łatwiejsza w podróżowaniu, dzięki temu możemy ją zobaczyć.
1: No to chodźmy w takim razie do kolejnych działów. Aż żałuję, że nie mamy kamery, drodzy Państwo, ale no, myślę, że ta sala może robić wrażenie.
0: Tak, na naszej wystawie właśnie jest kilka takich miejsc, które stawiają właśnie na to wrażenie, na odczucie zmysłowe. Jesteśmy w sali, gdzie znajduje się 300 aparatów fotograficznych z naszej kolekcji. I są to aparaty atelierowe, XIX-wieczne, ale też są oczywiście aparaty analogowe, aparaty na płyty szklane, aparaty na płyty zwojowe. Są tutaj też aparaty cyfrowe, polaroidy, czyli aparaty do fotografii natychmiastowej. Bardzo ciekawe są aparaty do fotografii stereoskopowej, takie dwuobiektywowe, które tak na nas patrzą, tak się przynajmniej wydaje. No i znajdują się tutaj też blisko tych aparatów XIX-wiecznych aparaty w telefonach komórkowych, żeby pokazać, że również te XIX-wieczne kiedyś były takie nowoczesne, zachwycające i nieco magiczne. I dlatego właśnie w tej części przyszłość również te stare aparaty pokazujemy, bo one też kiedyś reprezentowały tą przyszłość, były bardzo, bardzo futurystyczne. W części przyszłość pokazujemy generalnie możliwości fotografii, które są różnie przez ludzi wykorzystywane, no współcześnie między innymi przez sztuczną inteligencję do tworzenia obrazów łudząco przypominających rzeczywistość. Wcześniej o czymś takim nie myśleliśmy, to jest znak czasu.
1: Ta sztuczna inteligencja nam się pojawia już kolejny raz i zastanawiam się, czy no jest taka pewna obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi klasyczną fotografię, czy jest to dla nas no, jakieś pewne zafałszowanie rzeczywistości?
0: Zawsze jak pojawia się nowy wynalazek, to się obawiamy. To samo dotyczyło w ogóle fotografii, później dotyczyło filmu, telewizji, radia i tak dalej. Myśleliśmy, że nasz świat runie. Mi wydaje się, czy nam w muzeum wydaje się, że to jest kolejny po prostu wynalazek, który pokazuje możliwości fotografii. Nie ma co się tego obawiać. Jeśli chodzi o fałszowanie rzeczywistości, to właściwie fotografia partycypuje w tym od samego początku swojego powstania. Przykłady właśnie takiego fałszowania przy pomocy obrazu istniały, więc właściwie sztuczna inteligencja w tej kwestii nie robi nic nowego, fotografia już była pierwsza, więc ja bym się tego nie obawiał, należy to obserwować, należy to rozumieć, jeżeli coś lepiej rozumiemy, to mniej się tego obawiamy. Taka jest już natura ludzka. Myślę, że w tej kwestii również pomaga sztuka wykorzystująca fotografię, która te wszystkie aspekty zna, rozumie i potrafi w odpowiedni sposób przetworzyć, dlatego też w tej części przyszłość w tym kontekście można powiedzieć taką przestrzenią uspokajającą jest prezentacja właśnie naszych fotografii z kolekcji sztuki i tutaj prezentujemy pracę Zofii Kulik, wybitnej artystki, która posługuje się w swojej sztuce fotografią, robi właśnie takie bardzo interesujące kolaże fotograficzne. Prezentujemy też pracę Zbigniewa Libery, który właśnie odnosi się do tego aspektu fałszowania rzeczywistości przy pomocy fotografii, czy teraz można powiedzieć sztucznej inteligencji. inteligencji. Mamy też pracę Małgorzaty Markiewicz, jest to dokumentacja performance wykonanego tutaj w podkrakowskich lasach. Przypominam, że jest to artystka, która wykonała najnowszą kurtynę do Teatru Słowackiego w Krakowie, więc warto tutaj też przyjść ją zobaczyć.

0: I warto odwiedzać w ogóle tą część, bo to jest część najczęściej zmieniająca się. Nasi konserwatorzy właśnie zwracają uwagę, że fotografia, która teraz jest drukowana bardzo często, a nie wywoływana na papierze fotograficznym, jest bardzo wrażliwa, to jest jak druk. Więc co roku zmieniamy tą ekspozycję i można zobaczyć bardzo dużo obiektów z naszej kolekcji przez rok. Ale trzeba się śpieszyć, bo rok szybko mija i pojawiają się następne rzeczy, więc żeby nie pominąć, trzeba tutaj do nas przyjść.
1: Wygląda na to, że ta przyszłość fotografii jest zagwarantowana, niezależnie jaka ona będzie.
0: Tak, wydaje mi się, no, wystarczy spojrzeć na społeczność fotograficzną, ilość osób, które fotografują cyfrowo, analogowo, ilość festiwali, które odbywają się zarówno w Krakowie, w Polsce, czy w ogóle na świecie, nagrody przyznawane przez prestiżowe biznesy fotografom i fotografkom. Jest po prostu tak duży krąg ludzi zainteresowanych fotografią pod względem praktycznym, biznesowym, ale przede wszystkim artystycznym, że tu nie musimy się obawiać, że fotografia kiedyś się zwinie i zniknie.
2: Wystawę możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli, a z Dominikiem Kuryłkiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Teraz szybka wycieczka z Krakowa do Niepołomic. Działa tam Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne, które w kolejnym roku szkolnym zaprasza na warsztaty i lekcje uczniów z całej Małopolski. Istnieje ponad 60 lat, a powstało z zamiłowania do obserwacji nocnego nieba. W placówce możecie obejrzeć filmy w planetarium, nauczyć się obsługi teleskopu i zadać astronomom nurtujące Was pytania. Na miejscu była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
1: To zacznijmy sobie w ogóle od historii, bo jesteśmy w obserwatorium. Jak to się stało, że takie miejsce powstało właśnie tutaj w małopolskich Niepołomicach?
3: No, historia jest bardzo ciekawa i długa już, po ponad 60 lat. Dzień dobry Państwu, Dominik Pasternak, dyrektor Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Otóż zaczęła się to od miłośnika astronomii, pana Zdzisława Słowika, mieszkańca Niepołomic, który był człowiekiem wielu pasji. Jedną z jego pasji była astronomia. I stwierdził, że być może uda się wybudować w Niepołomicach obserwatorium astronomiczne. Był miłośnikiem astronomii, był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, no i powiedział, że spróbuje. No, spróbował i rzeczywiście. W latach 60. powstała tutaj zamiejska stacja obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No i tak to się zaczęło. Zaczęli przyjeżdżać tutaj miłośnicy astronomii z całej Polski. Organizowano tutaj obozy astronomiczne, obserwacje. Było tu ciemne niebo, no wszystko, co trzeba miłośnikowi astronomii i astronomom.
1: Czyli od hobby się zaczęło.
3: Od hobby się zaczęło i od ludzi, którzy byli ciekawi wszechświata, ciekawi co jest tam w tym kosmosie, dlaczego gwiazdy świecą i inne pytania, które można było tutaj jakoś rozwiać te wątpliwości, oglądając niebo właśnie w Niepołomicach. No i tak to się zaczęło.
1: Patronem tego miejsca jest Kazimierz Kordylewski. Dlaczego akurat on?
3: Kazimierz Kordylewski był astronomem, który był związany tu z Krakowem. On jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ odkrył księżyce pyłowe Ziemi. Mało kto wie, że coś takiego Ziemia posiadała, bo to są takie miejsca, gdzie gromadzi się czasem pył. No może trochę zbyt na wyrost nazwane księżyce, ale czasami jest tam coś, jakaś materia i to jest coś jak forma księżyca. No i on był odkrywcą tego, że są takie miejsca, że w tych miejscach może coś się gromadzić, obserwował i rzeczywiście potwierdziło się to potem, że faktycznie w tych miejscach, punktach tak zwanych Lagrange'ach gromadzi się ten pył i czasami Ziemia ma więcej księżyców niż jeden.
1: To tutaj odkrywamy astronomicznie, a my w naszym radiowym cyklu odkrywamy ciekawe miejsca w Małopolsce, przypomnę Niepołomice, obserwatorium. No to co? No to odkryjmy sobie w takim razie, przejdźmy się na spacer.
3: W 2021 roku placówka zmieniła swój wygląd i została rozbudowana. Mamy teraz dość wielkie, duże możliwości tutaj obserwacji nieba, pokazywania tego, co się dzieje na niebie i tego, żeby zachęcić do własnych poszukiwań właśnie odpowiedzi na to, co się dzieje we wszechświecie. To może przejdźmy teraz do planetarium. To jest takie miejsce, gdzie pogoda nigdy nie przeszkodzi nam w obserwacjach nieba, ponieważ jest to niebo sztuczne i możemy cały czas wyświetlić sobie tam coś ciekawego, co nas interesuje.
1: No to w takim razie przejdźmy. Okej, czyli tutaj jesteśmy właśnie w planetarium. Wygląda to jak takie trochę kino, można byłoby powiedzieć. Podejrzewam, że są tu różne seanse.
3: Tak, wygląda trochę jak kino, ale kinem nie jest, ponieważ tutaj rzeczywiście odbywają się seanse astronomiczne, gdzie możemy sobie podziwiać niebo. Czym się to różni od kina? Otóż tym, że tutaj mamy prawdziwe obserwowanie nieba, czyli kopułę. Zresztą może Państwo usłyszą tutaj pogłos taki. No właśnie ten dźwięk odbija się nam tutaj od powierzchni kopuły. No i jest tak, że zawsze ktoś ma część nieba za plecami. Czyli tak jakbyśmy poszli na łąkę, usiedli sobie gdzieś na kocyku i przed sobą widzimy, za sobą nie widzimy. Tak jest tutaj u nas planetarium, więc nie jest to kino, gdzie wszyscy widzą wszystko. Jest to planetarium, gdzie to jest niebo jest odwzorowywane w sposób jak najbardziej rzeczywisty i realistyczny.
1: Czy wy macie jakieś zakresy tematyczne?
3: Zakres tematyczny mamy bardzo szeroki. Mamy seanse i dla małych dzieci przedszkolaków, i dla szkół podstawowych, i dla szkół średnich, no i dla dorosłych. Takie też seanse są dla dorosłych, dla każdego, dla rodzin. Także naprawdę mamy tutaj bardzo bogatą ofertę i każdy może u nas coś ciekawego dla siebie zobaczyć, znaleźć.
1: Czyli na co dzień, tak jakby opisać waszą działalność, to jest to działalność stricte edukacyjna, uczycie o gwiazdach, planetach, o kosmosie?
3: Tak, no, młodzieżowe obserwatorium astronomiczne, czyli jest coś, co jest dostępne dla młodzieży. Dla młodzieży, dla dzieci, ale nie tylko. Nie zamykamy się tylko i wyłącznie dla młodzieży. Jesteśmy placówką otwartą praktycznie dla każdego. No i dla każdego mamy coś ciekawego. No, zacznijmy od tych dzieci najmłodszych przedszkolaków. Mogą przyjechać ze swoją grupą przedszkolną, z opiekunem i oferujemy im tutaj na przykład seans planetarium, jakieś warsztaty, obserwacje nieba przez teleskop, czy tam słońca pokazy. Takie proste rzeczy, najprostsze, które można takim dzieciom zaoferować. No i to jest pierwsza taka grupka, która do nas dość często przyjeżdża. Druga grupka to jest tacy młodsi uczniowie już klas 1-3. Oni też mają specjalne tutaj zajęcia. Następnie szkoły podstawowe, klasy wyższe, czyli 4-8, szkoły ponadpodstawowe, gdzie realizujemy już podstawę programową, ponieważ oni już mają pewne elementy fizyki, pewne elementy astronomii gdzieś tam w swoim programie nauczania i my jesteśmy w stanie to przekazać w sposób, no, ciekawszy niż w szkole, no bo która szkoła ma planetarium?
1: No właśnie, bardziej praktyczne, prawda? Czyli tą wiedzę teoretyczną trochę zderzamy z praktyką.
3: O tak, to jest właśnie to. No, pokaż mi, a więcej zrozumie, a jak jeszcze sam spróbuję coś zrobić, no to już w ogóle wiem, co się dzieje. Więc my działamy według tej zasady, bo machanie rękami, no, często nie jest tak przekonujące i można trochę mniej się nauczyć, niż robiąc coś samemu lub samemu coś zobaczyć. Wobec tego stawiamy na to, żeby doświadczyć tego wszechświata, żeby ta młodzież zobaczyła, sama coś zrobiła, sama coś odkryła. Próbujemy odpowiadać im na pytania, które ich nurtują, więc to jest taka interakcja i rozmowa, gdzie ten młody człowiek może się, no, więcej nauczyć.
1: To planetarium, jedna z, myślę, takich ważniejszych części tego obserwatorium. Co jeszcze tutaj możemy odkryć?
3: Co jeszcze możemy odkryć? No, tutaj możemy odkryć nawet i planetę pozasłoneczną. Pochwalę się, że jedna z naszych uczennic uczestniczyła w takim projekcie i jest jedną z współodkrywczyni właśnie planety poza Układem Słonecznym. Także naprawdę można coś odkryć. A poza tym to można odkryć dla siebie po prostu wszechświat. W planetarium to rzeczywiście, no, możemy sobie pooglądać i zrozumieć dużo rzeczy, ale tak sami, no to możemy doświadczyć tego na przykład na zajęciach pozaszkolnych, bo oprócz tego, co powiedziałem, czyli tej oferty dla grup szkolnych i placówek, mamy też zajęcia pozaszkolne dla młodzieży, która jest zainteresowana astronomią, fizyką, chemią, biologią, robotyką i różnymi innymi naukami, bo nie ograniczamy się tylko do astronomii. Wobec tego mamy dla nich też taką ofertę popołudniową. Przychodzi tych osób bardzo dużo, bo na przykład na te wycieczki tutaj szkolne, takie wyjazdy z grupami, no to mamy w ciągu roku około 20 tysięcy osób. Natomiast do takich, na zajęcia pozaszkolne, gdzie młodzież uczestniczy w tych zajęciach co tydzień, no to przychodzi około 250 osób co tygodniowo. Więc taka mała szkoła.
1: Mała szkoła, przyszłość astronomów być może.
3: I tu muszę trochę sprostować. Nie jesteśmy placówką, która chce wykształcić jakąś armię astronomów. Zawsze się zdarza, że parę osób faktycznie idzie na astronomię i parę osób zostaje astronomami. Natomiast my bardziej chcemy, żeby zachęcić do podziwiania, poznawania wszechświata trochę na swoich też zasadach, bo nie każdy musi zostać astronomem. To może być jako hobby, jako ciekawość świata zwyczajna i stawianie pytań, nauka stawiania pytań, szukania odpowiedzi, eksperymentowania, co się stanie jak. Więc to nie o to nam chodzi, żeby wychowywać jakąś armię uczonych, tylko o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w jakiś sposób poczuć ten wszechświat właśnie samodzielnie.
1: Przejdźmy sobie dalej w takim razie.
3: Przejdźmy się po pracowniach może. Ja tak trochę opowiem, co w pracowniach słychać.
1: No to chodźmy.
3: Znajdujemy się teraz w sali dla tych właśnie najmłodszych przedszkolaków. Wszystko tu jest dostosowane do ich wieku, wzrostu, do ich zainteresowań, więc mamy dużo różnych zabawek, jest kolorowo, jest fajny dywan z planetami, wiszą też planety, cały układ słoneczny, mnóstwo zabawek z klocków Lego i nie tylko, rybki, gdzie w środku wylądował jakiś statek kosmiczny, także wszystko może służyć do tego, żeby opowiadać o kosmosie, o wszechświecie. No i tu właśnie to czynimy z tymi tymi najmłodszymi. Przy stołach mogą pracować, mogą się odbywać warsztaty, lepią komety, tworzą jakiś wszechświat w pudełku, także samodzielnie, własnoręcznie mogą coś zrobić, a to, tak jak powiedziałem, najbardziej przemawia do wyobraźni i najszybciej uczy.
1: Ważne są te dostosowania, o których pan mówił, czyli tutaj dostosowujemy przestrzeń dla przedszkolaków, ale dla tych starszych rozumiem, że też te dostosowania są.
3: Tak, oczywiście, no, dla każdego jest coś innego, no wiadomo, trudno tutaj ucznia szkoły ponadpodstawowej posadzić nawet na takich niewielkich krzesłach, no to jest przestrzeń przystosowana właśnie dla najmłodszych, a i całe wyposażenie tego również właśnie służy do tego, żeby oni się tutaj rozwijali w swoim tempie i na podstawie swoich umiejętności, tego co potrafią, tego do czego są już zdolni w tym właśnie wieku.
1: To chodźmy dalej.
3: Chodźmy dalej.
1: To już przestrzeń bardziej komputerowa.
3: Tak, to już jest przestrzeń bardziej komputerowa, z dużą wyspą na środku, gdzie można coś zrobić przy komputerze i coś zrobić tak samo przy tym dużym stole, przy tej dużej wyspie, co bardzo często się zdarza, ponieważ tak jak mówiłem, stawiamy tutaj na umiejętności takie też i manualne, wobec tego można coś tutaj porobić nie tylko przy komputerach. Komputery wiadomo teraz są ważne, dużo tam jest rzeczy, które można zrobić i to też jest ważna część tutaj naszego wyposażenia. Każda sala jest wyposażona oczywiście w komputery, a tutaj można robić różne rzeczy. Tu jest taka sala bardziej uniwersalna, gdzie można na przykład zrobić warsztaty z chemii, z biologii czy z fizyki, więc można tutaj praktycznie sobie wymyślić jakąś działalność, no i w tej przestrzeni tutaj można to zrobić. Ale ta przestrzeń kryje jedną niespodziankę. Zapraszam kawałek dalej jeszcze. Otóż mamy tutaj klub krótkofalarki, który właśnie tutaj ma swoją siedzibę i bazę. No i tutaj teraz zaglądamy do ich takiego małego pomieszczenia, gdzie widzimy całą masę rozmaitych urządzeń radiowych i elektrycznych i oni tutaj spotykają się co tydzień. Dość dużo osób i młodzieży i starszych nawiązują łączności, przygotowują różne tutaj działalności związane właśnie z krótkofalarstwem. Bardzo ciekawi ludzie i bardzo ciekawe tematy oni tutaj gdzieś przerabiają w swoim gronie.
1: Czyli nie tylko astronomia w obserwatorium, ale właśnie inne dziedziny.
3: Właśnie nie tylko astronomia i chcę pokazać zaraz, że właśnie nie tylko to, bo astronomia jest jakby, no zawsze mówię królową nauk, bo w takiej astronomii zawiera się wszystko i matematyka, fizyka, chemia, więc mówią, że matematyka jest królową nauk. Ja śmiem twierdzić, że astronomia jest królową nauk, ale astronomia to tak samo krótkofalarstwo. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest, nawiązaliśmy kontakt bezpośredni radiowy ze stacją kosmiczną. Rok pracy, współpracy z NASA zaowocował tym, że nasi uczniowie za pomocą radia, czyli bezpośrednio, rozmawiali z astronautą Matthew Dominikiem, który znajdował się na stacji kosmicznej. Rozmowa trwała 20 minut, zadaliśmy mu szereg pytań. Na przykład jedno z pytań było, czy Ziemia jest okrągła. Zastanawialiśmy się, czy zadawać takie pytanie astronaucie. No ale komu takie pytanie zadać? No właśnie astronaucie, który widzi coś tam z góry. No więc dostaliśmy potwierdzenie. Kto jest ciekaw tego materiału, może sobie na naszych stronie YouTube zobaczyć. Tam jest cała rozmowa wraz z transkrypcją, więc można sobie to przesłuchać i oglądać, jak to wyglądało. Więc radio też może służyć do astronomii.
1: Czyli też współpraca międzynarodowa tutaj macie. To nie tylko tak, że siedzimy w tych małopolskich niepołomicach, ale wychodzimy z takim szerokim oknem na świat.
3: Tak, jesteśmy placówką, która nie zamyka się gdzieś tutaj lokalnie. Wręcz przeciwnie, staramy się działać wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nie zamykamy się nawet w obszarze naszego kraju. I jesteśmy już na tyle doświadczoną placówką, doświadczonymi ludźmi, że powoli, my już prowadzimy pewnego rodzaju szkolenia i jesteśmy w stanie przygotować innych do tego, żeby też uczyli młodzież, pokazywali im ciekawe rzeczy. A taka współpraca międzynarodowa tylko otwiera różne furtki, otwiera różne nowe możliwości. Wobec tego jest to fantastyczna rzecz, żeby poznawać nowych ludzi, poznawać jak oni żyją, pracują, poznawać ich pomysły, coś podpatrzeć oczywiście, więc to tak samo. I nawiązać nowe rzeczywiście kontakty, które owocują czymś bardzo ciekawym. No taki kontakt z astronautą pokazuje, jak trzeba współpracować z NASA, z placówką, która już jest znana na całym świecie i ma wyrobione już w ten sposób swoje jakieś działania, że to nie jest to jakaś partyzantka, tylko trzeba było naprawdę wszystko doskonale przygotować. Co też uczy pewnych zachowań, pewnych innych podejść do rozwiązywania problemów, więc jak najbardziej współpracujemy tutaj z całym światem, co tu dużo mówić.
1: To przejdźmy dalej.
3: Z takich ciekawostek jeszcze, na naszych ścianach mamy miejsce na wystawę. Zawsze u nas coś ciekawego wisi, często związanego z astronomią, najczęściej związanego z astronomią, ale nie tylko. Organizujemy różne konkursy, szkoły organizują konkursy, współpracujemy z różnymi szkołami, placówkami i one to dostarczają nam taki materiał do tego, żeby coś powiesić na ścianie. No i tu akurat tak Państwo trafili, że mamy pracę naszego byłego ucznia, który pasjonuje się jakąś taką grafiką, no i mamy tu jakieś kosmiczne zdjęcia, które można podziwiać i zastanawiać się, co one oznaczają, nadać im jakieś znaczenie, no i zachwycić się, choć też jak kto chce to zinterpretować. Na dole mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wystawę, może potem tam przejdziemy.
1: A ja słyszałam, że macie kopułę. O tym już troszeczkę mówiliśmy, ale na tę kopułę można też wejść, prawda?
3: Można wejść pod kopułę, tak, i pójdziemy tam, ale jeszcze chciałbym pokazać dwie pracownie.
1: No to przejdźmy w takim razie.
3: Czyli jesteśmy w laboratorium naszego obserwatorium. Mamy tutaj kwasoodporne stoły, dygestorium, gdzie można bezpiecznie robić eksperymenty chemiczne i biologiczne. Słowem, raj dla młodego biologa i chemika, czy geologa, bo takie zajęcia też tutaj mamy. Można zrobić wszystko w bezpieczny sposób, co najważniejsze. Mamy do tego przeszkoloną tutaj tak samo kadrę. Są to nauczyciele, naukowcy, którzy zajmują się zawodowo na co dzień tym i wiedzą, jak pracować z młodzieżą, z dziećmi, co ciekawego powiedzieć, i naprawdę nasza kadra jest bardzo profesjonalnym zespołem, dlatego wiemy, co robimy, robimy to już od lat i wiemy, jak to robić. No i tu też mnóstwo zajęć ciekawych, nie tylko astronomia, tak jak mówię, jest pracownia chemiczna, jest pracownia biologiczna, jest pracownia Klub Młodego Odkrywcy, gdzie młodzież i dzieci zadają pytania i robią eksperymenty i próbują coś sobie wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego to się tak stało, czemu nam się nie udało, bo my lubimy popełniać błędy, wtedy człowiek się najbardziej uczy. No i to jest właśnie taka pracownia. Tak jak powiedziałem, mamy też tutaj pracownię robotyki, gdzie we współczesnym świecie już nie obejdziemy się bez tego typu urządzeń. No i możemy tutaj konstruować jakieś roboty z różnych rzeczy, możemy sobie tutaj sami wydrukować różne rzeczy. Zresztą mogą Państwo usłyszeć, akurat teraz pracują tutaj drukarki i coś się drukuje. Wobec tego mamy pełne zaplecze, żeby w profesjonalny sposób uczyć młodzież robotyki.
1: Czyli doświadczamy tego świata wielotorowo, chemicznie, biologicznie, technicznie, no generalnie wszystko tutaj mamy.
3: Kto tylko się interesuje nauką, techniką, ma u nas coś do znalezienia, mamy coś do zaoferowania dla każdego. Kto właśnie interesuje się nauką, techniką, jesteśmy otwarci dla takich młodych ludzi. Często potem wyrastają z nich inżynierowie, tak samo, nie tylko naukowcy, ale inżynierowie, czy tam specjaliści w jakichś różnych dziedzinach, czy po prostu jest to hobby, któremu poświęcają swój wolny czas.
1: Chodzimy po schodach do chyba takiego najbardziej istotnego punktu tego obserwatorium. Można by powiedzieć, że myślę, do serca tego miejsca. Trochę schodów mamy do pokonania. Zaraz tutaj wejdziemy i powiemy o tym coś więcej, bo myślę, że miejsce robi wrażenie i jest to coś innego do odkrycia w naszym regionie.
3: Tak jak Pani powiedziała, jesteśmy zaraz w sercu obserwatorium. Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie Państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. No i jak już otworzyliśmy sobie tą szczelinę, możemy gdzieś skierować nasz teleskop. Kopuła się obraca, za chwilę to też pokażę, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany, który jest już dostępny dla starszych uczniów, ponieważ ci, którzy do nas przychodzą na zajęcia, na początek uczą się oczywiście na prostych, najprostszych teleskopach, a potem, gdy już nabiorą wiedzy, umiejętności, doświadczenia, przesiadają się na takie urządzenie, które już naprawdę jest zaawansowane i potrafi bardzo, bardzo wiele.
1: Co tu można obserwować? Obserwujecie gwiazdy, słońce? Co takiego?
3: No, słońca tu akurat właśnie nie, to trochę za dużo światła jest dla tego teleskopu i księżyca też nie. To jest teleskop, który bardziej lubi słabsze obiekty, bardzo słabe obiekty, których nie widać gołym okiem. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity. Także jest cała masa obiektów, które są ukryte dla naszego nieuzbrojonego zbrojnego oka, ale przed takim teleskopem nie stanowią już tajemnicy, bo można po prostu zobaczyć ciekawe rzeczy na nim.
1: Dlaczego warto tutaj właśnie przyjechać?
3: Dlaczego warto? No, wszechświat jest pełen tajemnic. Myślę, że warto na chwilę porzucić telefon, smartfon, telewizor, restaurację i kawiarnię, zobaczyć zachód słońca, czy też wschód, zadziwić się niebem, księżycem, zadziwić się tym, dlaczego coś się dzieje, dlaczego wiatr wieje, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, zachwycić się naturą zwyczajnie, bo kosmos, gwiazdy to jest natura. Poczuć jej w ogóle, poczuć ją na własnych rękach, gdzieś we własnych rękach nawet, wbrew pozorom astronomię też można we własne ręce gdzieś wziąć, na przykład w postaci meteorytu, który mamy, można sobie taki meteoryt wziąć do rąk i zobaczyć, jak to wygląda, jak pachnie, czy jest ciężki, czy jest lekki. I jakby trochę poszerzyć swoje horyzonty. Więc zapraszam do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Każdy piątek w roku szkolnym odbywają się pokazy nieba wieczorem. Także można przyjść i samemu doświadczyć pod okiem astronoma właśnie tutaj naszego nieba. A raz w miesiącu odbywa się coś, co my nazywamy weekendem w MOA, czyli w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym. I można zobaczyć sobie seans, który akurat będzie wyświetlany. Można zobaczyć sobie słońce, jeżeli pogoda dopisuje, i pogadać zwyczajnie z astronomami, zapytać się, dlaczego czarna dziura nie świeci, dlaczego gwiazda świeci, dlaczego nie lecimy gdzieś tam w gwiazdy, dlaczego są kosmici, czy ich nie ma, czy wszystkie inne nurtujące nas pytania, bo przypominam, nie ma głupich pytań, więc jak tylko coś trzeba się dowiedzieć, czy coś nas nurtuje, warto zadawać pytania, warto szukać odpowiedzi, i jeżeli sami nie jesteśmy w stanie, czy wolimy, żeby ktoś nam w tym pomógł, no to zapraszam do nas.
2: Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne znajduje się przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Niepołomicach. Harmonogram wydarzeń i warsztatów znajdziecie na stronie internetowej placówki. Sport i zdrowie, ale też turystyka i rekreacja na najwyższym poziomie. Akademia Kultury Fizycznej w Krakowie przyciąga kandydatów zainteresowanych aktywnością fizyczną i nowoczesnym podejściem do treningu. Studenci zdobywają tu wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie potrzebne w pracy sportowej i fizjoterapeutycznej. To nasz kolejny odcinek w eskowym cyklu o krakowskich uczelniach wyższych, mówi Michał Spieszny, prorektor do spraw studenckich Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie.
4: Początki uczelni to rok 1927. Uznajemy to za start naszej historii, czyli już niedługo, bo za rok obchodzimy stulecie. A początki to kursy na studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od tego momentu liczymy, że to był początek naszej uczelni, chociaż niektórzy twierdzą, że pierwsze początki tego, co kształtowałoby wychowanie fizyczne, to jest za profesora Henryka Jordana, który zakładał takie kursy doskonalące z zakresu gimnastyki i rozwijające rehabilitację ruchową, bo to też początki rehabilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, oczywiście na Wydziale Lekarskim. To był koniec XIX wieku, ale my wtedy, kiedy pierwsze były już początki kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli planowe kształcenie nauczycieli w 1927 roku. Później uczelnia ulegała przekształceniu. W latach 50. powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, która ewaluowała. W 1972 roku powstała Akademia Wychowania Fizycznego i nasza uczelnia wtedy została nazwana Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przyjęła imię Bronisława Czecha. No a następną koleją rzeczy, no to była niedawna zmiana nazwy z Akademii Wychowania Fizycznego na Akademię Kultury Fizycznej. No, co było konsekwencją tego, że mamy wiele kierunków studiów, które już nie tylko wiążą się z kształceniem nauczycieli, ale przede wszystkim kształceniem fizjoterapeutów, specjalistów z turystyki, rekreacji ruchowej, specjalistów od kultury fizycznej szeroko pojętej, czyli też od zdrowia publicznego. No, takie elementy, które szerzej traktują kulturę fizyczną, nie tylko w formie nauczycieli wychowania fizycznego, a z tym zawsze żeśmy się tylko kojarzyli. No, a przecież to jeszcze kosmetologia, terapia zajęciowa.
5: Czy dzisiejsza Akademia Kultury Fizycznej bardzo różni się od dawnej Akademii Wychowania Fizycznego?
4: No, różni się nazwą. Niektórzy oczywiście trwale przywiązali się do nazwy Akademia Wychowania Fizycznego. Absolwenci tej uczelni związani z tą nazwą. Ta nazwa jest ugruntowana w tradycji. Te przyzwyczajenia przez lata kojarzą się ze sportem też. No, sport też jest jakimś elementem kształcenia. Te kadry trenerskie, które żeśmy przez lata u nas kształcili, zdobywały medale olimpijskie jako trenerzy reprezentacji i sportach drużynowych, i sportach indywidualnych. Dlatego też kojarzymy się ze sportem. No i dalej dbamy o to, żeby się kojarzyć ze sportem. Studiują u nas wybitni sportowcy, chociażby ostatnie Igrzyska Olimpijskie, to przecież Kacper Tomasiak i Michał Gołaś, którzy zdobyli medale olimpijskie. Jeden na Igrzyskach Olimpijskich zimowych, a drugi na paraigrzyskach. No mamy sukcesy sportowe naszych studentów, czym się chwalimy, ale też naszych absolwentów i sportowe, i jako trenerzy, ale oczywiście szerzej pojmujemy kształcenie na naszej uczelni, bo przecież mamy też wybitnych przedstawicieli w innych dziedzinach związanych z kulturą fizyczną.
5: A jak zmieniały się kierunki studiów i potrzeby studentów przez ostatnie lata?
4: No musimy, tak jak każda uczelnia, musimy bardziej rynkowo patrzeć na to, co się dzieje w zakresie edukacji. Rynkowo to nie znaczy, że obniżamy poziom kształcenia. Staramy się ten poziom utrzymywać na wysokim poziomie, co chyba znajduje odzwierciedlenie w liczbie kandydatów przychodzących, starających się o nasze indeksy. Ale wiadomo, że te propozycje kierunków muszą wiązać się z tym, czego oczekuje rynek pracy od naszych absolwentów. No zawsze tradycyjnie było wychowanie fizyczne, bo sama nazwa wskazywała, ta uczelnia powstała jako kierunek dla nauczycieli wychowania fizycznego. I to wychowanie fizyczne jest dalej nie tyle wiodącym, co ważnym dla nas kierunkiem, ale wiodącym też chyba, jeżeli chodzi o liczbę studentów w jednym kierunku, poza fizjoterapią, gdzie te możliwości by były dużo większe, ale są ograniczone ze względu na, powiedzmy to tak, trudniejszą organizację studiów i standardy kształcenia, które wymagają wielu praktyk, no a to są ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o miejsca w szpitalach, przychodniach, gdzie ci studenci muszą te praktyki odbywać, więc nie możemy poszerzać nieograniczoną liczbę przyjętych, a chociaż tutaj chętnych na jedno miejsce jest około 10 co roku, więc pewnie by można było ich przyjąć więcej, ale to liczba musi być dostosowana do naszych możliwości kształcenia. Te kierunki były wiodące. Pierwsze to były wychowanie fizyczne, potem była turystyka i rekreacja. Kierunek bardzo był oblegany w latach 80., 90., teraz troszeczkę mniej kandydatów na sam kierunek turystyka i rekreacja, ale wiele kierunków, które tam powstały na Wydziale Turystyki i Rekreacji, to kierunki już bardziej rynkowe. Turystyka przygodowa, turystyka, zarządzanie rekreacją i rozrywką. Są kierunki, które cieszą się powodzeniem. Na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej kierunek fizjoterapia jako wiodący, ale także terapia zajęciowa, kosmetologia, która jest też bardzo popularnym kierunkiem, terapia zajęciowa, którą widzimy przed terapeutami zajęciowymi przyszłość na rynku pracy. No i na kierunku wychowania fizycznego kierunki, które powstały nowsze, ale już ugruntowane u nas, to wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, ponieważ nasi absolwenci często tak kierowali swoje dalszą drogę rozwoju i kariery zawodowej, że szli w kierunku służb mundurowych, więc dajemy tu pewne kompetencje już na studiach w tym kierunku. Oczywiście sport w szkolnym wychowaniu fizycznym to jest kierunek, który jest związany bardziej z kierowaniem absolwentów na ścieżkę kształcenia instruktorsko-trenerską. Dalsze kierunki to kierunki teraz już bardzo związane z rynkiem pracy i z tym, że oczekuje się przygotowanych trenerów personalnych, trenerów sprawności motorycznej, czyli trener zdrowia i sprawności fizycznej. No i teraz dla utworzony drugi stopień, trener zdrowego stylu życia. I to są kierunki, które przyciągają młodych ludzi, bo niejako wiążą się z tym, co bardzo istotne teraz w naszym zdrowy styl życia, dbałość o własne ciało, dbałość o nie tylko ciało, ale także odpoczynek psychiczny, rekreację.
5: A jak wyglądają dziś relacje między studentami a wykładowcami?
4: No to jest wszystko zmienne. Pracuję na tej uczelni już trochę czasu i młodzież ewoluuje, wykładowcy też się zmieniają. Czynnik ludzki zawsze istnieje, ale wydaje się, że tutaj raczej mamy pozytywne, ja przynajmniej mam pozytywne odczucia w tym względzie. Jestem w kontakcie cały czas ze studentami i samorządem studenckim. Współpraca układa nam się bardzo dobrze i jesteśmy małą uczelnią, bo no tak, oscyluje ta liczba studentów między 3700, 4000, tych pracowników dydaktycznych około 300, pomijając administrację, bo to jest też 250 osób, więc około 500 pracowników, więc to nie jest wielka uczelnia, gdzie by ludzie się nie znali. Poznajemy się przez lata, oczywiście jedni bliżej, drudzy mniej, bo wszyscy mają kontakty ze swoimi prowadzącymi. Wydaje się, że ten kontakt bliski i to, że jesteśmy taką uczelnią zwartą w jednym kampusie, niewielka liczba zajęć odbywa się na starej naszej części przy ulicy Żywóżeckiej, ale to powoduje, że jesteśmy raczej zżytą rodziną i mamy raczej tutaj bardzo bliskie kontakty. No, czy zawsze bardzo dobre? No zawsze są jakieś animozje, ale te staramy się szybko wyjaśnić. Wydaje się, że większych konfliktów tutaj na przełomie lata, jestem już szósty rok prorektorem do spraw studenckich, a wcześniej byłem dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Przez te 10 lat nie mieliśmy jakichś większych kłopotów, jeżeli chodzi o relacje student-pracownik. No to chyba takich większych starć nie ma, raczej to są pozytywne odczucia i chyba studenci też są to w stanie potwierdzić.
5: No, czyli atmosfera i społeczność na uczelni odgrywa dużą rolę.
4: O, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo jeżeli nie ma atmosfery, to też nie ma nauki i wydaje się, że nie będzie się osiągało celu, który się zakłada. Tych, którzy zakładają młodzi ludzie, tych, którzy zakładają pracownicy, którzy chcą przekazać swoją wiedzę. Oczekiwania studentów też są wysokie. Pracownicy muszą realizować w najlepszy sposób swoje zajęcia, bo wydaje się, że te oczekiwania ludzi, żeby dostarczać im najnowszej wiedzy, są coraz wyższe, żeby dostarczać konkretnych rzeczy, które przydatne są na rynku pracy, no ale też pogłębiają wiedzę i ogólną wizję tego, co się chce w życiu robić.
5: Czy Akademia Kultury Fizycznej bardziej dziś stawia na praktykę czy teorię?
4: To wynika też z ustawy i z tego, jak kierunki są kształtowane. Wychowanie fizyczne i fizjoterapia mają standardy kształcenia. Muszą odbyć się wszystkie praktyki, czyli te praktyczne rzeczy, które zostaną tam przekazywane, są ściśle określone i realizowane. Ale oczywiście są też wymogi na niektórych przedmiotach, żeby przekazywać więcej, najnowszą wiedzę, związaną też z badaniami naukowymi. Jeżeli mówimy o studiach pierwszego stopnia, to tutaj stawiamy przede wszystkim na wiedzę praktyczną, ponieważ są to studia o charakterze praktycznym, taką przyjęliśmy zasadę. I tam realizacja też wymusza na nas, też ustawodawca, realizacja praktyk i zawodowych jest w bardzo dużym zakresie podkreślana też wymogiem godzinowym, prawda? Także musimy się do tego dostosować, ale też dbamy o to, żeby nauczyciele, którzy tam prowadzą, mieli też swoje umiejętności praktyczne zdobyte na rynku pracy poza uczelnią, żeby mogli przekazywać też wiedzę praktyczną. Oczywiście na studiach ogólnoakademickich, którymi są studia drugiego stopnia, tam musi przeważać ta wiedza związana z kierunkami badań, które prowadzone są też na uczelniach i w tych przedmiotach, które są realizowane, ale nie pozostawiamy tutaj praktyki bez znaczenia. Ta praktyka też odgrywa kolosalną rolę, no bo chcemy przygotować studenta do tego, co będzie się działo na rynku pracy. Oczywiście, że każde studia nie dają wszyscy wiedzy o tym, co się dzieje na rynku pracy w pełni, więc to doświadczenie zawodowe, uzupełnianie potem na kursach dotyczy każdego, niezależnie jaką uczelnię skończy i musi tą wiedzę zdobywać, ale chcemy dać jak największą podstawę do tego, żeby móc się realizować w swoim zawodzie, a często też w zawodach pokrewnych, bo powiedzmy sobie szczerze, że nie każdy pracuje w zawodzie wyuczonym i teraz ten rynek pracy wymusza od ludzi zmianę swoich możliwości, jeżeli chodzi o pracownika, no i zmianę zawodową, ale często związaną z tym wyuczonym zawodem w jakimś stopniu, więc ta wiedza, którą przekazujemy, staramy się, żeby była jak najbardziej aktualna i praktyczna, i naukowa. Szczerze zapraszam do tego, żeby zajrzeć na stronę rekrutacyjną, przyjrzeć się kierunkom studiów, które oferujemy. każdy tu na pewno znajdzie coś dla siebie. Studia na naszej uczelni są atrakcyjne ze względu na to, że jesteśmy w takim mieście jak Kraków. Mamy dużą bazę, jeżeli chodzi o bazę socjalną, akademiki położone przy kampusie. Tutaj jesteśmy naprawdę uczelnią, która zapewnia dość dobry socjal dla, naszych kandydatów spoza miasta Krakowa, ale także dla mieszkańców Krakowa. Staramy się tą bazę poprawiać. Baza sportowa, baza, jeżeli chodzi o dydaktykę. No oczywiście wszystko wymaga ciągłego doskonalenia, ale wydaje się, że na tle innych uczelni zupełnie nieźle się prezentujemy. Zachęcam do studiów. Te kierunki są atrakcyjne. Mamy sprzyjające warunki do studiowania, bardzo dobrą kadrę. Jesteśmy wysoko oceniani na rynku w tych wiodących naszych kierunkach, ale także tych nowo powstałych. Mam nadzieję, że zaraz po zakończeniu będziemy też bardzo wysoko oceniani, bo te programy są atrakcyjne.
2: Rozmawiała Ilona Motyka. Dla starszych podróż sentymentalna, dla młodych lekcja historii kulinariów. Jeszcze do wiosny w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie można oglądać wystawę pod hasłem Kuchnia od kuchni. Zobaczycie na niej sprzęt z czasów PRL-u i poznacie sposoby zdobywania, przechowywania oraz obrabiania żywności.
6: Kuchnia od kuchni to wystawa ze spojrzeniem na kuchnię od podszewki. Dzień dobry, Beata Krzaczyńska, adiunkt w Muzeum Inżynierii i Techniki, czyli od narzędzi, urządzeń i akcesoriów kuchennych. Myślę, że one prowadzą narrację wystawy.
1: Taka podróż w czasie.
7: Trochę tak. Dzień dobry, Filip Wróblewski. Jestem jednym z dwojga kuratorów wystawy Kuchnia od kuchni. To jest troszeczkę paradoksalne, bo my w naszej wystawie nie opowiadamy ani o jedzeniu, ani o smaku, tylko o technice i tym, jak ta technika wpływała na przemianę przestrzeni kuchennej, sprzętów kuchennych i w efekcie, jak to wpływało i wpływa na nasze życie.
1: Czyli zobaczymy sprzęty różne, pewnie od lodówek, kuchenek, pierwszych ekspresów do kawy.
6: Zapraszamy na spacer po wystawie, a z miasta do domu. Także pokazujemy oprócz tych urządzeń domowych trochę urządzeń, które były w przestrzeni miejskiej, czyli na przykład w sklepie, butelki po mleku, siatki, papiery pakowe, opakowania żywności.
1: I sprzęty domowe, prawda?
7: Tak. Przede wszystkim sprzęty domowe, bo decydując się o tym, jak chcemy i co chcemy opowiedzieć, podjęliśmy taką decyzję, że w minimalnym stopniu opowiadamy o gastronomii i żywieniu się poza domem. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać to, co mieliśmy u siebie w domach. To, z czego korzystali nasi rodzice, nasi dziadkowie, z czego po trosze sami korzystamy, bo ta technika w kuchni ma to do siebie, że ona w bardzo wielu rozwiązaniach zostaje z nami na długie lata.
1: A skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? Jak wyglądało jej tworzenie? Czy to były sprzęty kupowane? Czy to były sprzęty na przykład pozyskiwane od mieszkańców?
6: Pomysł powstał dlatego, że dostaliśmy kiedyś taką dużą kolekcję urządzeń kuchennych, w tym robotów, malakserów, sokowirówek, wyciskarek soków, maszynek do mielenia i chcieliśmy w pewien sposób pokazać też urządzenia takie być może niepozorne, drobne, nie tylko wielkie, tak jak na wystawie stałej, nie wiem, maszyna parowa.
7: Ja dodam, że wystawa, którą prezentujemy i która ma charakter przekrojowy, jest też taką prezentacją jednej z bardziej wszechstronnych i możliwie mapujących ten sprzęt AGD kolekcji muzealnych w Polsce. Więc chcieliśmy się tym zwyczajnie pochwalić. Osoba, której dziękujemy po prostu za to, że bardzo duży przekaz na rzecz muzeum tego rodzaju sprzętów dokonała, to jest pan Arkadiusz Zduniak, który prowadzi punkt naprawy i serwisowania sprzętu AGD. I to dzięki jemu wspaniałomyślności możemy to wszystko, bardzo dużo z tych rzeczy Państwu pokazać.
1: PRL i sprzęty kuchenne, to jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie?
6: Robot Bartek.
1: I do czego on służył?
6: Robot kuchenny służy do wielu rzeczy. Do siekania, mielenia, mieszania, ubijania. To była taka konstrukcja, chodzi mi tutaj o wzornictwo. Bardzo ładnie zaprojektowany polski robot. I on chyba najbardziej widoczny jest na wystawie.
1: I wielofunkcyjny w takim razie. A pan co myśli?
7: Ja powiem tak, znowuż paradoksalnie, jeżeli chodzi o naszą wystawę, to co mi się kojarzy z kuchnią z Perelem, a raczej czasami dzieciństwa i transformacji, to kogiel mogiel.
1: Czyli słodkości.
7: Słodkości, jakieś takie domowego wyrobu rarytasy na swoją kieszeń, na swoje możliwości. I też o takich rzeczach opowiadamy tutaj w muzeum, nie na naszej wystawie, bo prezentujemy taką sekcję deserową, w której są rzeczy i dla ciała, i dla ducha. Jest coś z procentami, jest coś mocniejszego, bo z kofeiną. Są też słodkości, bo mamy maszynki do domowego wyrobu lodów.
1: To dlaczego warto was odwiedzić, warto odwiedzić tę wystawę i do kiedy można was oglądać?
7: Wystawa będzie dla państwa czynna od 27 marca, natomiast będzie ją można oglądać przez nieco ponad rok. Taka jest jej długość, jeżeli chodzi o ten plan. Dlaczego? Bo zobaczycie państwo ferię różnych wspaniałych rzeczy, które wiążą się z dzieciństwem, z młodością, z różnymi sentymentami, więc myślę, że to będzie świetna okazja, żeby sobie wiele rzeczy przypomnieć, ale też, co dla nas jest równie ważne, żeby wiele się o tych rzeczach dowiedzieć, bo chcemy tą technikę też promować, a jakże tego lepiej nie zrobić, aniżeli łącząc z tak popularnym i ważnym tematem, jakim jest kuchnia i przygotowanie posiłków.
2: Wystawę Kuchnia od Kuchni możecie oglądać w głównej siedzibie muzeum na krakowskim Kazimierzu. Jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18, a z kuratorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Znakowska, dziękuję.
8: SK2. Magazyn lokalny.
9: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterski ze Skawiny. Najstarsi uczestnicy to nawet 90-latkowie. Centrum Usług Społecznych w Skawinie rusza z 5. edycją zajęć Nordic Walking dla seniorów. Jak podkreśla dyrektor instytucji Joanna Rudek, warsztaty to zarówno duża dawka wiedzy, jak i przestrzeń do spotkania z drugim człowiekiem i dzielenia się trudnościami codzienności.
10: To już 5. edycja programu Nordic Walking w Centrum Usług Społecznych w Skawinie. Idea zrodziła się właściwie z dwóch potrzeb mieszkańców, czyli z zwiększenia aktywności osób starszych oraz zapobieganiu samotności tych osób. No i właśnie, można połączyć przyjemne z pożytecznym? Pewnie można. No i właśnie tą odpowiedzią jest Nordic Walking, tak? Bo z jednej strony mamy trochę ruchu, aktywności fizycznej, takiej najprostszej i najbardziej odpowiedniej dla seniorów, czyli chodzenia, czyli odpowiedni sposób, bo to nie takie zwykłe chodzenie, jak zwykle to robimy. Musi ono wyglądać w odpowiedni sposób, przyjmować odpowiednią postawę, w odpowiedni sposób układać ręce, ale jednak jest to chodzenie, czyli taka najprostsza forma ruchu, którą znamy, która nie wymaga zbyt dużego wysiłku. Staramy się tak dobierać trasy, żeby były odpowiednie dla tych osób, które biorą udział w zajęciach. Ale oprócz tego, że dostarczamy dawkę ruchu, no to również spotykamy się, wymieniamy się codziennymi informacjami, zawiązują się jakieś znajomości bliższe lub dalsze, bo tak jak powiedziałam, to już 5. edycja, natomiast wiemy, bo moderujemy też taką grupę na mediach społecznościowych, którzy spotykają się właśnie ci już z pierwszej, drugiej, trzeciej edycji, chodzą razem, dobierając się w jakieś grupki, więc też zawierają się właśnie znajomości, no i możemy też spowodować właśnie, że ktoś, kto nie ma tu znajomych na terenie Skawiny, czuje się bardziej samotny, potrzebuje kompana do właśnie do tej aktywności fizycznej, bo ma kogoś w domu, z kim może porozmawiać, ale na przykład to nie jest osoba, która się rusza, więc też ma tutaj taką osobę do towarzystwa, z którą może pójść, a wiemy, że zawsze z kimś, zawsze w grupie raźniej.
11: Co trzeba zrobić, żeby rozpocząć przygodę z Nordic Walkingiem w Centrum Usług Społecznych? Jak to wygląda? I przede wszystkim to, o co pytałem, pamiętam przy którejś z poprzednich edycji, no czy mają państwo kijki do wypożyczenia?
10: To, co trzeba zrobić, to przede wszystkim zadzwonić do nas i zapisać się na takie zajęcia, ponieważ jakby obowiązują zapisy. Generalnie zajęcia są w takiej formule, że pierwsze zajęcia poświęcone są teoretycznej solidnej podstawie wiedzy dotyczącej Nordic Walking, czyli właśnie ubiorowi, kijkom. Natomiast czy pozostałe sesje, to są już sesje w terenie, gdzie jakby te zdobyte podczas pierwszych zajęć informacje dotyczące sposobu chodzenia i sposobu poruszania się z wykorzystaniem kijków Nordic Walking, po prostu te osoby szlifują. No i oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, bo tak było w ubiegłym roku, to po zakończeniu takiej edycji raz w tygodniu z instruktorem można było się spotkać i wspólnie z instruktorem jeszcze chodzić.
11: Czy te zajęcia jakoś się zmieniały na przestrzeni tych ostatnich 5 lat? Bo teraz, tak jak słyszę, to zaczynacie Państwo absolutnie od teorii. Najpierw, żeby pokazać i może trochę w formie takich wykładów przedstawić wiedzę na temat Nordic Walkingu, no a potem już przechodzimy faktycznie do zajęć praktycznych, czyli po prostu idziemy z kijkami. Czy faktycznie to jest tak, że trzeba zawsze na początku pokazać, z czym to się je, a dopiero potem przejść do dania głównego?
10: Tak, wydaje nam się, że to jest bardzo ważne, żeby jakby zacząć od tych podstaw takich teoretycznych, czyli pokazać właściwą postawę, też powiedzieć o ubiorze. Tak, Nordic Walking jest takim niewymagającym sportem. Wystarczy, że tak powiem, jakieś ubranie sportowe, natomiast nie musi ono być jakieś specjalistyczne. No i kijki, które w zależności już pewnie od profesjonalizacji tego chodzenia są w różnych cenach, ale naprawdę są one w cenach bardzo dostępnych. Nie jest to taki drogi sport, który wymaga dużych nakładów finansowych i przygotowania. Po prostu trzeba przyjść w wygodnym dresie. Jeżeli ktoś nie ma kijków, to też staramy się zawsze, żeby te kijki dla tych osób się znalazły, bo wiemy też, że czasami ktoś po prostu przychodzi spróbować, zobaczyć, czy to jest dla niego. No i właśnie tą zaletę ma Nordic Walking, że nie potrzeba tak inwestować w jakiś sprzęt i zastanawiać się, a jakby się nie spodoba, po prostu.
11: Próg wejścia w takie sporty jak jogging, bieganie czy właśnie Nordic Walking rzeczywiście jest niski, ale chyba największą trudnością jest po prostu wyjść z domu, szczególnie jeżeli mówimy o seniorach, o osobach starszych, gdzie problemy są różne, tak? Jedni mają troszeczkę większe problemy z poruszaniem się, drudzy mniejszy, no ale jednak dalej forma aktywności może trochę odrzucać to, że muszę gdzieś wyjść, niekoniecznie muszę wyjść na zakupy, muszę pójść do apteki, muszę pójść do CUS-u na przykład, bo mam jakąś sprawę do załatwienia. Wtedy wiadomo, no musimy to zrobić. W tym przypadku w jaki sposób jeszcze mogą Państwo zachęcić do udziału poza tymi sprawami, o których też Pani Dyrektor wspomniała, czyli między innymi to, że niekoniecznie to chodzi o samo chodzenie, ale poprzez chodzenie możemy nawiązać relacje z drugim człowiekiem, a wiemy, że im starsi się robimy, tym niestety te relacje trochę ulegają zmianie.
10: Grupa, z którą współpracujemy, przynajmniej tak było w poprzednich edycjach, to była grupa seniorów w wieku od 60 do prawie 90 lat. Więc naprawdę duży zakres wiekowy. I tak jak pan mówił, motywacja do tego, żeby przyjść na te zajęcia, bywa różna, tak? Bo czuję się samotny, bo chciałbym coś zmienić w swoim życiu, chciałbym się poruszać. Natomiast to, co jest jakby najważniejsze, że w czasie tych kilku edycji wytworzyła się już taka społeczność seniorów Nordic Walking, którzy po prostu gdzieś już po tych zajęciach, po prostu w grupkach dwu, trzech osobowych umawiają się, spotykają się. No a potem bywa różnie, bo wiemy to z informacji właśnie od tych osób, że potem w nagrodę jest ciastko, spotkanie w kawiarni.
11: Metoda kija i marchewki trochę, nie?
10: No oczywiście, że tak, bo nie robimy tego, żeby ktoś trenował wyczynowo, tak? Każda aktywność, niezależnie od wieku, tak, bo nie mówimy tu tylko o osobach starszych, ale dla wszystkich ludzi jakakolwiek aktywność przynosi bardzo dobroczynne skutki dla organizmu. Większe dotlenienie, lepszą pracę serca, wzmocnienie mięśni. To takie trzy podstawowe, można powiedzieć, bardzo ważne cechy, które sprawiają, że jakby warto się ruszać, tak? A jeżeli można jeszcze przy okazji mile spędzić czas w dobrym towarzystwie, poznać kogoś nowego, no to same plusy z tego.
11: Po tych kilku latach już pewnie ta grupa ma kilka, jeżeli nie kilkanaście osób, z którą Państwo są już, tak powiedzmy, związani na stałe. Mówimy tu oczywiście dalej o Nordic Walking, ale to nie musi się kończyć wyłącznie na CUS-ie, to co też Pani wspomniała. Widujemy się nie tylko w ramach zorganizowanych zajęć, ale też poza nimi. Czuć też taką satysfakcję, że projekt, który stworzyliśmy kilka lat temu, raz, że nie umiera, a dwa, że on się rozwija, bo skoro już jest ta stała grupa odbiorców, która może zachęcać tych nowych, którzy dopiero gdzieś zaczynają i może nie do końca jeszcze czują się swobodnie w nowej materii, skupiać tych wszystkich Nordic Walkingowców pod szyldem CUS-u, a potem już to tylko może iść w tą lepszą stronę, czyli ruszam się, komunikuję się, gromadzę się jako osoba starsza, jako senior.
10: Dokładnie tak. Dbamy o to i odpowiadamy przede wszystkim na potrzeby mieszkańców, bo wszystko, co robimy, to są podpowiedzi albo słuchanie głosów mieszkańców. I jak pojawiła się potrzeba, żeby po zakończonych zajęciach, czyli tych czterech zajęciach, które oferujemy, pociągnąć to dalej, spotkać się, zmotywować ich do tego, bo to chyba jest też problem, że jakby brak tej motywacji, kończymy i jakby tak jak ta pani instruktor nie zadzwoni, no to nie ruszę z tego domu. Natomiast jakby pani instruktor jest też motywatorem, jest też czasami tak, że komuś wstyd jest odmówić, po prostu, tak? I z tego powodu przyjdzie na te zajęcia. No i to jest też fajne, że właśnie nawet jak są różne motywy podejmowania tych działań, no to efekt jest zawsze pozytywny. Jest ruch, jest rozmowa, jest spotkanie, jest drugi człowiek.
9: Na jesienną edycję cyklu Aktywnie z Centrum ABC Nordic Walking zaplanowano 4 spotkania. Pierwsze, wprowadzające, odbędzie się 5 października. Następne, treningowe, co tydzień w kolejne środy. Zapisy trwają do 1 października. Liczba miejsc ograniczona. Książki lubią się ze świeżym powietrzem. Najbliższą sobotę, 19 września, odbędzie się 8 już edycja bibliotrekkingu w Skawinie. Książkowy spacer zaprowadzi uczestników do biblioteki w Zabierzowie. Organizatorzy obiecują ciekawe atrakcje i, co najważniejsze, dobrą zabawę.
12: I biblioteki, i trekking. Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Podjęliśmy współpracę z Kołem Miejskim PTTK w Skawinie. Jest to takie ekospędzanie wolnego czasu i stwierdziliśmy, że dlaczego nie spróbować połączyć tych sił i zrobić wspólną wycieczkę turystyczną, w której zahaczymy o jakąś bibliotekę, zobaczymy, jak się jej wiedzie, co u nich, jakie mają inicjatywy, czy wszędzie jest tak samo, a przy okazji zwiedzimy okolice danej biblioteki. Całą akcję już 8 lat temu zaczynaliśmy tutaj u nas w gminie Skawina, zwiedzaliśmy nasze filie biblioteczne. Po prostu chcieliśmy pokazać mieszkańcom Skawiny, że nie tylko biblioteka główna, ale w zasadzie większość sołectw Skawiny ma swoje filie biblioteczne. Więc troszeczkę robiliśmy promocję po prostu tego, co nasze. Ale po 2 latach brakło naszych filii, a uczestnicy chcieli chodzić i zwiedzać biblioteki i okolice nadal. Więc stwierdziliśmy, wychodzimy dalej, idziemy w powiat i zwiedzamy biblioteki powiatu. I tak już od kilku lat robimy. W tym roku Zabierzów.
13: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Prezes koła PTTK w Skawinie, Włodzimierz Pobożnia. Koło PTTK w Skawinie jest jedną z komórek organizacyjnych oddziału krakowskiego. Samo koło zrzesza prawie 200 członków. Organizujemy tak mniej więcej co 2 tygodnie wycieczki w różne rejony kraju. Współpracujemy oczywiście z różnymi instytucjami, przede wszystkim z terenu miasta Skawiny, między innymi z biblioteką publiczną. I organizujemy wspólne, takie cykliczną imprezę.
9: Jaka jest trasa w tej odsłonie?
12: Startujemy 19 września, to jest sobota, o godzinie 8 pod biblioteką, czyli pod dworcem PKP w Skawinie. I stąd wyjeżdżamy już w drogę. Jedziemy bezpośrednio do Zabierzowa, do gminnej biblioteki publicznej. Tam troszeczkę spędzimy czasu, a później już w drogę na nogach. Cała trasa około 10 km, ale raczej tak spacerowo niż wyczynowo.
13: Same atrakcje, bo to jest tak blisko Krakowa, Lasy Zabierzowskie są naprawdę przepięknymi lasami, zdrowymi lasami. Zaglądniemy na pewno do Kamieniołomu. Sam Kamieniołom to jest porównywalny z Kamieniołomem z Zakrzówku, aczkolwiek on jest troszkę mniejszy. Później Lasy Zabierzowskie mają takie ciekawe, bardzo ciekawe wąwozy lesowe. Czasem jeździmy gdzieś tam daleko, w inne okolice kraju, żeby takie wąwozy zobaczyć. A tu mamy w zasadzie na miejscu. Dochodzimy do Morawicy, po drodze mamy takie różne ciekawostki, między innymi stawy Aleksandrowskie. Wędrowickie, wzgórze związaną z legendą Krzywy Róg.
12: Autokarem przejedziemy na ostatnią część naszej wycieczki, czyli na grilla integracyjnego, który będzie w naszej filii w Selczynie. Koniec całej naszej wycieczki, całej naszej zabawy będzie tak około 19. Na pewno będzie radośnie, wesoło i głośno i śpiewnie, to mogę powiedzieć, bo chyba nie zdarzyło nam się, żebyśmy nie śpiewali podczas tego grilla integracyjnego.
13: Kiełbaski, powiedzmy jakieś tam ciastka, no i oczywiście kawa, musi być herbata.
12: Faktycznie mieszamy się i pracownicy biblioteki, i uczestnicy, starsi, młodsi, członkowie PTTK. Siedzimy wspólnie przy jednym stole, jemy pyszną kiełbasę, na którą zasłużyliśmy tymi 10 kilometrami i po prostu dobrze się bawimy. My tak troszeczkę też robimy taką pracę biblioteczną, której nikt nie zauważa wtedy w międzyczasie, bo my tam plątając się między uczestnikami, tu porozmawiamy o książkach, tam porozmawiamy, czego uczestnikom brakuje jeszcze w naszej bibliotece i taki troszeczkę robimy badanie społeczne, jakie są jeszcze właśnie te społeczne potrzeby odnośnie naszej instytucji i w którym kierunku możemy się rozwijać.
9: Czy podczas tego wydarzenia będzie może jakaś szansa na poznanie nowych książek, poczytanie czegoś?
12: Poczytanie może niekoniecznie, bo nie do końca są warunki, ale poznanie nowych książek jak najbardziej. Samych bibliotekarzy na wycieczce jest dość sporo, więc my tam mieszamy się z wszystkimi uczestnikami i chętnie porozmawiamy sobie o książkach i czegoś doradzimy, a i biblioteka w Zabierzowie na pewno tutaj zrobi mocną promocję czytelnictwa i pokażą, co mają na swoich regałach.
9: Co pani zapamiętała w poprzednich edycjach najbardziej?
12: Na pewno zapamiętałam dużo humoru. Zapamiętałam to, że nie ma żadnych barier, granic, że naprawdę robi się z nas taki jeden zespół bibliotrekkingowy, jedna drużyna, mimo że co roku są osoby, które są pierwszy raz. Czyli to nie jest tak, że to jest wycieczka dla tych samych i wszyscy się znają i jesteśmy hermetycznie zamkniętą grupą. Zawsze są osoby, które są pierwszy raz, zdarza się, że są wnuczkowie z dziadkami, zdarza się, że są z całe rodziny, więc naprawdę przekrój taki międzypokoleniowy i to jest super, ale bardzo fajne też jest to, że niektórzy faktycznie już teraz będą ósmy raz. Około 20 osób z powiedzmy 55-6, którzy się mieszczą do autokaru, to jest takich, którzy są za każdym razem, czyli z roku na rok te osoby pytają, kiedy nasz bibliotrekking, kiedy idziemy. To już jest coś, co wpisało się tak na stałe w kalendarz skawińskich wydarzeń. Nawet jak nam by się nie chciało organizować tej wycieczki, to chyba byśmy musieli, bo po prostu takie są oczekiwania.
13: W zasadzie do takiego spaceru tak się specjalnie przygotować nie trzeba, tylko wystarczy dobre buty, dobrą odzież, w zależności od pogody, no i przede wszystkim, cóż, dobry humor.
12: Jakieś przygryzki i wodę do plecaka, bo to jest bardzo ważna rzecz i coś przeciwdeszczowego, bo nie wiemy, jaka pogoda nas zastanie, a czy leje, czy słońce, idziemy. Na pewno trzeba się zapisać. Jako, że liczba miejsc na wycieczkę jest ograniczona jest ilość miejsc w autokarze, wpisowe 50 zł, bo trzeba będzie właśnie ten autokar, który nas będzie woził, wynająć. I do zobaczenia.
9: Lista miejsc na trekking jest już zapełniona. Wciąż jednak można dopisać się do listy rezerwowej w skawińskim oddziale PTTK lub w Bibliotece Głównej. Osobiście, telefonicznie lub mailowo. Osoba z listy rezerwowej będzie mogła wziąć udział w wydarzeniu w razie rezygnacji innego uczestnika.

0: Ludwikowski po odsieczy wiedeńskiej osiadł w Skawinie i tutaj jego ród przez trzy wieki pełnił ważne funkcje. Byli po prostu burmistrzami za ich władania. Miasto się prężnie rozwijało.
1: Piotr Ludwikowski nie otrzymał tej ziemi, tylko po prostu się tutaj osiedlił.
0: Nie ma takiej informacji, żeby dostał tą ziemię. Po prostu są informacje, że osiedlił się w Skawinie.
1: I na tyle mu się spodobało, że potem tutaj został. Kolejne rzeczy, które tutaj miały miejsce, no to oczywiście samo powstanie dworu. Dwór już sam w sobie powstał trochę później, ponieważ to już było dzieło potomków Piotra Ludwikowskiego i tu już mówimy o początkach XX wieku.
0: Tak, dokładnie. Dwór został wybudowany w 1925 roku, czyli w tym roku przypada stulecie tego dworu.
1: Teraz mieści się tutaj m.in. Muzeum Regionalne, mamy tutaj Bibliotekę Pedagogiczną, natomiast no to nie było tak, że wyłącznie te instytucje były w dworze Ludwikowskich. Wróćmy na chwilę do tego, co się działo w latach ubiegłych. Mówimy tutaj bardziej o perspektywie, powiedzmy, około 100 lat, kiedy ten dwór istnieje, no bo w zasadzie można powiedzieć, że no w tym roku to jest stulecie tego miejsca. A co było wcześniej tutaj?
0: Wcześniej był dom wypoczynkowy. Z tego, co pamiętam, była też przychodnia, była siedziba Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, była też biblioteka publiczna, no i tak jak pan wspomniał, w tej chwili jest Muzeum Regionalne, Biblioteka Pedagogiczna i odbywają się też zajęcia Centrum Kultury i Sportu. Dzieci przychodzą tu na zajęcia plastyczne, no i nie tylko.
1: Ten czas już okołowojenny, czyli mówimy tutaj o II wojnie światowej, to było tak, że państwo Ludwikowcy, już ci potomkowie Piotra Ludwikowskiego tutaj byli. Oni przez tę wojnę tutaj zostali.
0: Tak, dokładnie. W czasie wojny potomkowie byli tutaj w dworze. Po II wojnie światowej ten budynek Ludwik Ludwikowski sprzedał miastu.
1: To był ten czas, gdzie wiele tych majątków, szczególnie ludzi o rodowodzie szlacheckim i nie tylko, po prostu przechodziły w ręce państwa siłą. Tutaj tak nie było. Tu doszło do regularnej transakcji. Państwo sprzedali ten budynek miastu i koniec, kropka.
0: Dokładnie. Nie znam dziejów tej transakcji, jak to wyglądało. Z zapisów, które znalazłam, wynika, że Ludwik Ludwikowski sprzedał dwór miastu. Na jakich zasadach to się odbywało, nie mam informacji.
1: To mogło być tak, że trochę przewidział wypadki i sprzedał na zaś?
0: Nie mam pojęcia, nie mnie to oceniać.
1: Natomiast już po II wojnie, kiedy ten budynek został sprzedany, miasto, to już pani wspomniała, trochę tutaj się działo, bo między innymi właśnie, czy to była przychodnia, czy to był dom wypoczynkowy. Teraz mamy Muzeum Regionalne. Od kiedy ono tutaj jest?
0: Muzeum Regionalne powstało w 2010 roku, 1 kwietnia.
1: W Prima Aprilis.
0: Dokładnie.
1: Ale to nie był żart.
0: To nie był żart. Muzeum istnieje do dzisiejszego dnia i jak pan widzi, ma się dobrze.
1: Dwór Ludwikowskich ogólnie to jest miejsce, w którym w przeciągu tych 100 lat, czy to był dom turysty, czy to była przychodnia, tutaj było naprawdę dużo takich aktywności, które no dzisiaj mogłyby się wydawać, że no ale jak, no to dzisiaj jest muzeum, biblioteka pedagogiczna, dzieci z Centrum Kultury i Sportu tu przychodzą się bawić, trochę się zmieniło.
2: Jadwiga Pierzchała, dyrektor muzeum. Tak, zmieniło się dużo, tym bardziej, że tutaj z opowieści właściwie wiem właśnie, że tutaj znajdowały się różne miejsca, czyli takie jak i Dom Kultury, który też, nawiasem mówiąc, wcześniej był w Sokole, prawda? Dopiero w 1992 został przeniesiony, powstał jako Centrum Kultury i Sportu, a wcześniej był to właśnie Dom Kultury. Natomiast tutaj była i przychodnia, tutaj też mieściło się Towarzystwo Przyjaciół z Skawiny, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło i to oni byli tak jak gdyby inicjatorami tego, że utworzono właściwie to muzeum tutaj regionalne. Część zbiorów Towarzystwo Przyjaciół z Skawiny przekazało do obecnego muzeum, a część po prostu mają u siebie tam nasz Wielki Wigur w swojej siedzibie. Stało to też poprzydzielona, też część została Bibliotece Pedagogicznej, później też Centrum Kultury i Sportu, więc tutaj tak jak gdyby tak jeden budynek, ale trzy różne instytucje tak naprawdę. Wcześniej była tutaj biblioteka publiczna, która z kolei już przeniosła się do budynku dworca, więc tutaj ta kultura tak jak gdyby dalej rozwija się, prawda? Tutaj w Centrum Kultury i Sportu prowadzi zajęcia dla dzieci, ale też zajęcia prowadzi Biblioteka Pedagogiczna i Muzeum Regionalne, czyli tak jak gdyby to wszystko się tak całościowo zespala.
1: No właśnie, a propos tego, co się w Muzeum Regionalnym dzieje, bo to, że jest tutaj muzeum, to, że możemy tutaj zobaczyć, tu mogę nawet zerknąć, stroje skawińskie, które można to było zobaczyć jeszcze wiele, wiele lat temu, czy na przykład narzędzia, których dawniej ludzie używali, nawet lokówkę tam znalazłem starą, która dzisiaj wygląda po prostu jak zwykły pogrzebacz, a to tak naprawdę służyło do kręcenia loków.
0: Myślę, że tutaj możemy dużo takich ciekawych

0: narzędzi, sprzętów zobaczyć. Nasze muzeum, tak jak wskazuje sama nazwa, regionalne, mamy sprzęty i tak jak pan wspomniał, stroje z naszego regionu. Można zobaczyć, jak pracowali nasi przodkowie, jak się ubierali. Mamy też wystawy czasowe, mamy zajęcia z dziećmi, także trochę się dzieje.
1: Te stroje, one na ile są skawińskie, a na ile one są małopolskie?
0: Te stroje, które tutaj mamy, to są typowe stroje skawińskie, odtworzone z zapisków, wzorów, które znaleźliśmy w Muzeum Etnograficznym.
1: No i pewnie zdjęcia.
0: Tak, zdjęcia też. Takim przykładem jest suknia ślubna, które zachowało się tylko jedno, jedyne zdjęcie w Muzeum Etnograficznym i z tego zdjęcia w 2014 roku odtworzyliśmy suknię ślubną z początku XX wieku.
1: No właśnie, odtworzyliśmy, to jest to słowo klucz, bo pewnie ciężko jest znaleźć oryginalne nie tylko stroje, ubrania, ale w ogóle wszystkie możliwe pamiątki sprzed kilkudziesięciu, czy nawet może większego okresu, no bo siłą rzeczy pewne rzeczy przez niektórych są najzwyczajniej w świecie wyrzucane, albo ktoś o nich zapomina i no one niszczeją, no i potem już nie są za bardzo do pokazania tutaj w przestrzeni muzeum.
0: To są materiały. Z biegiem czasu one niszczeją i są już, tak jak pan wspomniał, nie do pokazania. Ale no, możemy je odtworzyć i pokazać tak, jak wyglądały kiedyś.
1: A jeżeli chodzi o państwa działalność, to w jaki sposób państwo docieracie do tych eksponatów? Wiadomo, że czasami trzeba po prostu zapytać kogoś, swoich znajomych, ich rodziców, dziadków, ktokolwiek jeszcze żyje, czy coś ewentualnie posiada. Z drugiej strony to, co pani mówiła, wizyty w innych muzeach i poszukiwanie tych śladów. Więc na czym to polega? To jest tak, że państwo mają pomysł, że chcielibyśmy coś pokazać, co jest związanego z regionem, no i przystępujemy do poszukiwań?
0: Za poprzedniego dyrektora to muzeum powstało tak, jak było pozyskiwanie od ludzi. Ludzie przynosili sami, czy jeździliśmy do Muzeum Etnograficznego i szukaliśmy rzeczy, które były związane typowo tutaj ze Skawiną. Jak pan może zauważyć, gorset skawinianki jest gładki, nie jest haftowany tak jak w Krakowie czy w okolicznych wioskach. Skawinianki chciały się wyróżniać i gorset jest niehaftowany. Za to, co jest ciekawe, jest dwustronny. Z jednej strony jest zielony, taki ciemnozielony, z drugiej strony jest szafirowy. I to jest taki typowy strój skawiński.
1: No tak, ale skoro mamy tutaj do czynienia z miejscowością wtedy, miastem pod Krakowem, no to pewnie łatwiej było w Krakowie dostać pewne materiały, a niekoniecznie tutaj na miejscu. Szyło się z czego popadło?
0: Były określone kolory i tylko w takich kolorach, co jest też ciekawe, tutaj z naszego rejonu, haftowały tylko w dwóch kolorach. Kolorem czerwonym i białym. Nie było kolorowych haftów, były tylko te dwa kolory.
1: A właśnie jeszcze, co do dzisiejszej działalności muzeum, to co państwo pokazujecie, to jest nie tylko to, co było dawniej, ale to też jest czasami to, co jest teraźniejsze, czyli na przykład wystawy czasowe, albo różnego rodzaju inne przedsięwzięcia, jak, nie wiem, zapraszamy na przykład młodzież, chodźcie, zobaczcie, co mamy, tak? One też, te dzieci pewnie chłoną tę wiedzę i chociaż mają trochę wyobrażenia tego, jak się żyło dawniej, a niekoniecznie dzisiaj. Idę do sklepu, kupuję co chcę, a wszystko mam pod kciukiem, ponieważ mam przy sobie smartfona.
0: No, dzieci bardzo chętnie uczestniczą w naszych zajęciach. Dzieci mogą zrobić same skrzynię posagową, co też było tutaj charakterystyczne dla naszego rejonu. Mamy swój wzór skrzyni i dzieci na tych zajęciach robią sobie, najpierw projektują grafikę, oczywiście w kolorach i wzorach, jakie mamy tutaj, rozety, bawole, oczy, wszystko ma się znaleźć na tej skrzyni. To jest taka miniaturka skrzyni zrobiona z Bristolu i na koniec zajęć każde dziecko wychodzi ze swoją pomalowaną skrzynią skawińską.
1: Jeszcze chciałem dopytać jedną rzecz a propos tego miejsca, czyli Dworu Ludwikowskich. Czy on zawsze wyglądał tak, jak widzimy go dzisiaj?
0: Oczywiście bryła została taka sama. Nie mamy już tarasu, który był przed budynkiem, i schodów, szerokich schodów, i wejście było centralnie od ulicy na środku. W tej chwili schody zostały zburzone, taras został zburzony i wejście jest tylko z boku.
1: Co do obejścia, to co się dzieje wokół, no dzisiaj tak naprawdę no to mamy kawałek parkingu, pomieszczenia gospodarcze na zewnątrz, no i w zasadzie tutaj już od razu jest przystanek autobusowy. To chyba też trochę było inaczej niż jest teraz. Może było dawniej więcej zieleni, no skoro dawniej ktoś tutaj mieszkał, no to raczej ogród tutaj prowadził.
0: Na pewno prowadził ogród, ale Skawina zupełnie inaczej wyglądała. To już były, dwór ludwikowski mieścił się już na obrzeżach Skawiny. Skawina była małym miasteczkiem, rynek i kilka domów naokoło rynku.
1: A umówmy się, to jest odległość kilkuset metrów do samego rynku stąd.
0: Tak, tutaj niedaleko były stawy, tak jak już mamy rozbudowane, czy przychodnie, czy Small Park. Tam już były po prostu łąki. Na Skawince był młyn, były tutaj, jak jest stacja kolejowa, też były takie jakby bagna, także to już było poza Skawiną.
1: Czyli tak naprawdę trochę dwór ludwikowskich został wchłonięty przez to, co jest dzisiaj w Skawinie, jak ona dzisiaj wygląda.
0: Dokładnie, przecież przemysł się rozbudował, powstały zakłady na początku XX wieku, Skawina prężnie się rozwinęła, więc w tej chwili jesteśmy, że tak powiem, w środku miasta.
2: Generalnie ta historia rozpoczęła się faktycznie w XVII wieku, kiedy on tutaj się osiedlił, no i rozpoczął tutaj taką działalność dość szeroką. Bardzo szybko dorobili się majątku, no ale też był takim człowiekiem bardzo otwartym społecznie, czyli zasłużyli sobie tak na taki szacunek tutaj tych okolicznych ludzi mieszkających.
1: Co, umówmy się, że na XVII wiek to jest dosyć niecodzienna praktyka.
2: Dokładnie, dokładnie. I to z biegiem czasu, czyli potem kolejni potomkowie rodu, czyli tam był chyba Mikołaj, Seweryn, Stanisław, czyli XVIII, XIX, początek XX wieku, oni tutaj pełnili funkcję burmistrzów. Potem Ludwikowski po wojnie sprzedał ten budynek, przekazał go miastu.
1: To miejsce jako scheda po Ludwikowskich, to jest, tak można określić, duża historia Skawiny? Bo to nie jest tak, że tylko Ludwikowcy tutaj byli.
2: No bardzo dużo, myślę, bo to jak tak byśmy patrzyli w czasoprzestrzeni, no to zaczyna się okres XVIII wieku, a dzisiaj mamy XXI i nadal coś się tutaj dzieje, tak? Czyli trwa i przypuszczam, że kolejne lata też będzie trwało.
1: No i muzeum pewnie też tu będzie.
2: Tego nie wiemy. Plany są różne, ale jak wiadomo, wszystko się o pieniądze rozbija, no bo to są dość spore koszty, w związku z tym kiedyś tam w zamyśle było, że muzeum zostanie przeniesione do ratusza, ale czy to będzie realne, to nie, chyba nie za mnie już.
1: To, że to miejsce jest wyremontowane, to, że to nie przypomina opuszczonego dworu z, nie wiem, z okresu międzywojnia czy z po II wojny światowej, tylko, że no to jest tak naprawdę nowoczesny budynek, który służy edukacji, służy kultywowaniu historii, no i także jest miejscem, gdzie na przykład dzieci po prostu sobie tu przychodzą i malują, a także jest przestrzenią wystawienniczą dla różnego rodzaju grup aktywności plastycznej, że tak powiem.
2: Ja myślę, że to też chodzi o to, że władze miasta zwracają na to uwagę i po prostu przekazują te finanse na to, że ten budynek nie upadł, nie rozsypał się, tylko po prostu on jest wykorzystany i jest to takie dobro kultury, bym rzekła, tutaj w Skawinie, prawda?
1: A czy są jakieś możliwości rozbudowy tego miejsca? No bo jeżeli spojrzymy sobie z zewnątrz, no to jest ta przestrzeń takiego, powiedziałbym, quasi parkingu, do tego jeszcze jakieś pomieszczenia gospodarcze, więc jeżeli państwo mają też swoją część, biblioteka ma swoją część, no i Centrum Kultury i Sportu także tutaj troszeczkę miejsca zajmuje, no to czy jest szansa, że to miejsce będzie się rozrastało, a może już gdzieś tak w sferze marzeń i planów to dwór Ludwikowskich zostanie przeznaczony w przyszłości na zupełnie inne cele, a muzeum regionalne czy biblioteka pedagogiczna znajdą sobie miejsce na przykład w jakimś nowoczesnym kompleksie gdzieś wybudowanym, no już pewnie nie w centrum Skawiny, bo raczej nie ma na to miejsca, ale gdzieś może na obrzeżach takich w miarę łatwo dostępnych.
2: Powiem tak, że w sferze marzeń to byłoby, żeby cały budynek był własnością muzeum regionalnego i żebyśmy mieli tyle sal ekspozycyjnych, co cały budynek ma. Natomiast jeśli chodzi o jakąś rozbudowę, no to raczej nie jest możliwa, dlatego że budynek objęty jest opieką konserwatora, tak, zabytków, więc tutaj wszystko wymaga zgody. Nie możemy sami tutaj niczego robić bez zgody konserwatorów.
1: No. Nawet ścian pomalować w środku.
2: Generalnie tak. Jeśli byśmy chcieli na przykład kolorystykę zmienić, prawda, czy coś takiego, to czy jakiekolwiek przebudowy, czy rozbudowy, to wszystko musimy mieć zgodę konserwatora. Natomiast taką administracyjną opiekę nad budynkiem pełni dyrektor Centrum Kultury i Sportu.
3: Informacje na temat bieżącej działalności Muzeum Regionalnego znajdą Państwo m.in. na jego facebookowym profilu. I tym tematem kończymy magazyn lokalny ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.
4: Magazyn lokalny.
3: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. W tej odsłonie naszego cyklu o najważniejszych historycznych budynkach i miejscach w Skawinie przeniesiemy się do serca skawińskiego parku, czyli Pałacyku Sokół. Jego nazwa nie wzięła się znikąd, bo budynek dawniej służył krzewieniu kultury fizycznej, a dziś jest m.in. Radą Obrad Skawińskiej Rady Miejskiej oraz miejscem sztuki, zarówno muzyki, jak i teatru.
1: Jak się tutaj, nie chcę powiedzieć żyje, ale jak się tu pracuje?
5: Joanna Kurpiel, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. No muszę powiedzieć, że bardzo sympatycznie, bo chyba każdy chciałby by mieć taką drogę do pracy, szedł pan redaktor przez park. Park jest piękny o każdej porze roku. Lato, jesień. Och, jaka jesień jest piękna. Jak tu się pięknie idzie do tego Sokoła. Jak Sokół pięknie wygląda, mówię, o każdej porze roku, a w zimie jeszcze piękniej. Ale mówiąc serio, naprawdę to jest przesympatyczne miejsce do pracy jako takiej, do pracy kulturalnej przede wszystkim. Dział kultury, Pałacyk Sokół, tak się kojarzy osobom długo mieszkającym w Skawinie, bo tutaj pierwotny był po prostu Dom Kultury Sokół. I tak zostało. Kultura została w Sokole, sport poszedł w swoje obiekty i tak sobie tutaj działamy. Działamy bardzo aktywnie, bo jeśli wchodzi się do Sokoła, to od razu widać tablica z plakatami, że czyli jednak coś się dzieje. Dekoracje, czyli jednak ktoś tu żyje i coś robi. Bardzo aktywnie działają tu oczywiście grupy teatralne. W tym momencie mamy ich już 5, żebym dobrze policzyła. Od poniedziałku do piątku próby i zajęcia popołudniowo-wieczorno-nocne nierzadko. Teatr jest właściwie tutaj zasiedziany. On tutaj prawie mieszka w Sokole. Prawie tak samo jak i my pracownicy, czyli tyle samo czasu spędzają tutaj nasi aktorzy, starsi i młodsi. I Pałacyk Sokół jest ich taką sceną, jest ich siedzibą, co nas bardzo cieszy. Ale oprócz tego oczywiście koncerty, oczywiście spotkania rozmaite. Często sobie tutaj opowiadamy z panem redaktorem, zapraszam na muzyczne poniedziałki. Mam ogromną przyjemność zapraszać na spotkania z Kamieńskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności, czyli spotkania z ciekawymi ludźmi, z podróżnikami przede wszystkim. Przepiękne koncerty, spektakle, wernisaże. Wchodząc do Sokoła zobaczycie państwo rozmaite wystawy, ponieważ te wystawy się zmieniają co 2-3 miesiące. Nie tylko lokalnych artystów, ale mamy tu i fotografie, ale oprócz tego obrazy w rozmaitych technikach, więc i wernisaże, i spotkanie ze sztuką.
1: No właśnie, bo mam wrażenie, że zawsze to słowo kultura czy sztuka, ono ma w sobie coś podniosłego. I czy to, że to wszystko znajduje się właśnie w przestrzeni zabytku, jakby nie było, to pomaga, żeby tą kulturę i sztukę trochę lepiej chłonąć i czuć właśnie ten ich podniosły charakter?
5: Ja myślę, że to dodaje specyficznego uroku i klimatu, bo te wnętrza są naprawdę wyjątkowe. Wchodząc po prostu czuje się historię. Czuje się tą atmosferę, że nie jest to nowy budynek wybudowany 5-6 lat temu i właściwie jeszcze wiele nie zdążył przeżyć, tylko się czuje ducha. Rozmaicie go można pojmować, bo ktoś mnie zawsze pyta, czy ducha Babetty też spotykamy. Jesteśmy w końcu na ruinach Zamku Kazimierzowskiego. No i muszę powiedzieć, jak się tu siedzi samotnie, to różne odgłosy słychać. Mówiąc serio, tak, myślę, że to pomaga, bo jeśli sztuka jest różnego gatunku oczywiście, prezentowana we wnętrzach, które też same w sobie coś przeżyły, widziały. Ja wierzę w taką krążącą energię wnętrza i taki geniusz locji, to na pewno to bardzo pomaga. Bardzo pomaga też w odbiorze. Zresztą mamy przesympatyczne w ogóle relacje naszej publiczności, widzów, oglądających, którzy mówią, że tu po prostu jest wyjątkowo. Że jest miło, jest sympatycznie, jest przede wszystkim pięknie. Już same te okoliczności przyrody sprawiają, że samo przyjście tutaj, no to już jest pewnego rodzaju takie przygotowanie do odbioru tej sztuki. Myślę, że na pewno to pomaga.
6: Nazywam się Marian Skrzywoński, jestem mieszkańcem rodowitym z Skawiny, głównie nauczyciel geografii i plastyki.
1: Pałacyk Sokół nie wziął swojej nazwy znikąd, bo kto się interesuje historią, ten pewnie doskonale wie, że jeszcze nie w Polsce, ale na terenie Polski, bo byliśmy jeszcze oficjalnie pod zaborami, istniało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, które chociażby znamy z Krakowa przy ulicy Piłsudskiego, także było w Skawinie, dzisiaj w przestrzeni Parku Miejskiego.
6: Tak, na początku stulecia obiekt, o którym mówimy, pełnił głównie funkcję jako siedziba dla Gimnastycznego Towarzystwa Sokół, ale na przestrzeni lat do dnia dzisiejszego wielokrotnie zmieniała się ta funkcja w zależności od potrzeb wynikających z potrzeb miasta. I tak, w latach 60. Pałacyk Sokół, z racji faktu, że posiadał dużą salę gimnastyczną, był miejscem, gdzie odbywały się nawet i małe zawody sportowe, a uczniowie szkół, a zwłaszcza liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej, na sali gimnastycznej miały organizowane zajęcia wychowania fizycznego.
1: I pan to dobrze pamięta.
6: Pamiętam, bo brałem udział w takich zajęciach. Szkoły zwykle nie posiadały sal gimnastycznych, a w Sokole była duża sala gimnastyczna. Dzisiaj ta sala nie istnieje, bo została zaadoptowana na salę reprezentacyjną w Pałacyku Sokół, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej. Można wziąć ślub cywilny, więc jest to sala, gdzie są eksponowane prace twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Odbywają się różnego rodzaju spotkania o charakterze kulturalnym, występy aktorów. Zresztą działa tam nawet w Sokole Teatr Maska, który jest dzieckiem twórców Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
1: Pałacyk Sokół, czyli Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Wróćmy jeszcze do tego czasu, kiedy Pałacyk Sokół nie był tym budynkiem o takim przeznaczeniu, jakim, z jakiego znamy go dzisiaj, tylko że niezależnie od tego, czy było to miasto duże, czy takie jak w przypadku Skawiny, troszeczkę mniejsze od Krakowa, tak powiedzmy w dużym cudzysłowiu, Towarzystwo Sokół istniało i to była instytucja, która no, była chyba, mogę powiedzieć, praktycznie wszędzie, że gdzieś te budynki Sokoła, czy znamy go z Krakowa, czy z innych nawet ościennych miast czy miejscowości, rzeczywiście miała miejsce i ta kultura fizyczna była krzewiona także wśród pana i pana rówieśników, jak jeszcze byliście w takim wieku szkolnym.
6: Tak, więc to było miejsce ważne. Pamiętam, nie wszystkie zajęcia w WF odbywały się w Pałacyku Sokół czy na sali gimnastycznej towarzystwa, byłego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ale to była super atrakcja dla uczniów, mówię o uczniu liceum, bo te zajęcia wtedy tam miałem. Duża sala, przestrzeń, można było z tą piłką różne rzeczy wyprawiać, bo myśmy w liceum mieli salę gimnastyczną adoptowaną z sali klasowej. To była salka po prostu, na której można było stanąć na baczność i zrobić kilka przewrotów na materacu i to na tym koniec. Natomiast na tej sali gimnastycznej tego byłego Towarzystwa Gimnastycznego Soku, to tam czuliśmy się jak na znacznie otwartej przestrzeni i można było się znacznie, że tak powiem, bardziej rekreacyjnie i ruchowo rozwijać.
1: No ale biorąc pod uwagę, że chociażby dzisiaj w Skawinie istnieje hala widowiskowo-sportowa, no to chyba tych warunków, które Państwo mieliście jeszcze jako dzieci i młodzież, no to chyba nawet nie można porównać.
6: Tak, hala widowiskowo-sportowa powstała pod koniec lat 70. Ja byłem uczniem liceum między 68 a 72 rokiem, także z tej hali sportowej, widowiskowo-sportowej nie miałem możliwości skorzystania. Zresztą moje roczniki, nie tylko sam przecież byłem w Skawinie, inni też. Natomiast pod koniec lat 70. powstał pomysł, by na placu targowym, bo tam kiedyś był plac targowy w Skawinie, przeniesiony z rynku pod szkołę numer 2, nazywane popularnie Targowicą, tam by dopiero pod koniec lat 70. powstał pomysł wybudowania hali widowiskowo-sportowej i chyba w 72. albo 3. roku dopiero hala została otwarta. A szkoła w pobliżu, zawodowa i liceum, sali gimnastycznej praktycznie nie posiadały i ten Sokół był dla nas takim miejscem ułatwiającym rozwój fizyczny.
1: To tylko pokazuje, że historia jest bardzo płynna, że tak jak pan czy osoby z pańskiego pokolenia mogą jeszcze kojarzyć to miejsce właśnie ze sportu, tak dzisiaj to jest chyba zupełnie nie do pomyślenia, bo nawet, nie wiem, stojąc właśnie w przestrzeni Parku Miejskiego, patrząc się na tego Sokoła, no to z daleka no to wygląda rzeczywiście no jak taki pałacyk, jak sama nazwa wskazuje, kiedy wchodzimy do środka, no to widzimy te elementy właśnie drewniane, wchodzimy na tą obecną salę reprezentacyjną, to jest teatralną łamaną przez salę obrad Rady Miejskiej, no to dzisiaj to jest chyba zupełnie nie do pomyślenia, na ile to wszystko się zmienia i na ile też osoby, które tutaj w Skawinie mieszkają od lat, od dzieciństwa, gdzie one pamiętają doskonale, jak wyglądała przestrzeń parku, rynku, jak wyglądał ratusz dawniej, te wszystkie budowle, także właśnie ten Pałacyk Sokół zmieniły niektóre, przynajmniej z nich, swoje przeznaczenie. To też myślę, że chyba z jednej strony człowiek wspomina to wszystko z nostalgią, a z drugiej strony też widzi, że no czas nie stoi w miejscu i że to wszystko się zmienia. Być może w przyszłości Pałacyk Sokół będzie służył zupełnie innym celom, niżeli go znamy dzisiaj.
6: Dla Skawiny jest charakterystyczna wieloetapowa przemiana miejsc. Niektóre miejsca w Skawinie zmieniły wygląd 3 lub 4 razy na przestrzeni ostatnich 125 lat. Miejsce, gdzie dzisiaj znajduje się hala widowiskowo-sportowa, to był, wcześniej powiedziałem, plac targowy. Pałacyk Sokół nie zmienił się z bryle ogólnej, natomiast zmieniła się tylko jego wieżyczka czy zwieńczenie baszty. Baszta w momencie, kiedy pałacyk został wybudowany, miała ostrosłupową iglicę. W czasie II wojny światowej ta iglica uległa zniszczeniu i dzisiaj nie posiadamy tej iglicy, natomiast zachował się tylko krenelarz zwiększający wieżę, który wtedy też istniał, ale był wzbogacony o iglicę konstrukcji drewnianej.
1: Myślę, że nie ma co porównywać tych dwóch budowli. Mam tutaj na myśli kościół Szymona, Judy Tadeusza i pałacyku Sokół, ale chyba właśnie w przypadku Sokoła, poza tą iglicą, o której pan wspomniał, no to dzisiaj patrząc na niego, widzimy to, na co mógł pan patrzeć jako dziecko, czy na przykład te osoby, które znają ten budynek z jeszcze wcześniejszego okresu.
6: Generalnie bryła Sokoła, czy pałacyku Sokół jest taka, jaką pamiętam od czasów mojego wczesnego dzieciństwa do dnia dzisiejszego. Zmienił się tylko kolor elewacji. Kiedyś było to bardzo buro, szare ściany, często z odpadającym tynkiem. Natomiast w latach 80. przeprowadzono remont kapitalny i uzupełniono brakujące tynki, pomalowano w kolorze żółtym, czy jasnożółtym. A w czasach mojego dzieciństwa to był szaro-buro-popielaty kolor. No, widać było ślady znacznego zniszczenia. Dopiero po 87 roku, kiedy przeprowadzono ten remont, pałacyk przybrał tą świetlaną formę. We wnętrzu się wiele zmieniło. Wszystko zostało odrestaurowane, wyremontowane. Nie ma tam skrzypiących podłóg, nie ma tam poobrywanych stopni prowadzących do wejścia głównego. Wymieniono stolarkę, która też była mocno zużyta i sprawiała wrażenie mocno zaniedbanej.
3: Z gośćmi rozmawiał Brian Bednarczyk. Miasto chce podnieść opłaty w strefie płatnego parkowania. Zamiast obecnych 2 zł za godzinę, projekt uchwały proponuje 5 zł dla przyjezdnych i 3 zł dla posiadaczy skawińskiej karty mieszkańca. Mówi Katarzyna Sanocka, rzecznik prasowy burmistrza miasta i gminy Skawina.
7: Skawińska karta mieszkańca przysługuje osobom, które mieszkają na terenie gminy Skawina i tutaj na terenie gminy również odprowadzają podatek. Strefa nie ulega rozszerzeniu, jeśli chodzi o jej obszar.
3: Jak wygląda ta strefa parkowania płatnego, przypomnijmy?
7: Strefa płatnego parkowania w Skawinie obejmuje obszar rynku, za wyjątkiem parkingu w pasie drogi krajowej D44, ulicę Słowackiego i ulicę Konopnickiej od Zamkowej aż do rynku.
8: Strefa płatnego parkowania to jest 56 miejsc w centrum Skawiny. Józef Niechaj, radny Rady Miejskiej w Skawinie. Ta strefa w tym kształcie, który teraz istnieje, nie ma racji bytu. Argument pana burmistrza mówiący o tym, że jest większa rotacja, nie ma czegoś takiego. Ta strefa niestety bardzo dużo gminę kosztuje. Oczywiście z opłat nie ma możliwości pokrycia całej kosztu. Strefa powinna być albo w innym kształcie, czy radykalnie zwiększona, lub po prostu, za czym ja optuję, zlikwidowana. Mieszkańcy powinni mieć swobodę parkowania.
9: Anna Wąsowicz, radna Rady Miejskiej w Skawinie. Strefa płatnego parkowania w Skawinie ma przede wszystkim służyć rotacji pojazdów, tak żeby mieszkańcy mogli dostać się do tego ścisłego centrum, załatwić różnego rodzaju usługi, więc myślę, że podniesienie opłaty ma swoje uzasadnienie. Przy rosnących cenach wszystkiego nie jest to jakoś szczególnie odczuwalna podwyżka. Mam też informację od pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, że są takie przypadki, gdzie mieszkańcy przy niskiej opłacie po prostu stoją cały dzień.
3: Czy będą osoby, które będą zwolnione z opłat?
7: Poza podmiotami takimi jak służby, czyli Straż Miejska, Policja, pojazdy ratownictwa medycznego, będą to pojazdy elektryczne, jak również osoby niepełnosprawne, które posiadają kartę parkingową. Wzrośnie również wysokość opłaty dodatkowej za nieposiadanie ważnego biletu parkingowego ze 100 do 150 zł.
3: Parkuje pani czasem tutaj w okolicach rynku?
10: Ostatnio rzadko, ale raz w tygodniu jestem.
3: Jest tutaj drogo?
10: Nie.
11: Co jest drogo? Złotówka czy tam 2 zł to jest drogo?
12: Jak dla mnie, który przychodzi z Krakowa, jest bardzo tanio.
13: Jest to cały czas, ja jestem przyzwyczajona.
10: To znaczy, jak nie było tego parkingu, to widać było, że parkuje tu dużo ludzi, nawet nie ma gdzie skoczyć do sklepu, więc jeśli to ma ludzi zmotywować, to co mamy zrobić, nie?
3: Jest to jakieś rozwiązanie?
10: Teoretycznie. Można poszukać trochę lepszego.
3: Są pomysły, żeby podwyższyć opłatę do 3 zł. Czy to byłby problem dla mieszkańców?
13: Rzadko tutaj parkuję. Miasto musi jakoś zarabiać.
10: Myślę, że dużo. bo Wieliczka ma 2 złote, teraz jest 2 złote za godzinę, a to dorównali do Wieliczki w tym momencie. Wydaje mi się, że złotówka była dużo sensowniejsza, bo jednak tutaj nikt na dłużej raczej jak coś potrzebuje, nie parkuje, nie?
14: Czy według Pani to jest rozwiązanie skuteczne, czy może będzie trzeba podjąć jakieś kolejne kroki, żeby rozwiązać problem parkowania w Skawinie?
9: Na pewno wprowadzenie stref płatnego parkowania nie rozwiązuje problemu parkingowego, jaki absolutnie istnieje w naszej gminie, a przede wszystkim w mieście. Ta strefa jest ustanowiona w ścisłym centrum i ma służyć właśnie większej rotacji. W mojej ocenie potrzebne jest przygotowanie pewnej polityki parkingowej. Mamy coraz więcej mieszkańców, coraz więcej pojazdów. Nowy plan zagospodarowania przestrzennego, ten, który jest już w konsultacjach, obniża do minimum konieczność zapewnienia przez deweloperów miejsc parkingowych, co spowoduje na pewno zdecydowanie większe korzystanie przez mieszkańców okolicznych bloków, budynków, które powstają nawet w samym centrum, z miejsc na parkingach publicznych, które mają służyć mieszkańcom udającym się na basen, do sklepu. Więc tutaj zdecydowanie gmina musi popracować nad polityką parkingową.
8: Opłata w tej strefie w żaden sposób nie rozwiązuje problemu parkowania w Skawinie. W Skawinie mamy olbrzymi problem z miejscami do parkowania i podniesienie opłaty do 3 zł, czy do 5 zł, czy nawet, nie wiem, do 10, nie spowoduje zwiększenia liczby miejsc parkingowych. W uzasadnieniu pan burmistrz przedstawił informację o tym, iż jest inflacja, no ale na tą chwilę, z tego co wiem, to nie ma inflacji w wysokości 50%, wzrasta ją koszt utrzymania. I tutaj pan burmistrz ma rację, ponieważ od sierpnia jest nowy operator strefy płatnego parkowania. Rozumiem, że firma, która teraz będzie obsługiwała strefę, ustaliła taką, a nie inną kwotę. Gmina się na to zgodziła i tam mówię 325 tysięcy ponad rocznie za obsługę strefy, która obejmuje 56 miejsc, z tego chyba jest 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych, jest nieracjonalne.
14: Pojawiły się głosy dość krytyczne wobec tego projektu.
15: Każde podnoszenie opłat, zwłaszcza za strefę płatnego parkowania, niestety wiąże się ze sprzeciwem ze strony mieszkańców. Natomiast chcemy premiować osoby, które mieszkają i płacą podatki na terenie gminy. Trzeba też wziąć pod uwagę, że to jest dopiero projekt uchwały. Uchwała ta będzie miała 2 czytania.
14: Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, na którym Rada Miasta dyskutowała nad uchwałą. Co było poruszane?
9: Tematy, które były podnoszone podczas dyskusji na sesji Rady Miejskiej, dotyczyły po pierwsze wysokości opłat, po drugie zróżnicowaniu opłat pomiędzy osoby, które posiadają skawińską kartę mieszkańca, a osobami, które tej karty nie posiadają, a także kwestie dotyczące tego, czy ta strefa powinna pozostać w takim wymiarze, w jakim ona funkcjonowała do tej pory, czy jednak powinniśmy ją powiększyć. To było pierwsze czytanie tej uchwały. Do 18 września można składać poprawki. Już sam pan burmistrz, w zasadzie jego służby, zapowiedziały, że pojawią się poprawki do tej uchwały, którą zaproponowali na dzisiejszą sesję i myślę, że kluby radnych też do pewnych poprawek w zaproponowanym regulaminie odniosą się.
14: Co poprawić?
9: Myślę, że tutaj gro poprawek skupi się na tym, czy rzeczywiście skawińska karta mieszkańca powinna decydować o wysokości opłat. To po pierwsze. Po drugie, była też propozycja tego, czy nie stworzyć godziny, która będzie godziną darmową. Czy to by przyniosło jakikolwiek pozytywny efekt dla rotacji? Nie sądzę, ale poprawki radnych również w tym kierunku mogą iść i myślę, że poprawki, które będą złożone, będą również dotyczyły wysokości opłat.
14: Kiedy będzie drugie czytanie tej uchwały? Kiedy będą dalsze dyskusje radnych?
9: Wszystko wskazuje na to, że będzie to sesja wrześniowa.
8: Drugie czytanie będzie na kolejnej sesji, która prawdopodobnie odbędzie się w ostatnią środę września.
3: Rocznie wspierają około 1600 osób w kryzysie bezdomności. Ich 2 centra pomocy są niewystarczające, dlatego budują nowe miejsce do pomagania. Mowa o krakowskim dziele pomocy Świętego Ojca Pio. 3 centrum pomocy powstaje w Skawinie. Nowa inwestycja była potrzebna, bo podopieczni nie mają wystarczająco miejsca, by rozwijać swoje pasje i przygotowywać się do powrotu na rynek pracy. O historii ponad 21-letniej pomocy i wyzwaniach, które czekają na budowie, Karolina Suder.
16: Brat Konrad Baran, kapucyn, dyrektor dzieła pomocy świętego Ojca Pio. Od ponad 21 lat działa dzieło pomocy świętego Ojca Pio, natomiast pomagamy jako bracia kapucyni dużo, dużo dłużej. Początkowo Państwo przychodzili do nas do furty, tam prosili o pomoc, również żywieniową, czasem żeby w coś się ubrać, czasem też żeby porozmawiać i naturalnie właśnie na jakimś tam etapie właśnie dzieło przejęło tą rolę, tworząc takie miejsce wiele bardziej profesjonalne, skupione też wokół różnych już możliwości pomagania.
17: Gdzie znajdują się dziełowe centra pomocy?
16: Początkowo właśnie zanim jeszcze powstał budynek z prawdziwego zdarzenia, to pomagaliśmy w taki prosty sposób. Każdego dnia udzielaliśmy takiej pomocy śniadaniowej, można było się też umyć. To były takie dwa baraki przystawione do klasztoru na Loretańskiej. W 2010 roku oddaliśmy pierwszy budynek na ulicy Loretańskiej przy klasztorze. Budynek, w którym teraz mieści się poradnia psychiatryczno-psychologiczna oraz dział socjalny. Największy z naszych działów, gdzie pracownicy zajmują się już takim indywidualnym towarzyszeniem państwu w procesie wychodzenia z bezdomności. W takim aspekcie, powiedzmy prostym, jak wyrabianie dokumentów, dowodów, organizację konsultacji prawnych, różnej pomocy socjalnej, czy też pomocy mieszkaniowej. Także właśnie ten dział opiekuje się naszymi 12 mieszkaniami treningowymi, nazwijmy tak ogólnie, na terenie miasta. I w 2013 roku powstało drugie centrum, drugi budynek przy ulicy Smoleńsk 4. To jest już budynek dużo większy, w którym ma miejsce dział pomocy doraźnej, zajmujący się wydawaniem śniadań, organizacją świetlicy, prowadzeniem łaźni, pralni, garderoby. Mieści się nasz dział aktywizacji zawodowej, gdzie Państwo mogą troszkę odbudować historię zatrudnienia, napisać sobie z pracownikiem razem CV, czasem indywidualnie, w zależności jakie kto ma możliwości, też starać się o pracę w różnych miejscach. Tutaj też mamy tak zwane Centrum Integracji Społecznej, gdzie osoby, które jeszcze nie mogą z różnych powodów wrócić na rynek pracy w pełni, realizując proste zajęcia i warsztaty, też troszkę przyuczają się do różnych takich zawodów przez rękodzieło, przez proste takie wykonywanie czynności, za które też już mają jakąś drobną pensję, ale uczą się też takiego sposobu pracy i też łatwiej jest później przejść na rynek i bezpośrednio. Też ten budynek jest miejscem takiej pięknej współpracy dwóch innych organizacji z nami. Jednocześnie mieści się Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, które udziela pomocy bezpłatnie osobom doświadczającym bezdomności. To jest pomoc lekarska, też pomoc lekowa i też mieści się Kuchnia Społeczna Siostry Samueli, która tutaj była jeszcze przed tym, jak wybudowaliśmy ten budynek. To też wielkie dzieło sióstr Felicjanek, miejsce udzielania posiłków obiadowych. Tak razem tutaj pracując stawiamy czoła temu, co niesie bezdomność czy ubóstwo. Na jakimś etapie zobaczyliśmy też, że to jeszcze ciągle, można powiedzieć, za mało, że jeszcze są rzeczywistości, które można byłoby rozwijać, zwłaszcza dotyczące ekonomii społecznej.
17: One już nie wystarczają. Czy osób w kryzysie bezdomności przybywa?
16: Statystycznie osób w kryzysie bezdomności nie przybywa, ale też nie ubywa. My pod opieką mamy, tak liczymy, 1600 osób. Ta opieka różne rzeczy oznacza, bo czasem jest tak, że ktoś chodzi regularnie, ktoś jest na naszych mieszkaniach, a czasem po prostu ktoś przychodzi na śniadanie. Niemniej jednak zmienia się jakby oblicze bezdomności, bo o ile w 90-tych latach ten taki kryzys bezdomności wiązał się z tym, że zmienił się nam ustrój, zmieniło się podejście do pracy, zmienił się rynek pracy. Dzisiaj ten problem bezdomności już nie wiąże się z tamtym kryzysem. Dzisiaj bezdomność powiązana jest często z chociażby trudnościami, zaburzeniami psychologicznymi, psychicznymi, wykorzystaniem wolnego rynku, jak na przykład przeszacowaniem możliwości kredytowych, prowadzeniem czasem własnej działalności, która nie wypaliła. I stąd jakby nowe wyzwania.
18: Mateusz Aleksandrowicz, członek zarządu dzieła pomocy świętego Ojca Pio.
17: Jak będzie wyglądać trzecie centrum? Co się tam znajdzie?
18: Trzecie centrum będzie miało powierzchnię w okolicach 1000 m2. Będą tam przestrzenie takie typowo warsztatowe. Będzie też przestrzeń typowo biurowa, taka, gdzie będzie można zarządzić tym obiektem. Pracujemy nad naszymi wizjami związanymi właśnie z przedsiębiorczością społeczną, czyli jakby takim dopełnieniem tej ścieżki, która tutaj w dziele jest, czyli od takiej pomocy pierwszej, doraźnej, przez socjalną, prawną, mieszkaniową, też takiego przygotowania zawodowego. Będzie przeznaczone na miejsca, które będą mogły rozwijać te osoby w kontekście zawodowym, w kontekście ekonomii społecznych, na przykład w zakresie stolarskim, w zakresie recyklingu odpadów i przetwarzania jakby darów rzeczowych, segregacji, ceramiki, no i pewnie jeszcze w konsekwencji właśnie tego, co się u nas w CIS-ie dzieje, czyli w tym Centrum Aktywizacji Zawodowej, będzie będziemy rozwijać tam ekonomię społeczną dla tych osób, żeby mogły zdobywać nowe kompetencje, umiejętności, utrwalać to, czego się nauczyli i w perspektywie wyjść jakby gotowym do tego, żeby być na rynku pracy i poradzić sobie.
16: Nasze budynki nie mają dużo możliwości tworzenia właśnie chociażby takich miejsc, jak nazywamy przedsiębiorstwem społecznym, takie miejsca pracy, które znowu są takim, powiedzmy, elementem, klockiem między taką całkowitą bezradnością, bezdomności, a pełną samodzielnością, bo przejście po kilkudziesięciu latach na przykład mieszkania na wagonach od razu do jakiegoś pracodawcy jest praktycznie niewykonalne. Ta osoba nauczyła się walczyć o życie, ale myślenie w perspektywie, że ma chodzić od tej do tej godziny do pracy, że musi być w tej pracy jakoś przygotowana, odświeżona, wypoczęta, to są rzeczy, które dawno już zapomniane przez nią. To jest ten element właśnie, który chcielibyśmy tam realizować. Druga rzecz jest też taka, że przez te wiele lat staliśmy się też rozpoznawalni w mieście. Bardzo wiele osób nas wspiera. Formą tego wsparcia jest też to, że osoby dzielą się z nami różnymi darami. Ktoś to, co dostaniemy, musi przesortować, sprawdzić. Taką usługę, powiedzmy, sortowania będzie wykonywał, sortowania wszystkich darów. Naszym priorytetem jest to, by dary, które wydajemy już, były zgodne z taką normalną modą, tym, co człowiek dzisiaj nosi. Nie chcemy pod żadnym pozorem wydawać Państwu ubrań zużytych, uszarpanych, trwale zabrudzonych. Mamy tą politykę od początku. No ale żeby tak było, żeby też to wydawanie odbywało się w miarę sprawnie, to ktoś wcześniej, czyli mnóstwo naszych wolontariuszy i ich czasu trzeba poświęcić na to, żeby te ubrania przesortować, przewymiarować, część odrzucić niestety. Zawsze musimy się zastanowić, kiedy dajemy jakiejkolwiek organizacji cokolwiek, właśnie co ona będzie mogła z tym zrobić realnie, nie? Musimy sobie spróbować wyobrazić osobę bezdomną na ulicy. Nadmieniam to, bo też cały czas się zastanawiamy, jak to robić, jak siebie nawzajem uwrażliwiać, żebyśmy dzielili się właśnie tak adekwatnie do potrzeb, bo to jest piękne, że chcemy się dzielić, że mamy w sercu osoby bezdomne. Czasem dostajemy też dary rzeczowe, które później wykorzystujemy na mieszkaniach, dajmy na to pralkę czy lodówkę. To też chcemy, by Państwo może trochę nad tymi darami popracowali, bo czasem jest tak, że trzeba coś podmalować, coś tam wykończyć. To też w tym miejscu chcielibyśmy robić, czyli taki mały, powiedzmy, zakład naprawczy. Po pierwsze, lepiej, dużo bardziej skutecznie chcielibyśmy sobie przygotowywać tę młodzież na garderobę, sortować ją i mieć takie miejsce, w którym to się robi dobrze, jest wszystko przemyślane. Tworzenie nowego budynku daje takie możliwości. Druga rzecz jest taka właśnie, że ma być to miejsce, w którym no, z prawdziwego zdarzenia będzie ta stolarnia. Tutaj, kiedy był budowany budynek w 2013 roku, to pomieszczenie, które dzisiaj jest stolarnią, wcale nim nie miało być. Więc choć spełnia oczywiście wszystkie wymogi, no to wiemy, że wiele się tam zrobić nie da, nie jest duże. Kwestie zapylenia i tego wszystkiego, więcej jest sprzątania. Jeżeli się znowu buduje budynek, jak teraz tutaj mamy założone, że to będzie stolarnia, będzie tam fachowy wyciąg tych pyłów, więc ta ergonomia pracy dla Państwa też będzie dużo lepsza i dużo bardziej będzie spełniała swoją rolę.
17: Na jakim etapie jest budowa?
18: Rozpoczęliśmy w ogóle w maju budowę i udało się jakby uruchomić ją też w miarę płynnie, szybko, bez przestojów na samym początku, czyli tych etapów związanych z dokończeniem ewentualnie uzgodnień. Mamy ten etap fundamentów pierwszego poziomu, mury się pną do góry. W tym momencie już część instalacji też jest na zewnątrz. Na ten moment zamknęliśmy etap związany z fundamentami, z robotami przygotowującymi, czyli ziemne roboty.
17: Co będzie najtrudniejszego, co będzie wyzwaniem i co zostaje jeszcze do zrobienia?
18: Zostaje jeszcze do zrobienia drugi poziom, dokończenie instalacji oczywiście wewnętrznych. No dach musimy położyć, tam dość akurat jest skomplikowany, to będzie wyzwanie. Myślę, że na jesieni rozpoczniemy budowanie, czyli w okolicach października, listopada. Wtedy też dość kosztowny etap właśnie stolarki okiennej będzie, wylewki. To też będzie już na przełomie roku robione. Tak samo zabudowy wszelakie, drogi wewnętrzne. Na początku przyszłego roku kwestie związane z elewacjami. Wchodzimy już też tam, gdzie to już będzie możliwe, z robotami wewnątrz, wykończeniowymi, czyli posadzki. No i na koniec mam nadzieję, że w okolicach maja, po 12 miesiącach, jak wszystko dobrze pójdzie, no to etap odbioru budynku. Jesteśmy tak realnie, no jakieś półtora miesiąca do przodu co do harmonogramu, więc można powiedzieć, że idzie dobrze. Także jeżeli zima będzie zimą ciepłą, to pewnie jesteśmy w stanie skończyć szybciej niż zamierzaliśmy.
17: Dlaczego Skawina?
16: Powód jest bardzo prosty. To było miejsce, na którym zakon braci mniejszych kapucynów miał po prostu grunt. Grunt, który też przeszedł swoje historycznie, był kupiony znacznie przed wojną, z myślą o tym, żeby tam powstało niższe seminarium duchowne. Wojna te plany przerwała i przez wiele lat ten grunt tam stał. No i w tym momencie, kiedy my zobaczyliśmy, że ten nasz magazyn nie wystarcza, no to wtedy wpadł pomysł, żeby poprosić zakon o udostępnienie tego gruntu. Tak on się oczywiście zgodził.
3: Wybudowanie placówki w Skawinie to koszt 7,5 miliona złotych. Krakowskie dzieło prosi o wsparcie. Datki można wpłacać na konto bankowe. Zakończenie budowy planowane jest na przełomie wiosny i lata przyszłego roku. Podopieczni z nowego centrum skorzystają jesienią 2027. I to już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.
9: 9. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
19: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
9: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź się zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
20: W myśl mojej zasady najpierw kawa, potem sprawa. Ja już uruchomiłem radiowy ekspres, no ale też przechodzę do ważnej sprawy, jaką jest nasze cosobotnie spotkanie. To radio śniadaniowe, zaczynamy, Michał Hanczak, a na dobry początek Sun & Gracie Filip Lato, na dobry nastrój na sobotę.

0: Marisa na antenie Radia SK2. Radio Śniadaniowe co sobotnie rozkręca się na dobre, a ja jak zawsze staram się znaleźć dla Was kilka inspiracji na ten weekend, co można robić w Waszej okolicy. No jeżeli Waszym miastem jest Warszawa albo mieszkacie rzeczywiście gdzieś blisko, to możecie udać się pod Pałac Kultury na Plac Centralny, bo tam w rozkładzie jazdy dzisiaj Mistrzostwa Motorniczych i to europejskie. Tak, tak, są takie zawody, w których mierzą się ci, którzy kierują tramwajami. No i dzisiaj zjadą do Warszawy, żeby rywalizować w nietypowych czasami konkurencjach. O tym rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
1: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
0: W tej i innych nietypowych konkurencjach zmierzą się drużyny z całej Europy. Będzie ich ponad 20, będzie też jedna drużyna z Australii i oczywiście nie zabraknie także polskich reprezentacji.
1: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Bo to właśnie z Gorzowa pochodzą aktualni mistrzowie kraju, jeśli chodzi o motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po właściwym torze, zwłaszcza naszej reprezentacji. A rzeczywiście, jeżeli chcielibyście podziwiać, pokibicować, zobaczyć jak to wygląda, to już od 11 tak naprawdę te zawody pod Pałacem Kultury się zaczną. Dojechać można, wiadomo, no tramwajem.

bez końca. To nowy hit Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Bardzo życiowy, bo pewnie przyznacie sami, że w domu można sprzątać bez końca. Jak człowiek skończy, to praktycznie może zaczynać od początku. Mam jednak nadzieję, że nie tylko sprzątanie wam dzisiaj w głowie i macie też trochę czasu na przyjemności, słuchając przy okazji Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. Michał Hanczak, witam serdecznie w Radiu Śniadaniowym, czyli w programie, w którym lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 20, 30 lat i czasami te płyty trochę odkurzam, to tak a propos sprzątania sobotniego. No i właśnie teraz sięgnę po album, który przedwczoraj skończył 30. Dzisiaj takich albumów przypomnę kilka. Sun Machine to jest album zespołu Mysłowic, który ukazał się we wrześniu 96 roku i był drugim albumem tej grupy, chociaż pierwszym nagranym w powiększonym składzie, bo właśnie wtedy do ekipy dołączył Przemysław Myszor. I tak naprawdę od tej płyty zaczęła się też spora kariera grupy Mysłowic, bo sporo osób poznało ich dzięki piosenkom z tej płyty. Zresztą płyta była nominowana do Fryderyka, a panowie odebrali złotą płytę za sprzedaż tego albumu. A wtedy to było nie byle jakie wydarzenie, bo tych płyt trzeba było sprzedać naprawdę dużo i jeszcze wygrać z piractwem. Co pochodziło z płyty Sun Machine? No na przykład Peggy Brown, bardzo znany hit, który otwierał ten album, ale singlem, który promował tę płytę i stał się jednym z największych hitów grupy Mysłowic, była piosenka z twarzą Marilyn Monroe i właśnie teraz sobie tę piosenkę odkurzymy. Eska.

0: Meluzyna w sobotni poranek brzmi doskonale, prawda? To dla wielu wizytówka Małgorzaty Ostrowskiej, ale też odblokowywacz wspomnień, no bo przypomina czasy dzieciństwa i filmy o panu Kleksie. Meluzyna już za nami, ale jeszcze do 10:00 trochę polskich hitów wam zagram. Między innymi Kamil Bednarek i Messiah będą, czyli Szukając Szczęścia, ale będą też Kuba i Kuba ze swoim nowym kawałkiem pod tytułem Chłopaki. A Chłopaki pod tytułem Nasza reprezentacja siatkarzy dzisiaj o 15:00 gra mecz w 1/8 Mistrzostw Europy, także bardzo mocno będziemy trzymać kciuki. Obróbcie się ze wszystkim, żeby o 15:00 móc oglądać i kibicować. Gramy dzisiaj z Łotwą.
1: SK2. Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na ciebie.
2: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
4: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
11: Stokrotka.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
16: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
19: I po reklamie.

0: fajne z nich chłopaki. To Kuba i Kuba w Radiu SK2 ze swoim nowym singlem pod tytułem Chłopaki, o tym, że panowie czasami też płaczą. Zresztą Kuba i Kuba byli tu u nas i nieco więcej o tym opowiedzieli.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
0: A no właśnie, dziś życzę wszystkim łez co najwyżej ze wzruszenia, jak ktoś na przykład wybiera się na jakiś ślub albo inną ładną uroczystość rodzinną, albo po prostu może dłużej poleżeć w łóżku. To też jest powód do tego, żeby się wzruszyć i ze szczęścia popłakać. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem gramy kolejne polskie hity.
3: SK2. Reklama.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Stokrotka.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
19: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Muzyka z kultowych bajek i seriali w potężnym, filharmonicznym wydaniu. Już 9 października w Centrum Kongresowym MICE odbędzie się widowisko Anime Symphony. To absolutny hit dla fanów japońskiej popkultury i pięknych brzmień. Na scenie ponad 100 artystów, w tym orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór oraz wirtuozi grający na tradycyjnych japońskich instrumentach. Bilety znikają błyskawicznie, więc warto się pospieszyć. To już 9 października w ICE Kraków.
20: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
21: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
20: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizuje je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in., co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
0: Kilka chwil po 10:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym, czyli naszym cosobotnim spotkaniem w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry. No w tej godzinie tak z przymrużeniem oka między innymi o eksmisji na wspólnej. Będzie o głośnej aferze wokół pewnego serialu i zagram wam serialową piosenkę. Ale najpierw Wilki, Sen o Warszawie.

0: Zespół Kombi, hit Avignon już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami m.in. Sanach i Hip Hip Hura. Tak można krzyczeć na cześć Zosi, nastolatki, która w tym tygodniu pokonała samą siebie, ale też jako pierwsza nastolatka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. To Zosia Burkiewicz z Iławy, 17-latka, która spędziła w wodzie 10 godzin, żeby to osiągnąć. Po drodze miała tylko króciutkie przerwy na żywienie, na przykład wtedy pochłaniała rosół, banany albo naleśniki, no i dała radę. A zaraz potem, jak wyszła na ląd, powiedziała:
1: nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki.
0: I o to w życiu chodzi, żeby spełniać marzenia. Teraz Zosia ma więcej czasu spędzić na lądzie niż w wodzie, bo przed nią matura, więc zabiera się za naukę, przynajmniej tak twierdzi. Aczkolwiek ja jestem spokojny, bo nawet jak będzie musiała lać wodę, to wiadomo, że ona z wodą za pan brat. A czy wy jakimś sukcesem z tego tygodnia się pochwalicie? Oczywiście nie muszą być to tak ekstremalne sukcesy. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak. Więc jeżeli ktoś chciałby o czymś opowiedzieć, czymś się pochwalić, to zawsze na Messengerze Radia SK2 może zostawić głosówkę.
2: SK2.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

pieprz i sól do porannej jajecznicy, jak znalazł. Kasia Kowalska serwowała. Zresztą do tej wokalistki jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji pewnego jubileuszu, ale to później. Teraz w Radiu SK 2 afera. Wybuchła w tym tygodniu afera wśród fanów pewnego popularnego serialu, no konkretnie na Wspólnej, ponieważ po latach zmieniono czołówkę tego serialu. No i zabrakło w tej czołówce piosenki, którą wszyscy znali od lat, czyli piosenki śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Dużo się pozmieniało w tej czołówce, no i rzeczywiście mnóstwo osób suchej nitki na producentach serialu nie zostawiło, bo ta nowa czołówka w ogóle im do gustu nie przypadła. Nie wiem, czy produkcja pod naporem tych wszystkich głosów przywróci głos Krzysztofa Krawczyka do czołówki, ale my tu gramy 100% polskich hitów, no i jesteśmy od tego, żeby wam zagrać taką piosenkę, którą lubicie. Więc jeśli telewizja nie chce, to Radio SK2 wam na Wspólnej Krzysztofa Krawczyka zagra. Jeżeli znacie jakiegoś fana tego serialu oburzonego nową czołówką, to szybko dajcie mu znać, żeby włączył Radio SK2, zwłaszcza, że gram pełną wersję tego nagrania. SK

0: to szczęście.
1: Marisa idzie za ciosem po hicie Odkochaj, który zresztą grałem wam już dzisiaj rano. Przyszedł czas na nowy singiel Będzie pięknie. I to jest jedna z naszych nowości w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów. Za chwilę na dowód tego kolejne z nich od Lanbery czy Farby na przykład. Ale wcześniej pytałem o sukcesy z tego tygodnia, mówiąc o tym, że pewna nastolatka w Puław przepłynęła jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo trenowała, zanim to zrobiła. Ale jeśli chodzi o wasze sukcesy, te mniejsze i większe, bardzo proszę, można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2, tak jak zrobiła to Martyna.
2: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
1: To takie rzeczy są możliwe? Bez proszenia? No chyba, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jesteś szefową. No w takiej sytuacji to wiadomo, że zawsze można przyznać sobie premię i nazwać się pracownikiem miesiąca.
3: SK2. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
9: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
13: I dlatego wróciłeś na studia?
12: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
14: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiDEIS. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
18: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: I po reklamie.

0: Kasia Cerekwicka na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Za chwilę najświeższe newsy z kraju i ze świata, a potem w radiu śniadaniowym będę miał dla was złoto, dosłownie, bo to będzie hit od Mroza, ale będzie też Ich Troje z hitem Powiedz. Jeżeli chcielibyście Ich Troje zobaczyć na żywo, to dzisiaj warto uderzyć do Żagania. No mam nadzieję, że część z was przynajmniej ma blisko, bo w Żaganiu przez ten weekend trwa jarmark Świętego Michała, a w ramach tego jarmarku także koncerty z cyklu SK Music Tour. Ostatnie już w tym sezonie. No i dzisiaj na scenie właśnie zespół Ich Troje. Jutro kolejne koncerty, m.in. Edyty Górniak czy Haliny Frąckowiak. Zapraszamy, szczegóły oczywiście znajdziecie w internecie, a koncerty odbywają się na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego, a wstęp oczywiście jest wolny. No i naszą ekipę też tam spotkacie.
1: SK2. Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
11: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
19: I po reklamie.
1: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
19: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
1: Relacjonuje Bartosz Izdebski z Małopolskiej Policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest jednak podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Minuta po 11:00, Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Na dobry początek tej godziny perfekt i raz po raz Grzegorz Markowski za kilka dni będzie obchodził urodziny, więc już teraz go pozdrawiamy. W tej godzinie też będzie o płycie, która kończy dziś 30 lat. Podpowiem, że to płyta ONA.

0: przyjdziesz też.
1: Ostatnio możemy obserwować Edytę Bartosiewicz w zupełnie nowej roli, roli trenerki, ponieważ dołączyła do składu jurorskiego The Voice of Poland. A w Radiu SK2 oczywiście cały czas sięgamy po jej hity, bo warto po nie sięgać. To są piękne piosenki, jak właśnie ta przed chwilą, czyli ostatni. Za chwilę BRO i jego hit Wychowany w Polsce, a w polskich miastach dużo się dzieje, na przykład Rzeszów testuje szkolną ulicę. To ulica przed jedną ze szkół w centrum miasta, która została zamknięta dla ruchu. Nie mogą podjeżdżać tam samochody. Za to postawiono tam leżaki, rośliny w doniczkach i na przykład wyrysowano czy wyklejono różnego typu gry na asfalcie. To po to, żeby młodzież czy dzieci, które w tej szkole się uczą, miały miejsce do zabawy i relaksu, no i żeby po prostu było bezpiecznie, mówi Marcin Piecyk z Urzędu Miasta w Rzeszowie.
2: Jest to trochę też szerszy program mający na celu właśnie sprawdzenie, jak takie rozwiązania się sprawdzają i być może wprowadzenie w przyszłości większej liczby takich miejsc. Przede wszystkim to bezpieczeństwo dla uczniów, ale też wygoda.
1: Oczywiście zadaliśmy pytanie dorosłym mieszkańcom Rzeszowa, co sądzą o takim pomyśle jak szkolna ulica.
3: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, szczególnie, że jestem zachwycona, że coś takiego powstało w przestrzeni miejskiej. Fajna taka strefa relaksu dla młodzieży, bo szkoła zlokalizowana jest przy ulicy, bardzo mi się podoba.
4: Ciężko z miejscami parkingowymi w okolicy rynku, także zawsze te parę miejsc parkingowych by się tutaj przydało.
1: Zdania, jak słychać, podzielone. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w samochodzie na przykład. Ten pilotaż szkolnej ulicy w Rzeszowie potrwa do końca września, a jeśli chodzi o szkołę, to wiadomo, że szkoła najfajniejsza jest w soboty, kiedy nie trzeba do niej chodzić.
5: SK2.

O, jak ten czas szybko leci. I nie myślę wcale o tym, że jest już grubo po 11. W sobotę przecież się nie spieszymy, prawda? Ale o tym, że minęło 30 lat od premiery pewnej płyty. Za nami Lady Punk i Mniej niż Zero, a przed nami piosenka z płyty, która dokładnie dzisiaj kończy 3 dekady, no i jest jedną z najważniejszych płyt lat 90. w polskiej muzyce. Myślę tutaj o zespole ONA i o ich drugiej płycie pod tytułem Bzzz. Był taki album, który ukazał się właśnie 19 września 96 roku i nieźle namieszał na listach sprzedaży i w ogóle na polskiej scenie, no bo wiadomo, że Agnieszka Chylińska już od pierwszego albumu pokazywała, że jest bezkompromisową wokalistką. Drugi album tylko tę pozycję ugruntował, no ale też przyniósł fantastyczne piosenki, tak jak na przykład Krzyczę Jestem, Nie chcę dawać tego co najlepsze. No i oczywiście jedna z najważniejszych i chyba najbardziej znanych piosenek grupy ONA i Agnieszki Chylińskiej, czyli Kiedy powiem sobie dość. I ten hit właśnie teraz z tej dwukrotnie platynowej płyty wam zagram.

0: Mateusz Ziółko na antenie Radia SK2. Za kilka chwil m.in. Kuba i Kuba i hit pod tytułem Stygnie lato. No z nich to też są niezłe ziółka, ale zanim lato wystygnie na dobre, to jeszcze można się rozgrzać na przykład na błoniach PGE Narodowego. Jutro warto wybrać się w to miejsce, bo jutro koło stadionu w Warszawie Narodowy Dzień Sportu, czyli atrakcje darmowe dla całych rodzin. Będzie można spróbować różnych dyscyplin sportowych po to, żeby od najmłodszych lat dzieci zarażać się pasją do ruchu i do sportu. Między innymi będzie miasteczko lekkoatletyczne, będzie można spróbować kickboxingu, futsalu, hokeja na trawie, lacrosse, capoeiry, albo na przykład też wrotek czy palanta. Będą znani sportowcy, będzie też nasza ekipa, no bo Radio SK2 wspiera bardzo mocno tego typu działania. No i oczywiście Narodowy Dzień Sportu koło PGE Narodowego również to jutro.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jak sobota to?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Po góralsku, Bojo Cieko Home na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. O, teraz będzie o amorach w lasach, niekoniecznie w górach. Jeżeli wybraliście się albo wybieracie na grzyby, to uważajcie ostrożnie, bo w lasach rzeczywiście zaczęły się amory. Jelenie zaczęły swoje randkowanie, czyli rykowisko. A nieco więcej z mikrofonem wśród zwierząt zgłębił na ten temat nasz reporter Rafał Różycki.
1: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
0: O ciekawostkach, czasem też całkiem pikantnych, dotyczących jeleni i ich rykowiska, jeszcze sobie po godzinie 12 w Radiu SK2 porozmawiamy, ale już teraz sobie myślę, że no te samice to nie mają najłatwiej w życiu, bo zawsze trafią na jakiegoś jelenia.
3: SK2. Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
10: Mama!
11: Cześć, kochanie!
12: Co chcecie na obiad?
13: Debola z pire!
14: Pierogi z serem!
15: Makaron carbonara!
16: Fasolka po brytońsku.
17: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
17: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408. To nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
19: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
20: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wrześniowy off w salonie Hof.
22: tylko do 27 września. Drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Sztuka bez żadnych barier i ograniczeń. Już od niedzieli w 14 miastach regionu, w tym w Krakowie, rusza czwarta edycja Festiwalu Kultury Wrażliwej. Ponad 90 wydarzeń, od warsztatów sensorycznych po specjalne spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczem migowym. Pod hasłem Sztuka Zmysłów swoje drzwi otwierają m.in. Stary Teatr, Mocak oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Szukajcie programu na stronie festiwalu.
12: Agata Chruściak, zapraszam. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec trzech uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze: Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
13: Jeśli są lewy obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Musimy grać jednym systemem.
12: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
0: I mamy już sobotnie popołudnie, ale powolutku, nie spieszmy się za mocno, zajmijmy się miłymi tematami, między innymi rykowiskiem jeleni. Za chwilę znowu zajrzymy do lasów, ale wcześniej zagram między innymi szampana. Od Sanach będzie też Manam, po to jesteś na świecie. Michał Hanczak, Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Dzień dobry.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jeden z tegorocznych hitów od męskiego grania, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino, Tańczę w Radiu SK2. No one też tańczą, ale bardziej to jeszcze nawołują, ryczą wręcz, stąd nazwa Rykowisko. Myślę tu o jeleniach. Wracamy do tematu, który jest naprawdę bardzo intrygujący i jest wyjątkowym spektaklem, chociaż lepiej oglądać go z perspektywy albo posłuchać w radiu, co tam się w tych lasach dzieje. Rykowisko jeleni rozpoczęło się na dobre, a nieco więcej na ten temat zdradził nam Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jelenie, jak mówi, najbardziej aktywne są wieczorem i rano.
2: Porykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Brzmi to może zabawnie, ale kiedy spotkamy takiego ryczącego jelenia na swojej drodze, a przecież teraz sporo osób jeździ do lasów, żeby zbierać grzyby, no to może już wcale tak wesoło nie być. No właśnie, co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze jelenia?
2: Nie grozi nam nic ze strony jeleni. To jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył.
1: Wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, a jeśli chodzi o same jelenie, to oprócz tego, że ryczą, żeby straszyć konkurentów, to zażywają też błotnych kąpieli. To jest takie leśne spa, które ma przyciągnąć samice.
2: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
1: Przypominam raz jeszcze, że w tym wejściu antenowym mówiliśmy o jeleniach na rykowisku, nie o ludziach. Także jeżeli ktoś się w tej chwili włączył, to proszę, drodzy panowie, nie brać ostatniej wypowiedzi pana leśnika za inspirację.
3: SK2.
1: Rykowisko jeleni w lasach potrwa do połowy października, a w Radiu SK2 radio śniadaniowe trwa w najlepsze teraz. Ania Dąbrowska.

0: Czy będziemy się pamiętać? O to w swoim hicie pytała Sarsa w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i teraz znowu was zabieram w podróż do lat 90. Dzisiaj już świętowaliśmy 30 lat albumu zespołu ONA. Było też 30-lecie płyty Sun Machine grupy Mysłowic, ale odrobinę starsza, bo 32 lata, kończy w połowie września debiutancka płyta Kasi Kowalskiej Gemini, z której za kilka chwil zagram jeden z hitów. To jest płyta, za którą Kasia Kowalska odebrała podwójnie platynową płytę. Pierwsze takie trofeum w swojej karierze.
1: To do dzisiaj jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie i to, że za swój pierwszy album Gemini dostałam platynę. Już nawet nie pamiętam, ile to się wtedy dostawało, za jaką sprzedaż płyt, bo to były zupełnie inne skale. Ale tak, dzisiaj dumnie patrzę na nią. Wisi u mnie w piwnicy na ścianie.
0: A my z przyjemnością wracamy do tej płyty. Ostatnio jest to o tyle łatwe, że po pierwsze wiadomo, że album można znaleźć w serwisach streamingowych, ale też ukazał się wznowiony na winylu z dodatkową piosenką, która wtedy na płycie Gemini się nie znalazła. Kasia Kowalska też ogłosiła ostatnio szczegóły swojej jesiennej trasy koncertowej. Będzie dużo koncertów w wielu polskich miastach. Sprawdzajcie szczegóły w mediach społecznościowych tej wokalistki. A ja gram z albumu Gemini piosenkę pod tytułem Jak rzecz. Eska.

0: nadzieję, że niczego wam dzisiaj nie brak. To sobotnie wczesne popołudnie. No może wam brakuje kolejnego zwycięstwa naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. No za to będziemy trzymali kciuki już dzisiaj od godziny 15. Przypomnę, że nasi siatkarze zagrają w 1/8 finału. Dzisiaj zagramy o 15 z Łotwą i mam nadzieję, że będzie łatwo. Kibicujemy oczywiście w Radiu SK2 i gramy 100% polskich hitów po krótkiej przerwie. Liber i Sylwia Grzeszczak. Co z nami będzie?
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
7: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
8: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Kasto!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: I po reklamie.

0: To jedna z piosenek z dostępnej już dla wszystkich płyt Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta ukazała się wczoraj, na niej właśnie hit Mirafiori, który pokochaliście całym sercem i bardzo dobrze, ja też go bardzo lubię. No, świadczy o tej miłości miejsce pierwsze w gorącej polskiej dwudziestce. Całe notowanie na sk2.pl, tam możecie głosować, a lista w każdy piątek po 18 w Radiu SK2. Do piątku na razie nie spieszmy się za mocno, cieszmy się tym weekendem, który się rozkręca. Za chwilę z wami Antonina van Dessel, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij. Załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: I po reklamie.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. To zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
20: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnych.
19: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, pociągi dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
21: Czy ty cieszysz się, że jesień nadchodzi?
19: Nie bardzo, ja jednak lubię lato.
21: Czyli nie jesteś jesieniarą?
19: Nie, niekoniecznie.
21: No, a ja akurat jestem jesieniarą, więc z dwojga złego lepiej być jesieniarą w tym momencie, bo od 23 tak. już astronomiczna jesień nadciąga. Wiesz o tym.
0: No wiem, no ja wiem, że płaszcz to wszystko ma swój urok, ale jednak...
21: herbatki zimowe lubisz i jesienne.
0: To jest ten plus.
21: To jednak trochę jesieniara. Antonina Wandesel, dzień dobry w sobotę. Zaczynamy nasze spotkanie.
18: 100% polskich hitów.
22: Polskich hitów.
21: A zaczynamy muzycznie bardzo dobrze. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, już teraz w SC2. Posłuchajmy.

Dobrze się tego słucha, to jest Zalia, Tylko kochaj mnie. I to jest taka piosenka, o której Zalia mówi, że chciałaby, żeby to była piosenka o miłości. I jest, tu się wszystko zgadza, ale ma też takie marzenie, żeby pary młode, no może wybrały to na pierwszy taniec. Więc jeżeli są tutaj pary młode i nie mają pomysłu na super piosenkę na pierwszy taniec, no to słuchajcie, Zalia i Tylko kochaj mnie czeka. A za moment też kobieta i też bardzo super z pięknym głosem Ewa Farna, Nie przegap, SC2.

0: Piosenka z lekkim pazurem i w takim fajnym tempie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Tym razem przychodzę do Was z kartką z kalendarza, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Tak? Dobrze słyszeliście. Mówienia jak pirat. Czyli mamy święto wszystkich tych, którzy chociaż raz marzyli, żeby zamiast zwykłego dzień dobry powiedzieć: witajcie, szczury lądowe. Dzisiaj to wszystko jest dozwolone. I to jest naprawdę dobra wiadomość, dlatego że w sobotę człowiek no i tak czasem mówi rzeczy, których nie rozumie nawet on sam. Więc dzisiaj można jest na to przyzwolenie. I zobaczcie, tym sposobem nagle zwykła sobota robi się przygodą. Oby tylko bez szukania skarbu pod kanapą.
1: SK2.
0: A teraz nowość. Co mi tam?

się tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: takim klasykiem polecieliśmy. Lady Punk, Zamki na piasku. Dziś o 15:00 polscy siatkarze zaczynają fazę pucharową Mistrzostw Europy. I na początku Łotwa, czyli koniec grania na spokojnie. Teraz nie ma już miejsca na żadne wpadki, no bo przegrany niestety żegna się z turniejem i wraca do domu. Polacy w grupie wygrali 4 mecze, a na koniec po 5-setowym boju ulegli niestety Bułgarii, więc no dzisiaj czas wrzucić na wyższy bieg. O 15:00 trzymamy kciuki, będę sprawdzała, co tam się dzieje i będę dawała znać. Kibicujemy, robimy swoje, no bo panowie, dzisiaj piłka po naszej stronie. Tak ma być.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To był Baranowski, który lubi być z nią. Po godzinie 14. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Wilki. To tylko na początek, a później, no, zostańcie i przekonajcie się, jakie polskie hity czekają na Was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
4: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
7: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Kalendarzowe lato dobiega końca, ale zanim zamienimy krótkie spodenki na swetry, pożegnajmy je w najlepszym możliwym stylu. W najbliższą niedzielę na zielonych terenach przy Teuron Arenie Kraków rusza wielka plenerowa potańcówka pod gołym niebem. Start o 17:00. Nie ma znaczenia, czy jesteście królami parkietu, czy chcecie po prostu złapać ostatnie promienie słońca, o najlepszą energię i taneczne rytmy zadba tam DJ Bert. Wpadajcie licznie, bo wstęp jest całkowicie wolny.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
14: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikoli Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
0: Ja wiem, jakie ty masz plan, że uciekasz z pracy i będziesz oglądać mecz.
14: No tak, tak może być. Akurat zdążę dojechać do domu.
0: No to dobrze, jesteś fanką, tak?
14: Tak, lubię bardzo.
0: No to bardzo dobrze. No to co, trzymamy kciuki za Polaków.
14: Pewnie.
0: No i słuchajcie, ja też tutaj będę patrzeć, co się dzieje i będę wam dawała znać. Także za 45 minut Polska biało-czerwoni do boju. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie.

Podobno większość z nas robi to zaraz po przebudzeniu, a dietetycy mówią spokojnie, spokojnie, nie tak szybko. Chodzi o to, co pijemy na pusty żołądek, no bo często jest to kawa, jakiś soczek pomarańczowy, czasem woda z cytryną, no bo przecież to zdrowe, albo inne cuda, które też są podobno mega zdrowe, czyli jakieś octy jabłkowe i inne cuda, które wpływają na zdrowie i odchudzanie. Ale niestety u niektórych to wszystko może powodować zgagę albo duże, naprawdę duże problemy z żołądkiem. Więc teraz, no, co jest najbezpieczniejszą opcją na pusty żołądek? No bo później to sobie pijcie, co tam chcecie. Ale najlepszą opcją na początek dnia, żeby wystartować, jest po prostu zwykła woda. Czyli wychodzi na to, że rano nie potrzebujemy cudów, detoksów i magicznych mikstur, tylko potrzebujemy szklanki wody i świętego spokoju. No tego zdecydowanie.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem naszym wehikułem czasu cofamy się do roku 1989. Polska właśnie przechodzi wielkie zmiany, a na ulicach coraz częściej pojawiają się marzenia o wolności, podróżach, no i życiu takim trochę po swojemu. I właśnie wtedy Dżem wydaje piosenkę Harley Mój. Numer, który dla wielu stał się muzycznym symbolem wolności i takiej drogi przed siebie. Jest motocykl, jest wiatr we włosach i jest to charakterystyczne poczucie, że najważniejsze...

to ruszyć przed siebie i najlepiej bez pytania kogoś o zgodę. Są takie piosenki, które nie potrzebują żadnej mapy. Wystarczy je włączyć i człowiek od razu ma ochotę gdzieś pojechać.

0: To była nowość od Liwki, Poza Tobą Nic. I jeżeli ta nowość Wam się spodobała, to zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, no i na głosowanie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy mają ogromne znaczenie, no bo to Wy decydujecie, co będzie numerem 1. Więc kto wie, jeżeli przez ten tydzień będziecie bardzo dobrze głosować, no to Liwka ma szansę być na podium, a nawet na pierwszym miejscu. Więc no co, jak się podobało, to zapraszam do głosowania.
1: SK2. Reklama.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Cogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
10: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto?
17: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Pilaw i Warszawa na kilka chwil przed godziną 15. A co o 15? No oczywiście porcja najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego startuje mecz Polska kontra Łotwa. Nasi siatkarze, do boju, jesteśmy z wami. No i będziemy sprawdzać, co dzieje się na boisku. A na start muzycznie Warius Manx i Maj.
1: Reklama.
2: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: I po reklamie.
0: Punktualnie godzina 15, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a w Sofii właśnie teraz rozpoczyna się mecz polscy siatkarze kontra Łotwa. 1/8 finału, trzymamy mocno kciuki. A żeby lepiej się te kciuki trzymało i kibicowało, mamy dla Was porcję polskich pięknych hitów. I na początek Warius Manx, Antonina Van Dessel, dzień dobry.

To był Oskar Sims i numer Bez końca. I mam dla was newsa. Mamy polskiego kandydata do Oscara. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został właśnie wybrany przez polską komisję jako nasz reprezentant w walce o statuetkę. Film wcześniej został nagrodzony w Cannes za reżyserię, więc no... Tutaj to tylko czysta formalność, jeszcze Hollywood by się przydał i by było wszystko cacy. I to już trzecia fabuła Pawlikowskiego w oscarowym wyścigu. Wcześniej była Ida i Zimna wojna, no a teraz trzymamy kciuki, no bo wygląda na to, że polskie kino znowu wybiera się po złoto i mamy wszyscy chyba nadzieję, że tym razem nie skończy się tylko na nominacji. Także do boju. SK2. Oczywiście mecz Polska-Łotwa trwa i jak coś się ciekawego wydarzy, będę tutaj mówić. A teraz Virgin i szansa.

Kajno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych,

sezonie. Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2. Ja patrzę, co dzieje się na boisku, dlatego że nasi siatkarze grają właśnie z Łotwą w 1/8 finału. No i słuchajcie, na razie naprawdę tam się dzieje, ale na szczęście na razie jest 0-0. Czekamy, aż Polacy będą mieli 1-0. No i co? I będziemy obserwować. I Polacy do boju. Ja wiem, że jest pora obiadowa i te emocje mogą nie sprzyjać.

0: Lady Punk, sztuka latania. Jeżeli planowaliście w tym roku, tej jesieni, wyskoczyć w Tatry, no to może być niezły moment, żeby sprawdzić, czy na szlaku będziecie mieli widoki, czy może widoki na innych turystów. Dlatego, że w te wakacje padł absolutny rekord. W lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 2 miliony wejść. No i właśnie wraca teraz temat ograniczenia liczby turystów na najbardziej zatłoczonych szlakach, szczególnie w wakacje. No bo powoli wygląda na to, że w Tatrach największym wyzwaniem nie jest już zdobycie szczytu, tylko najtrudniej będzie znaleźć na nim kawałek wolnego miejsca. A mecz Polska-Łotwa, siatkówkę, 1-0 dla naszych w pierwszym secie.
1: SK2. Reklama.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Ćwiartka z kurczaka 3,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Polska śliwka ciemna 2,99 za kilogram. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 5, 9, 31.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Bladka i numer komu miałabym powiedzieć na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Paweł Domagała, Sylwia Grzeszczak i Hurt. Będzie dobrze, będzie różnorodnie i na pewno w 100% po polsku. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: 30 obiektów prawobrzeżnego Krakowa i ponad 20 autorskich spacerów. Przed nami 25. jubileuszowa edycja Podgórskich Dni Otwartych Drzwi, która ruszy w ostatni weekend września. To niepowtarzalna okazja, by bezpłatnie wejść do miejsc na co dzień niedostępnych dla krakowian. Pamiętajcie tylko o bezpłatnych wejściówkach na wybrane wydarzenia. Odbierzecie je w Muzeum Podgórza przy ulicy Limanowskiego.
0: Jest weekend, jest sobota, jest godzina 16. Radio SK2 i jest porcja tutaj najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów sportowe emocje, bo patrzymy, co dzieje się na meczu siatkówki Polska kontra Łotwa. I na ten moment 2-0, także dzieje się bardzo dobrze. A już teraz Paweł Domagała, weź nie pytaj.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Budka Szuflera i Takie Tango przed chwilą u nas. I mamy jesień coraz bliżej, chodzimy do lasu na grzyby i jeżeli myśleliście, że największy skarb, jaki można znaleźć w polskim lesie, to jest dorodny borowik, no to słuchajcie, niekoniecznie, dlatego że do Polski po prawie 100 latach wróciła gąska sosnowa, znana też pod dziwną nazwą Matustake. W Japonii za kilogram najlepszych okazów tego grzybka można zapłacić nawet prawie 9 tysięcy złotych. Więc słuchajcie, tegoroczne grzybobranie może mieć zupełnie nowy wymiar. Tylko wyobraźcie sobie minę, kiedy wracacie do lasu z koszykiem pełnym grzybów, no i nagle okazuje się, że zamiast kolacji przynieśliście do domu, no, równowartość nowego samochodu. SK2. Byłoby fajnie. A teraz piosenka idealna na jesień. Smolasty, herbata z imbirem. To już za moment.

0: Wehikuł Czasu.
1: Nasz Wehikuł Czasu rusza w kolejną podróż. Teraz cofamy się do roku 1972, kiedy 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. Muzykę napisał Janusz Kruk, a tekst Marek Dutkiewicz. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat, no i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło troszkę pokolorować polską rzeczywistość. Po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru. Posłuchajmy.

0: To była świeżynka od Sanach, Cichosza, która miała premierę na naszej antenie w tamtym tygodniu. Jest to naprawdę wielka nowość i to zapowiedź takiej zupełnie innej Sanach, ale nie brakuje tam też takiej typowej Sanach, więc wiecie, trochę różnorodności, trochę nowości, ale trochę czegoś starego, ale rzeczywiście, no, człowiek chciałby zobaczyć, co jeszcze będzie, co ta Sanach nam jeszcze zaprezentuje, bo to naprawdę taki świeży powiew, świeża Sanach, ale ciągle ta sama. Ale z dobrych informacji, słuchajcie, mamy to, Polacy awansują do ćwierćfinału, wygrali z Łotwą 3-0. No i takich newsów w sobotę nam potrzeba. Za moment u nas muzycznie Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz, mój przyjacielu. SK2.
1: Reklama. W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Przepiękny i romantyczny numer na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Po godzinie 17 na początek Golden Life, wideo z Anią Wyszkoni i Kleks, więc i troszkę o miłości, ale w taki przewrotny sposób. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 5931. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach. Punktualnie wybiła godzina 17 w sobotę 19 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w którym oprócz najlepszych polskich hitów będzie troszkę o podróżach, troszkę o modzie, no i troszkę o nadciągającej jesieni. Zapraszam.

Margaret i jej prima ballerina. Słuchajcie, są takie historie, które przypominają, że na marzenia naprawdę nie ma terminu ważności. 90-letnia Helena Urbaniak, która nie widzi całe życie, marzyła o Australii. I właśnie to marzenie spełniła. Dzięki internetowej zbiórce udało się zebrać pieniądze na jej podróż, a na miejscu pani Helena zobaczyła świat troszkę inaczej, dotykiem, zapachem, smakiem i dźwiękiem. Pogłaskała kangury i koale, spotkała Polonię i zachwyciła się totalnie Australią. I wiecie, co wam powiem? 90 lat, drugi koniec świata i nadal ciekawość jak u dziecka. No i chyba właśnie tak powinno się podróżować przez całe życie. SK2. A już teraz Patty i numer Nie ma nas. Och, to jest mocne.

0: Daria Zawiałow i Ballada o niej, a teraz coś dla nich, czyli właśnie dla kobiet, będzie. Słuchajcie, będzie o modzie, o leginsach konkretnie, dlatego że dla jednych to jest absolutny hit, a dla innych ubranie, w którym no nawet jak idzie się do wyrzucenia śmieci, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy na pewno wypada. No ale okazuje się, że leginsy przeszły naprawdę bardzo długą drogę. Elastan powstał pod koniec lat 50. W latach 80. lansowała leginsy Madonna. No a dzisiaj spokojnie wychodzimy w nich na ulicę, do sklepu, na kawę, no właściwie wszędzie, bo nawet można iść na eleganckie przyjęcie w leginsach i ładnej marynarce. Czyli no, można powiedzieć, że leginsy wygrały. Pytanie tylko, czy to moda je oswoiła, czy po prostu wygoda przejęła kontrolę nad światem?
1: SK2.
0: Nie rozstrzygniemy, dlatego posłuchajmy Kuba i Kuba, chłopaki. Super numer.

0: Beata, żal mi tamtych nocy i dni i można by zaśpiewać, że żal nam tego lata, dlatego że stało się, jesień już puka do drzwi, kalendarzowo i astronomicznie przywita nas już 23 września, no więc w najbliższą środę. I wtedy wypada też równonoc jesienna, czyli dzień i noc będą miały mniej więcej po 12 godzin. No ale spokojnie, no bo zanim wyciągniemy swetry, koce i zaczniemy narzekać na ciemność o 17, mamy jeszcze, no jeszcze chwileczkę. A potem już oficjalnie liście w dół, temperatura w dół, no i motywacja do wychodzenia z domu też może niestety polecieć razem z nimi. Więc ostatnie dni lata korzystajmy, a muzycznie za chwilę Lambery i plan awaryjny, więc no można jakiś obmyślić zawsze. Można gdzieś wyjechać na przykład, no nie?
1: SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o Ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora Cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes. Less stress.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: 20. Małopolska Noc Naukowców. Przyjdź, odkrywaj i eksperymentuj lub zobacz naukę z bliska. Poznaj ludzi, którzy ją tworzą. Odkryj świat, którego jeszcze nie znasz. Hasło tegorocznej edycji From Wow to Why, czyli od zachwytu do zrozumienia świata. Już w piątek, 25 września od godziny 17. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Nauki, Kogiteon oraz partnerzy wydarzenia.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.

0: To były lustra od Natalii Schroeder, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. Po 18 w SC2 dalej polskie hity, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra wam 100% polskiej muzyki. I na start Dawid Podsiadło, Sarsa i Lady Punk. Antonina Wandesyl, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, korzystajcie z weekendu, pa!
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Na czym Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
4: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
6: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen Witaj!
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
9: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
10: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
11: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
10: Lesmes, less stress.
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej.
15: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
16: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 5931.
12: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
13: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
14: Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: 31.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
0: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: kabelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.